sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Łomża.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie. Noc

0: Dawaj, ESK Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.

0: Kaleska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: I po reklamie.
5: SK Łomża News.
6: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska, zapraszam. Coraz bliżej budowy kolejnego obiektu sportowego w Łomży. Miasto jest już po otwarciu ofert w przetargu na wykonanie pełnowymiarowego boiska przy SP9.
7: Spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto już kolejnej szkole, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami.
6: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Cerdyński. Są wyniki sekcji zwłok 28-latka, który został postrzelony w Grądach w Boniecku. Biegły wstępnie ustalił, że to rany postrzałowe były przyczyną śmierci mężczyzny. O szczegółach mówi Dorota Leszczyńska z łomżyńskiej prokuratury.
8: 3 września bieżącego roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przy udziale prokuratora prokuratury rejonowej w Zambrowie odbyły się oględziny i otwarcie zwłok Łukasza M. Biegły ujawnił na ciele ofiary jedną ranę o charakterze ewidentnie postrzałowym w okolicy potylicznej po stronie lewej, a także 2 dodatkowe rany na głowie o niecharakterystycznych cechach, aktualnie bez pewności, że są to kolejne rany postrzałowe, oraz otarcia na skórze i podbiegnięcia krwawe. Biegły wskazał, iż dokładniejszych informacji dostarczy dopiero wnikliwa analiza dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego pokrzywdzonego. Biegły jako przyczynę zgonu wskazał wstępnie najprawdopodobniej popostrzałowe obrażenia, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe. W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie. Czasami oczekiwanie na opinię Zakładu Medycyny Sądowej trwa nawet kilka tygodni.
6: Przypomnijmy, do tragedii doszło w sierpniu, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelaninę. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka, który chwilę później uderzył w blok i po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu.
5: SK Łomża.
6: W żadnym miejscu nie ujawniono niebezpiecznych materiałów. Policyjni pirotechnicy sprawdzili w piątek budynki 4 instytucji z Łomży i powiatu, do których rano wpłynęły maile z informacją o ładunkach wybuchowych. To kaskadowy spam, mówi Urszula Brunińska z łomżyńskiej komendy.
9: Maile o podłożeniu ładunku wybuchowego, nazywane również kaskadowym spamem, to zjawisko masowego i zautomatyzowanego rozsyłania identycznych lub bardzo podobnych wiadomości e-mail z groźbami bombowymi do setek instytucji publicznych jednocześnie. Ich głównym celem najczęściej nie jest realny wybuch, lecz wywołanie paniki, sparaliżowanie pracy urzędów oraz przetestowanie systemów reagowania różnych instytucji. Dziś 4 instytucje z naszego miasta i powiatu otrzymały właśnie wiadomości o rzekomych ładunkach wybuchowych, które w najbliższym czasie miały eksplodować. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o 9:30. Treść wszystkich 4 wiadomości była dokładnie taka sama. Administratorzy obiektów nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji. Zazwyczaj tego typu zgłoszenia klasyfikowane są jako alarmy o niskiej wiarygodności. Mimo to każda informacja musi zostać formalnie zweryfikowana przez policyjnych pirotechników, co też nasi policjanci uczynili. Zgodnie z kodeksem karnym za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia. Jednak w przypadku działań seryjnych i masowych, tak jak w tym przypadku, które stwarzają zagrożenie dla wielu osób, sprawcom grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto są te osoby obciążane gigantycznymi kosztami akcji ratunkowych.
6: Nocowanie w lesie to możliwe, ale nie wszędzie i nie zawsze bez zgody leśników. Na terenie podłomżyńskich lasów można spędzić noc. Jeżeli dobrze się przygotujemy, to jeszcze we wrześniu można śmiało to zrobić. A o tym, jak się przygotować i czego absolutnie robić nie wolno, mówi nadleśniczy Dariusz Kotlewski.
0: Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam Państwo w zakładce Turystyka znajdą właśnie dodatkową taką zakładkę Zanocuj w lesie. Tam, myślę, Państwo uzyskają pierwsze niezbędne informacje do tego, gdzie, na jakich zasadach, kiedy można skorzystać właśnie z tego programu Zanocuj w lesie. Znajdą tam Państwo mapkę o powierzchni około 1500 hektarów. Są to grunty leśne, które przeznaczyliśmy na tego typu, że tak powiem, działalność Państwa, czy chęć odpoczynku w lesie. Są to grunty położone między miejscowością Podgórze, a Wygoda, jadąc w kierunku na Zamrów po prawej stronie. To jest duży kompleks leśny, tworzący jeden z większych kompleksów w nadleśnictwie Łomża, kompleks Czerwony Bór. Tam Państwo będą mogli sobie spokojnie spędzić, oczywiście, jeżeli Państwo uważają to za stosowne, noc w lesie. Jeżeli Państwo by chcieli w większych grupach spędzić taką noc, powiedzmy w grupach powyżej 9 osób, no zobligowani są Państwo poinformować nadleśnictwo i złożyć odpowiednią informację na stronie internetowej. Formularz taki znajduje się tam, jest dostępny i Państwo bardzo prosto mogą go wypełnić. I jeżeli Państwo trzymają takie potwierdzenie mailowe, oczywiście jest to wyrażenie zgody na pobyt większej grupy osób. Jeżeli Państwo również by chcieli przebywać dłużej niż jeden dzień, czyli dwa dni, również proszę skorzystać z tego formularza. Oczywiście poruszając się w lesie, musimy pamiętać o podstawowych zasadach, jak w lesie się poruszać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy nocują w lesie, to nie będą tacy przygodni ludzie, którzy zupełnie nie mają do czynienia, nie wiem, z survivalem chociażby, czy w ogóle z pobytem na w dłuższym okresie czasu poza domem, więc myślę, że będą to ludzie przygotowani do tego typu rzeczy, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oczywiście w tym lesie nie jesteśmy sami i możemy spotkać, w zależności oczywiście od pory roku, zbieraczy jagód, grzybów, myśliwych, nie wiem, osoby poruszające się konno lub nawet spacerujące po tym lesie w godzinach, że wiem, popołudniowych, którzy również chcą korzystać z tego lasu. Także pamiętajmy o tym, żeby w tym lesie nie jesteśmy sami. Oczywiście musimy również zwracać uwagę na właściwe zachowanie, właściwy ubiór. W odpowiednich porach oczywiście przypominamy jakieś preparaty od komarów, od kleszczy, żeby o tym pamiętać. Również zasady zachowania się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami, również powinniśmy o tych zasadach wszystkich pamiętać, ale przede wszystkim, jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy też o jednym, że musimy też być świadomi tego, że no, możemy się znaleźć nagle w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo, jak się zachować, gdzie może nastąpić zagrożenie naszego życia czy zdrowia, żebyśmy mogli szybko zareagować i szybko powiadomić innych. Oczywiście telefon komórkowy dzisiaj jest niezbędny, tam również możemy sobie zgrać mapę z pobytu, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy. Musimy też pamiętać, że są strefy, w których nam wchodzić nie wolno. Czyli mogą odbywać się tam, nie wiem, chociażby prace jakieś pozyskaniowe, prace pielęgnacyjne. Mogą tam się, chociażby w danym czasie może odbywać się nawet polowanie organizowane przez myśliwych. Na tej stronie Państwo znajdą oczywiście odnośniki do koła łowieckiego, do numery telefonów do leśniczych, z którymi w razie trudnej sytuacji będzie można szybko się skontaktować. Tam oczywiście na tej stronie Państwo również znajdą niezbędne artykuły, które warto ze sobą zabrać na taką podróż. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że las to jest miejsce, gdzie bytują oczywiście dzikie zwierzęta, o których wspomniałem już, i należy szczególnie przy takich noclegach unikać miejsc przejść tych zwierząt. Zwierzęta też w lesie poruszają się jakby swoimi własnymi drogami, ale to nie jest tak, że poruszają się często bezładnie. Mają swoje trasy przejść i te trasy bardzo łatwo rozpoznać w lesie, jeżeli to jest to wąska, wydeptana ścieżka. Wiadomo, że tędy często przychodzą zwierzęta. W tym miejscu starajmy się nie nocować. Unikajmy takich miejsc tych przejścia tych zwierząt. Oczywiście spotkanie ze zwierzęciem nie możemy traktować jako oczywiście przygodę, ale nie starajmy się podchodzić, głaskać, oczywiście dokarmiać tych zwierząt. Oczywiście to są działania jakby niezalecane w tym momencie. Ważne jest tutaj również to, że no w lesie musimy pamiętać o tym, że musimy właściwie zachowywać się chociażby z ogniem otwartym. Dopuszczamy w tym momencie jedynie, jeżeli Państwo tam będą chcieli przenocować, dopuszczamy stosowanie kuchenek gazowych, tylko i wyłącznie. Żadnych rozpalania ognisk. Oczywiście też nie zalecamy takiej sytuacji, żeby ktoś bo jechał w pobliżu lasu i nie wiem, stanął samochodem i 20 metrów od tego samochodu rozbił się z nocnego. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest właśnie generalnie dla ludzi, którzy lubią być, obcować z przyrodą tak, że tak powiem, vis-a-vis, bezpośrednio. Trochę zapomnieć o tej cywilizacji. Myślę, że to jest skierowane właśnie do takich osób, którzy chcą się oderwać trochę od sobie, zobaczyć jak to jest być, nie wiem, no może nie do końca z dziką przyrodą, ale w oderwaniu od tego trochę świata cywilizacji. Myślę, że to jest fajne przeżycie, z którego pewnie wiele osób by chciało skorzystać. Myślę, że warto, tak jak wcześniej wspomniałem, zapoznać, co musimy wziąć, jakie elementy musimy zabrać. Pamiętajmy oczywiście, żeby wziąć ze sobą przede wszystkim latarkę, bo dobrze być nawet w nocy, gdy jesteśmy, śpimy, dobrze być widocznym, czyli nawet dobrze ze sobą zabrać chociażby takie rzeczy jak telefon, numery telefonów, ale chociażby gwizdek zabrać z sobą, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy próbowali wołać o tą pomoc. O, wiadomo, krzyczenie w lesie, głos nam wysiądzie, więc taki gwizdek może często nam, że tak powiem, pomóc zwrócić na siebie uwagę, że coś się dzieje, że ktoś tam woła o tą pomoc. Takie elementy oczywiście warto jak mieć ze sobą, jak kurtkę przeciwdeszczową. Cienką kurtkę, nie wiadomo jaka pogoda nas może zastać. W tej chwili świeci słońce, ale za 3-4 godziny, a gdy ta pobyt w lesie przedłuży się nam o kilka godzin, może być tak, że zastanie nas późny wieczór i zacznie padać deszcz, żebyśmy nie przemogli. Oczywiście warto wziąć z sobą coś konkretnego, że tak powiem, do zregenerowania naszego organizmu, chociażby tabliczkę czekolady. Myślę, że wspomoże nas w takiej sytuacji podbramkowej, powiedzmy, nie? Także o takich elementach trzeba pamiętać. Oczywiście wygodne buty w lesie, no to podstawa. O tym chyba nie muszę pamiętać, że żadne sandały. To muszą być buty no, mocne, na grubej podeszwie. Trampki również, myślę, że tu się nie przydadzą, bo w przypadku rosy, no niestety, będzie nam chlupać, że tak powiem, w skarpetkach. Więc takie elementy podstawowe, o tym trzeba się zapoznać. Myślę, że wtedy to spędzenie tego wieczoru, czy tego pobytu w lesie sprawi na frajdę, a nie odstraszy nas od przyszłych przygód, że tak powiem, w tym terenie. Myślę, że o takich rzeczach powinniśmy pamiętać, oczywiście numery kontaktowe do leśniczych. Trzeba zorientować się o tym, jak las jest zbudowany, gdzie główne szlaki, w którym kierunku mamy najbliższą miejscowość. Może kompas w tym momencie również. Nowoczesne telefony mają nawet ten kompas, że tak powiem, wbudowany, ale jeżeli nie, warto sobie taki kompas mieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść. Bo oczywiście można poruszać się po gwiazdach, można poruszać się po słońcu. Jeżeli znamy te podstawowe zasady, a warto się z nimi zapoznać, gdzie jest gwiazda północna, nie wiem, wielka, mała niedźwiedzica, te podstawowe, że tak powiem, konfiguracje gwiazd warto znać. Oczywiście, gdzie jest północ, południe, zawsze oczywiście po słońcu też rozpoznamy, ale jeżeli będzie niebo zachmurzone, możemy sobie rzeczywiście mieć z tym problemy i trudności. Więc pewne elementy oczywiście musimy poznać pobytu w lesie. Jeżeli znajdziemy biały słupek oddziałowy w lesie, co to jest, co on oznacza, po nim też możemy poznać kierunki stron świata. I z drugiej strony też możemy poznać, w jakim kierunku będziemy się poruszać, możemy też stwierdzić. Z drugiej strony pozwoli nam to w trudnych sytuacjach zlokalizować się, gdzie jesteśmy, a nawet zadzwonić do, nie wiem, do leśniczego, którego telefon wcześniej z naszej strony internetowej spiszemy i zadzwonić i powiedzieć, jestem tu i tu, przy takim słupku oddziałowym o numerze takim a takim. Już, że tak powiem, zlokalizowanie tej osoby jest już bezproblematyczne. Wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, wiemy, że ewentualnie w tej chwili, nie wiem, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, bo no, mimo tego, że próbowała tego kontaktu z przyrodą, jednak przeceniła swoje siły. I to nam pomoże. Oczywiście też mówię, jeżeli stwierdzimy w lesie tablica, ostrzeżenie, zakaz wejścia, pamiętajmy o tym, że wtedy w te tereny wchodzić nie wolno. Mogą być to również strefy, które, że tak powiem, ochronne, gdzie tam przebywają ostoje zwierząt. Tam też nie powinniśmy wchodzić. Warto też zajrzeć też oczywiście na naszą stronę przed wyjściem, zobaczyć, czy ze względu na piękną pogodę, która utrzymuje się przez dłuższy czas, nie powstało zagrożenie pożarowe w lesie. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że przydadzą się Państwu, że tak powiem, w bezpiecznym przede wszystkim przebywaniu w tym lesie na łonie natury. W tym lesie jesteśmy gośćmi. Pamiętajmy, że oczywiście to jest miejsce, to jest dom zwierząt, dom roślin i tutaj powinniśmy się tak zachować. Nieodzownym elementem, o którym już zapomniałem Państwu powiedzieć, jest zabranie ze sobą przede wszystkim woreczka na śmieci. Jeżeli przebywamy w tym lesie, pamiętajmy, że taki woreczek dobrze ze sobą mieć, bo przecież opakowanie, nie wiem, po zjedzonym batonie, chociażby po tej czekoladzie, o której wspomniałem, czy jakimś kanapce, żeby wrzucić do tego woreczka i sobie spokojnie tam spakować, wrzucić do plecak. Myślę, że plecak w ogóle w lesie jest takim elementem, bo w lesie przydają się nam wolne ręce, żeby nie musieli trzymać tam, nie wiem, chociażby tego telefonu, latarki, czy jakiegoś innego elementu, którym zabraliśmy ze sobą. Warto taki mały chociażby plecak zaopatrzyć i sobie nieść. A w tym plecaku na pewno znajdzie się miejsce na taki mały woreczek na śmieci, w którym zabierzemy swoje elementy, że jak za rok, za miesiąc, za dwa lata wrócimy do tego miejsca, również będziemy się cieszyli czystą, piękną przyrodą, niezmąconą niestety tym, co wytwarza człowiek najczęściej, a są to śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić to miejsce takie, jakie zastaliśmy. Oręże dzika jest tak ostre i tak mocne, że no w wielu przypadkach no niestety nie, na pewno może wtedy przy takim ataku, jeżeli nie zdążymy uciec na drzewo, gdzieś w bezpieczne miejsce, okaże się to dla nas na pewno no, tragiczne skutki i na pewno nie obejdzie się z pomocy medycznej, bez zszywania ciętych ran i tak dalej, bo atak dzika jest naprawdę niebezpieczny. Tego, no, ale również inne zwierzęta, jeżeli stwierdzimy, nie wiem, gdzieś w pobliżu, nie wiem, małego powiedzmy, małe koźle, mam na myśli dziecko sarny, czy jelenia nawet, małego cielaka. No nie podchodźmy, nie dotykajmy tych zwierząt z tego tytułu, że no my zostawiamy oczywiście swój zapach na tym zwierzęciu i często właśnie matki traktują wtedy te swoje potomstwo jako obce, bo zostawiamy swój zapach, który dla nas oczywiście często jest neutralny, niestety dla zwierzęcia stanowi często zagrożenie i mówi o niebezpieczeństwie, więc pamiętajmy, by tego nie robić. Z dalekiej odległości, oczywiście z bezpiecznej odległości, jeżeli możemy sfotografować, zrobić zdjęcie, popatrzeć i myślę, i zostawmy tą naturę taką, jaką jest. Nie ingerujmy zbyt intensywnie. Cieszmy się tym, co przyroda okaże nam, pokaże i zdradzi nam swoje tajniki. Myślę, że takie przeżycia warto oczywiście sobie gdzieś tam aparatem telefonicznym czy aparatem fotograficznym gdzieś tam sobie uwiecznić, bo to na pewno będzie pamiątka i myślę, że do tego oczywiście namawiam jak najbardziej, ale nie podchodźmy do zwierząt. Również oczywiście szczepionki na lisy, to właśnie też jest taki element, żeby te lisy nie chorowały na tą wściekliznę, a takie przypadki czasami niestety się zdarzają, więc jeżeli takie dzikie zwierzę od nas nie ucieka, chociażby lis i tak dalej, albo próbuje się gdzieś tam, nie wiem, podejść do nas, albo nawet jeżeli rzucimy mu jakoś kawałek kanapki, on podejdzie, nie ucieknie, to świadczy o tym, że to zwierzę nie zachowuje się naturalnie. Generalnie zwierzę, jak mówiłem, unika kontaktu z człowiekiem i taki lis, jeżeli podchodzi do nas, to lepiej unikajmy, bo rzeczywiście może być chory. I myślę, że niebezpieczeństwo zakażenia jest, no, jest jakby na tyle wysokie, żeby lepiej po prostu unikać, bo zdrowe zwierzę na pewno będzie od nas uciekało, będzie z nami unikało, jeżeli uda nam się zaobserwować. Tylko dzięki, jeżeli będziemy się w tym lecie zachowywać spokojnie, cicho i bezszelestnie, wtedy rzeczywiście możemy spotkać bezpiecznie zwierzę, obserwować je, pooglądać. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, będziemy hałasować, będziemy się tam zachowywać właśnie w taki sposób, to tam pewno te zwierzęta, ich nie zobaczymy, bo będą unikały z nami kontaktu. Pamiętajmy oczywiście, że tą przyrodę trzeba szanować. Nie łamy jakiś na szałas sobie gałęzi, nie wycinajmy, nie zbierajmy gdzieś tam pół i tak dalej pod ściółkę. Bardzo dobrym pomysłem jest na nocnych w lesie jest powiedzmy rozbijanie hamaku między dwoma drzewami. Wówczas, jak to mówią, nie ciągnie nam wilgoć od ziemi, wisimy gdzieś tam w powietrzu, jest dużo cieplej. Jeżeli się przykryjemy, myślę, że bezpiecznie wtedy w ten sposób przymocujemy. Oczywiście postawienie namiotu również chodzi w rachubę, nie ma przeciwwskazań, ale oczywiście pamiętajmy o tym, żeby starać się to miejsce zachować, nie niszczyć przyrody, nie niszczyć, nie łamać gałęzi, tak jak mówiłem, nie zbierać mchu, bo jest to ten element przyrody, który powinien zostać w takiej samej postaci, w jakiej go zastaliśmy wchodząc do tego lasu. Oczywiście możemy zbierać grzyby, jagody, w tym zakresie to wszystko jest oczywiście dozwolone, ale pamiętajmy o tym, że najpierw się upewnić, po pierwsze, czy te jagody, czy te grzyby są jadalne, bo od tego trzeba zacząć. Powtórę, czy nie są objęte ochroną prawną, bo oczywiście możemy spotkać różne gatunki roślin i grzybów, które są objęte ochroną prawną i niszczyć nam nie wolno, więc warto posiadać tą wiedzę na ten temat, żeby się właściwie, że to powiem, zachować i nie narażać się na niebezpieczeństwo.
5: SK Łomża.
6: Już w przyszłym roku Teatr Lalki i Aktora w Łomży będzie obchodził 40-lecie istnienia. O tym, jak to wszystko się zaczęło i co było później, mówi dyrektor Jarosław Antoniuk.
10: Teatr w Łomży powstał w 1987 roku. Założycielem tego teatru był już nieżyjący Henryk Gała, który kilka lat wcześniej przyjechał do Łomży z Wrocławia. Myślę, że gdyby nie jego przyjazd do Łomży, mówię tutaj o Henryku Gale, to pewnie byśmy nie mieli w Łomży ani teatru, ani tych wszystkich stowarzyszeń. I jak również byśmy nie mieli filharmonii, dlatego że to z jego inicjatywy, z jego jakiejś pasji takiej menedżerskiej, chęci tworzenia, a jednocześnie, żeby podnieść rangę, że Łomża został miastem wojewódzkim, chciał koniecznie, żeby to miasto było ważnym w regionie. I myślę, że te pomysły bardzo szybko wskrzesił, mając rzeczywiście grono takich ludzi bardzo sprzyjających ówczesnej władzy. Był to wiceminister kultury Kazimierz Cłapka, dlatego że takie decyzje się konsultowało na szczeblu rzeczywiście ministerialnym, na szczeblu partyjnym. I ten teatr powstał w 1987 roku. Oczywiście porządki były bardzo trudne, tak jak w zasadzie zawsze od czego musimy zacząć. Przecież nie ukrywajmy, że większość biznesów, dużych biznesów w Polsce też powstawała w garażach czy w piwnicach. Ten też wychodził z takiego padołu, dlatego że nie był postrzegany jako instytucja poważna. Nie miał swojej siedziby, mieścił się na ulicy Sadowej, w dwóch malutkich pomieszczeniach, bo tam była sala prób, która była salą też widowiskową na 15 osób chyba i dwa pomieszczenia, no i piwnica na pracowni, no i parę osób pracowało w teatrze, ale myślę, że najważniejsza była ta inicjacja. Ja natomiast wygrałem konkurs w 1993 roku i od 1994 roku zaczęła się moja przygoda tutaj z teatrem w Łomży. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, mając niespełna 30 lat i za cel sobie postawiłem przede wszystkim, żeby ten teatr miał swoją siedzibę, swój budynek teatralny, a jednocześnie nadać temu teatrowi status instytucji rzeczywiście takiej zawodowej i żeby on się zaczął rozwijać. No oczywiście to nie było możliwe w przeciągu 2-3 lat. To postawiłem takie zadanie zbudowania tego teatru takimi etapami, dlatego że raz, że ta instytucja powinna właśnie, tak jak wspomniałem, mieć swój budynek, dwa, że ten repertuar powinien być tworzony latami, a jednocześnie zmienić też formułę festiwalu, no i w końcu teatr otworzyć na środowisko lalkarskie w Polsce, a jednocześnie powoli otwierając na zagranicę. No było to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla osoby młodej. Zresztą też niewielki miałem kontakt w ogóle z teatrem lalkowym, dlatego że zajmowałem się sztuką nowoczesną, zajmowałem się teatrem dramatycznym, dramaturgią. Nie był to taki prosty, jakby proste takie wyzwanie, które mogę natychmiast realizować. Sam nie wiedziałem, jak to lalkarstwo będzie funkcjonowało. Ale na przestrzeni tych wielu lat, bo dosyć długo jestem już dyrektorem, udało nam się wybudować budynek teatru, bo to było najważniejsze, w którym w tej chwili się znajdujemy. Ta budowa trwała przez dosłownie 5, 7, 8 lat. Myślę, że dla mnie to była szkoła życia, budowa teatru, dlatego że to teatr był inwestorem, to teatr musiał organizować wszystkie przetargi, począwszy od projektu, a skończywszy na wykończeniu wnętrz. Nikt mi w tym nie pomagał. Pomagała jedynie grupa ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby ten teatr zafunkcjonował. I z kolei musiałem również poszukiwać środków finansowych, zewnętrznych przede wszystkim, dlatego że nie było nigdy zapisanych pieniędzy w budżecie, a wtedy jeszcze też nie funkcjonowały żadne programy unijne. Więc najczęściej to pochodziły środki z rezerw Ministerstwa Kultury bądź z rezerw rządowych. Dużo miałem problemów też takich prawnych z uwagi na nie do końca wyjaśnioną własność tego obiektu, więc to też były i procesy sądowe. Procesy w sprawie niepłacenia faktur za budowanie teatru. To się wszystko naprawdę komasowało, różne w ogóle kontrole. Jako młody człowiek przeżyłem rzeczywiście taki trudny czas, ale ten czas dawał mi ogromną satysfakcję, dlatego że ta budowa później zaczęła zaczęła coraz bardziej w ogóle intrygować środowisko w Polsce i z kolei władze samorządowe, władze wojewódzkie i krajowe. Byli tutaj ministrowie kultury na budowie, oglądali jak to, więc myślę, że 2002 rok był dla nas takim rokiem bardzo szczęśliwym, kiedy się wprowadziliśmy do tego obiektu. Więc jeden cel został zrealizowany, natomiast budowa repertuaru. No, Teatr w Łomży jest teatrem miejskim, dlatego że jest to jedyny teatr zawodowy, który działa w regionie, czy byłym województwie łomżyńskim, a w regionie północno-mazowieckim tylko są w Białymstoku i też w Łomży. Więc na pewno ten repertuar powinien być eklektyczny i on jest eklektyczny, a jednocześnie przede wszystkim koncentrujemy się na spektaklach dla młodzieży, dla dzieci i są spektakle też realizowane dla dorosłych. Natomiast no, z dużym jakby takim pietyzmem zawsze podchodzę do doboru repertuaru. Bardzo dużo jest sztuk współczesnych, są adaptacje tworzone, a ewentualnie sztuki pisane specjalnie na zamówienie naszego teatru, a są również i sztuki klasyczne, które są realizowane. Nie stać nas za bardzo na jakieś eksperymenty, że coś może się nie udać. Oczywiście są spektakle lepsze i gorsze, ale za każdym razem zakładam, że musi być to widowisko ciekawe, kto obejrzy wiele tysięcy widzów. Myślę, że na przestrzeni tych wielu lat pojawiło się w Łomży, w naszym teatrze, mnóstwo naprawdę świetnych w ogóle spektakli, które były nagradzane w Europie, które były nagradzane w Polsce i z których powinniśmy w ogóle być jako twórcy, jako teatr dumni, dlatego że te spektakle zapisały się w historii polskiego współczesnego teatru. Mogę tutaj wymienić wcześniejsze realizacje Dziejby Leśne, Bolesława Leśmiana, jeszcze za dyrektora Zbigniewa Głowackiego, taki spektakl ciekawy według Apollinera, Poeta zamordowany. Następnie Medajowe Łoże, tekst, który napisałem i wyreżyserowałem. Wspólnie tutaj robiłem ten spektakl z naszym scenografem Przemkiem Krawowskim. Spektakl, który był grany przez wiele w ogóle lat. Następnie powstały spektakle, które zaczęły jeździć po świecie. Przede wszystkim Czerwony Kapturek, spektakl, który dostał bodajże 15 chyba, czy 17 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym główne nagrody Grand Prix. Zresztą ten spektakl później przeniosłem częściowo, zrobiłem to widowisko w Madrycie, więc tam też ten spektakl był grany i funkcjonował na festiwalach. Ważnym na pewno spektaklem, a nawet nie wiem, czy jednym z najważniejszych, było Burzliwe życie Lejzorka Reczańca, spektakl, który dotyka problemu żydowskiego. Z tym, że nie w kontekście polityki, ale bardziej w kontekście takim metafizycznym, jakby wędrówki Żydów. Więc to widowisko też objeździło sporo w ogóle festiwali. Zrobiliśmy przeczytanie performatywne tego spektaklu, no bo w tej chwili no, nie gramy, dlatego że już nie posiadamy dekoracji. Na pewno takim ważnym spektaklem i Pinokio, i Kominiarczyk. Bardzo ważnym spektaklem również była Kartoteka, Balladyna, Magiczny Sklep. Więc no, tych widowisk w ogóle rzeczywiście powstało masa. Myślę, że każda premiera jest bardzo ważna, dlatego że jest odbierana przez nas, przez pracowników, twórców, aktorów w sposób taki bardzo emocjonalny. Tych takich wyzwań dla teatru jest sporo. Poza tym na przestrzeni tych lat też festiwal nam się tak rozrósł, tak rozwinął, że to w tej chwili jest już na pewno festiwal, który nie tylko promuje nasz teatr, ale w ogóle promuje teatr, współczesny teatr polski, współczesny teatr lalkowy, dlatego że on jest znany w kręgach teatralnych, nie tylko w Europie, ale na świecie. Gościliśmy do tej pory teatry w Łomży z 50 czy z ponad 50 krajów. Te spektakli pewnie zaprezentowaliśmy za 400 czy 500 w Łomży na różnych edycjach festiwalowych, więc no jest naprawdę taki progres, ogromny w ogóle progres. Realizujemy edukację estetyczną dzieci i młodzieży, poznajemy ten program z kolei, jest od wielu lat finansowany przez ministerstwo, co jest też takim ewenementem, dlatego że najczęściej te działania edukacyjne są takie efemeryczne, my z kolei to realizujemy i do tej pory udaje nam się pozyskać co roku w ogóle grant. To znaczy, że to działanie jest dosyć wysoko oceniane. No plus różne programy też ministerialne, które co roku robimy. Teatr Łomży na pewno jest takim teatrem, gdzie dużo się dzieje, gdzie są różne w ogóle pomysły, jest kreatywność. Myślę, że na pewno jest teatrem takim prospołecznym, dlatego że staramy się zawsze być blisko w ogóle i zareagować na to, co się dzieje i we współczesnej sztuce, i literaturze dziecięcej, a jednocześnie też czasami się odnosimy do spraw takich ogólnospołecznych, które no, są nam bliskie, które w jakiś sposób też komentują rzeczywistość. Nie tę polityczną, ale bardziej tę taką, czy rzeczywistość jakąś moralną, czy rzeczywistość, która jest w ogóle wokół nas, na co warto w ogóle zwrócić uwagę. Na pewno nie jesteśmy teatrem moralizatorskim, wręcz przeciwnie. Na pewno jesteśmy teatrem artystycznym i myślę, że takim teatrem, który chce się też podobać dla każdej grupy w zasadzie wiekowej, dlatego że na pewno moim zamiarem nie jest zamykanie tego teatru przed widzem, że tylko są rzeczy bardzo takie elitarne. To są różne spektakle, ale myślę, że najważniejsze jest zachowanie poziomu artystycznego.
5: SK Łomża News.
6: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Żebołowska. Zapraszam. Pociągi już jeżdżą, a teraz czas na budowę dworca. Jest już umowa na zaprojektowanie i wybudowanie nowego dworca kolejowego w Łomży. Prace ruszą niebawem i według planów dworzec ma być gotowy w 2028 roku. Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Przez wiele lat Łomża była symbolem wykluczenia komunikacyjnego. Dzisiaj, kiedy wróciły tutaj połączenia kolejowe, pasażerskie, Łomża jest symbolem przezwyciężenia wykluczenia komunikacyjnego. A takie przezwyciężenie wykluczenia komunikacyjnego możemy odnotować w bardzo wielu miejscach naszego kraju, gdzie albo już pociągi wróciły, albo rozpoczynają się bardzo duże inwestycje, dzięki którym kolej wraca do wielkich miast. Niedawno cieszyliśmy się to wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem, że kolej wraca do Łomży, bo Łomża jest jednym z największych miast w Polsce, która była pozbawiona połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o kolej pasażerską. Kilka dni temu bardzo podobne przełamanie nastąpiło w Bełchatowie. Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce, do których niestety nie jeździ jeszcze kolej i na pewno jest największym miastem w województwie łódzkim. Podpisaliśmy tam umowę na wybudowanie linii kolejowych, modernizację oraz wybudowanie kilku kilometrów nowych linii kolejowych. I takich miast jak Łomża, jak Bełchatów będzie coraz więcej. Łomża jest ważna jeszcze z innego względu, że pokazujemy konsekwencje realizacji polityki rządu. Kolej jest priorytetem. Na początek w ekspresowym tempie dążyliśmy do tego, żeby wróciła tu kolej pasażerska i dzisiaj jest możliwe pojechanie z Łomży do kilku miast w Polsce. Ale chcemy, żeby ta infrastruktura była jeszcze lepsza, w jeszcze wyraźniejszy sposób zachęcała pasażerów do podróżowania koleją. Dlatego przygotowaliśmy przetarg, w wyniku którego wyłoniliśmy wykonawcę i dzisiaj podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego dworca kolejowego w Łomży. Jest to inwestycja o wartości blisko 10 milionów złotych i polegać będzie nie tylko na wybudowaniu budynku, gdzie będzie poczekalnia, ważna infrastruktura dla pasażera, ale to także będzie parking, to będą drogi dojazdowe, wszystko to, co wkomponowuje się w coraz piękniejszą infrastrukturę miasta Łomża. Do końca przyszłego roku zamierzamy zakończyć budowę i oddać pasażerom 30 kolejnych dworców w Polsce. Tutaj w województwie podlaskim czekają nas inwestycje w Łapach, Dąbrowie Białostockiej, Suwałki to już prawie 80% zaangażowania prac, ale także jest Augustów, który jest dzisiaj nieczynny, ale tam także prowadzimy bardzo poważnie zaawansowane prace, tak aby wreszcie móc powiedzieć tak, to są zmodernizowane dworce i tam wraca kolej, tam będzie więcej połączeń. Przed przyjazdem do Łomży rozmawiałem także z prezesem PKP Intercity, z panem Januszem Malinowskim, który potwierdził mi, że od czerwca przyszłego roku dedykujemy tutaj 6 par najnowocześniejszych pociągów, jakie będą podróżować w taborze PKP Intercity. To są nowoczesne pociągi hybrydowe, które są produkowane u polskiego producenta w Nowym Sączu i pierwsze egzemplarze przyjadą właśnie tutaj do Łomży. Czekamy także na zakończenie inwestycji liniowych PKP Polskich Linii Kolejowych, tak aby zwiększyć liczbę połączeń. Mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Łomża jest znakomitym przykładem. Łomża, do której pociągi wróciły po 33 latach. A my nie mówimy koniec, ponieważ chcemy wzbogacać ofertę, budować nową infrastrukturę, tak aby kolej była pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wspierali nas, Ministerstwo Infrastruktury, rząd, aby te inwestycje mogły znaleźć szczęśliwy finał. Myślę tutaj o spółkach kolejowych, ale także samorządzie, posłach tej ziemi, którzy z bardzo dużą determinacją zachęcali nas, że warto jest inwestować w Łomżę, abyśmy mogli pochwalić się, że tych pasażerów będzie tu naprawdę bardzo, bardzo wiele.
6: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Cieszy ten drugi krok, bo pierwszy krok milowy, który został zrobiony, to powrót pociągów do Łomży, to wybudowanie linii kolejowej na nowo, peronów, wiat przystankowych, te, które służą pasażerom, a drugi krok to już ten równie ważny, budowa dworca, to dla tych, którzy będą musieli dłużej poczekać, też parkingi, żeby można było zostawić auto i pojechać pociągiem dalej. To jest dobra kolejna wiadomość dla miasta Łomży, dla ziemi łomżyńskiej, dla województwa podlaskiego i cieszę się jako parlamentarzysta tej ziemi, że jest dobra współpraca z ministrem infrastruktury, ze spółkami. Te wszystkie sygnały, które zgłaszamy, często które są wysyłane przez mieszkańców, przez pasażerów, znajdują odpowiedź i rozwiązanie. To nie jest tak, że odbijamy się z problemami, z tematami, tylko sam pan minister pochyla się nad tymi tematami. Też robi różnego rodzaju spotkania merytoryczne z pracownikami ministerstwa, z instytucji, które nadzoruje, po to, żeby właśnie takie rozwiązania znaleźć, bo one służyły nie tylko po to, by inwestycja powstała, ale po to, żeby ona była jak najlepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców.
4: SK Łomża.
6: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
13: Historia, kolejna dobra historia dzieje się na naszych oczach. Każda wizyta pana ministra Dariusza Klimczaka zwiastuje kolejne dobre inwestycje dla naszego miasta, dlatego zapraszamy jak najczęściej. Ja zawsze mówiłam o tym, że kolej jest dla nas najważniejsza i myślę, że to, co się wydarzyło, wielu mówiło, że nie ma prawa się wydarzyć, że ta kolej nie powróci tak szybko, a udało się po 33 latach. Mamy kolej, jeździmy już pełnymi wagonami do Olsztyna, jeździmy do Białegostoku, chcemy jeździć również do Warszawy, ale żeby to były komfortowe warunki, to potrzebujemy budynku dworca i cieszę się, że dzisiaj możemy ogłosić, że ten dworzec powstanie. Pamiętam nasze wspólne rozmowy w ministerstwie z panem ministrem, z panem prezesem i rzeczywiście zostały uwzględnione wszystkie nasze głosy. Po konsultacjach społecznych, które odbyły się w Łomży, Wniosek był jeden. Dworzec jest potrzebny i to się dzisiaj dzieje. To jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że inwestor jak najszybciej wywiąże się z tego zadania, dlatego że dla nas wszystkich, dla naszych mieszkańców jest to rzecz istotna. Nie ukrywam, że też w pewien sposób uporządkuje teren, który jest wokół naszej linii kolejowej. Więc mam nadzieję, że to tylko dobry początek, a potem już Łomża będzie skomunikowana z całą Polską.
6: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
14: Drodzy Państwo, jeśli słyszymy hasło robimy, a nie gadamy, to widzę, że ta inwestycja w Łomży, mówię o kolei i dworcu, jest najlepszym przykładem. Kiedy w zeszłym roku, półtora roku temu Donald Tusk powiedział, że zakończymy budowę w 2026, razem zresztą z panem ministrem, tutaj właśnie w tym miejscu, to znaczy, że przyspieszyliśmy ją prawie o 3 lata, bo planowana była w 2029. Kiedy pan minister Klimczak 8 czerwca powiedział, że jeszcze w tym roku ruszymy z dworcem na łomżyńskiej kolei, to dzisiaj rzeczywiście mamy koniec meteorologicznego lata i 31 sierpnia zaczyna się budowa. To jest właśnie dobry przykład tego, że spełniamy obietnice i też wpływamy dobrze na infrastrukturę naszego regionu. Ja chciałbym wyrazić ogromną radość, że w tym dziele, w tym projekcie też uczestniczy samorząd województwa podlaskiego. Bo drodzy Państwo, ja już o tym mówiłem 1000 razy, to właśnie samorząd województwa złożył kiedyś wniosek do odpowiedniego programu, to myśmy zabezpieczyli środki finansowe na projektowanie, to my 15% płacimy za funkcjonowanie tej kolei, za zbudowanie tej kolei. Dworca nie, ale kolei tak. I to my też zapewniamy przewóz regionalny kolejowy. Dzisiaj cieszymy się też, panie ministrze, z tego, że ta kolej jest opłacalna, że rzeczywiście ludzie chcą jeździć. I tak jak tutaj czytamy i analizujemy, rzeczywiście nie trzeba do tego dopłacać. I też to, co powiedziała pani poseł, rzeczywiście ten nowy dworzec, spójrzcie Państwo, jak to wygląda dzisiaj. Przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy, a za chwilę tutaj powstanie nowoczesny dworzec z parkingami, a więc odciąży ten parking tutaj od tej przestrzeni targowej. Naprawdę Łomża to jest ogromny czynnik miastotwórczy dla naszego miasta i za to, panie ministrze, w imieniu samorządu województwa chcielibyśmy serdecznie podziękować.
6: Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
7: To dobry czas dla Łomży. Z wielką satysfakcją, jest to dla mnie też ogromnym zaszczytem, móc uczestniczyć w tym ważnym momencie w historii naszego miasta. Pamiętam początki rozmów z przedstawicielami PKP SA, PKP PLK, kiedy rozmawialiśmy o zasadności budowy tego dworca i dlaczego on jest potrzebny. Po to, aby nasi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej i pasażerowie, którzy docierają do naszego miasta, mogli w komfortowych warunkach korzystać z połączeń oferowanych przez PKP, ale też aby poprawić wizerunek tego miejsca, bo to miejsce zasługuje na to, aby zostało zagospodarowane i cieszę się, że te rozmowy, które trwały przez ponad rok, doprowadziły do tego szczęśliwego finału, że uzgodnienia, które podjęliśmy przy ogromnym wsparciu naszych parlamentarzystów ziemi łomżyńskiej, pani poseł Alicji Łebkowskiej-Gołaś, pana ministra i zarazem posła Stefana Krajewskiego, one doprowadziły nas do tego momentu. To ogromnie ważny moment, który poprawia jakość życia w naszym mieście, poprawia szanse na rozwój gospodarczy naszego miasta. W imieniu samorządu miasta Łomża, w imieniu mieszkańców miasta Łomża bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że konsekwentnie ta inwestycja jest realizowana i wierzę bardzo mocno, że doprowadzi to do tego, że Łomża zyska bardzo ważny impuls w rozwoju społeczno-gospodarczym na kolejne lata.
6: Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: Kiedy słyszycie nasza kolej, to nie słyszycie wyłącznie dobrze brzmiącego hasła. To jest praktyka codziennego dnia pracy ministrów, urzędników, ale przede wszystkim rządu pana premiera Donalda Tuska. Wielokrotnie mówimy o tym, że był czas na budowanie fantastycznych dróg w naszym regionie, w całej Polsce, ale teraz jest rzeczywiście czas na kolej i ta kolej staje się czymś, co definiuje pracę Ministerstwa Infrastruktury i pokazuje, jak możemy zmieniać nasze małe ojczyzny. Łomża i te 33 lata niemocy, o których mówił pan minister Klimczak, to jest tylko i wyłącznie pretekst do opowiedzenia tego, co Ministerstwo Infrastruktury, rząd robi w całym naszym regionie wspólnie ze wszystkimi podlaskimi parlamentarzystami, oprócz pani poseł, przypomnę, posła Krzysztofa Truskolaskiego, Jacka Niedźwieckiego, wszyscy jak jedna pięść dbamy o to, aby ta infrastruktura kolejowa w naszym regionie była na jak najwyższym światowym poziomie i tak rzeczywiście jest. Łomża tak droga dla pani poseł, ale dla mnie na przykład Łapy, miasto, które powstało przy kolei. Nie da się opowiedzieć historii Łap bez odniesienia do całej wspaniałej historii polskich kolei państwowych. Miasto, w którym nasi konkurenci polityczni byli doskonali w pokazywaniu powerpointowych prezentacji, a my powiedzieliśmy, zbudujemy i oddamy mieszkańcom do użytku dworzec. Ten dworzec, dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, powstanie w 2027 roku, ale to także Dąbrowa Białostocka, to Augustów, Suwałki. To jest remontowana przestrzeń w Sokółce. My robimy, a nie gadamy, bo my wiemy, jakie są oczekiwania mieszkańców i przede wszystkim dotrzymujemy słowa. I za to panu ministrowi bardzo serdecznie dziękuję.
6: Mówi prezes PKP Alan Beru.
16: Dla nas jest to niezwykły rok, dlatego że w tym roku obchodzimy nasz setny jubileusz. 100 lat temu polskie koleje państwowe powstały dokładnie 24 września 26 roku rozporządzeniem prezydenta Mościckiego po to, żeby zintegrować Polskę po okresie zaborów. Trzy różne systemy kolejowe. Dlatego ten jubileusz obchodzimy pod hasłem Łączymy ludzi, miejsca, historię. I niezwykle cieszę się, że możemy do tej historii dzisiaj dopisać kolejny element. Obok infrastruktury kolejowej, którą wybudowały polskie linie kolejowe, obok pociągów Intercity, dzisiaj podpisaliśmy umowę na nowy dworzec. Dworzec powstanie dokładnie po tamtej stronie torów. To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Koszt tej inwestycji to jest 9,6 miliona złotych. Także jest to jedna z inwestycji w ramach naszego programu Dworce Przyjazne Pasażerom.

0: Z klimatyzacją w lecie, ogrzewany w zimie, do tego ładnie zagospodarowany teren, parkingi, infrastruktura rowerowa. Mam nadzieję, że to wszystko wpisze się w potrzeby mieszkańców Łomży i mieszkańców regionu. Proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom, którzy brali udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim współdecydentom. W tej chwili przed nami prace projektowe, potem przystępujemy do realizacji i już w 2028 roku mieszkańcy Łomży będą mogli się cieszyć nowym dworcem. A obok tego realizujemy również dworzec w Łapach. Jutro mamy termin końca przetargu. Dworzec w Augustowie, dworzec w Dąbrowie Białostockiej. Także nie gadamy, robimy.
1: Nasz plan jest następujący. Chcielibyśmy, aby w momencie, kiedy będą odbierane nowe pociągi hybrydowe dla PKP Intercity, a będzie to w czerwcu, tak aby wkomponować się w czerwcową zmianę rozkładu jazdy i wtedy móc pojechać do Warszawy. Planujemy 6 par pociągów dziennie, które będą łączyły Łomżę i Warszawę. Oczywiście pan marszałek dzisiaj wspomniał, że podstawą są przewoźnicy regionalni, którzy mogą funkcjonować dzięki umowie z samorządem województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, aby ta konkurencja na torach, także na tego typu połączeniach, była jak najwyższa, ale to, co deklarowaliśmy, chcemy, żeby były połączenia zarówno regionalne z najbliższymi miastami, które sąsiadują z Łomżą, ale także połączenia dalekobieżne, które będzie realizować PKP Intercity. Zarówno standardowym taborem, który dzisiaj jest w ich dyspozycji, jak i tym, który najnowocześniejszy, hybrydowy zestaw będzie funkcjonował od przyszłego roku. Ustanawiamy zintegrowaną sieć kolejową, która dotyczy całego kraju. Dbamy o to, aby pojawiło się nie tylko kilkaset nowych połączeń do tych miejscowości, w których dotychczas nie było w ogóle zupełnie torów, ale aby w sposób zintegrowany, komplementarny połączyć różne regiony między sobą. Ja chciałbym, aby te prace, które rozpoczął Port Polska oraz Polskie Linie Kolejowe we współpracy z samorządowcami, mogły znaleźć finał w uchwale, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. W związku z tym, że z różnych części naszego kraju pojawiają się uwagi, żeby skorygować niektóre przebiegi, te w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim, zdecydowałem, aby dokonać jeszcze jednych konsultacji właśnie w tych regionach i wtedy, kiedy już będziemy mieć zgodę co do właściwego przebiegu wszystkich tych linii kolejowych, łącznie z przebiegiem, który jest kontynuacją linii kolejowej od Łomży na północ województwa, tak aby mogła połączyć się z Rail Baltica, której finał przetargu jest, mam nadzieję, 4 września. Wtedy będziemy mogli mówić o kolejnych etapach decyzji, czyli terminy, finanse i priorytety. Chciałbym, żeby ta linia, o której tutaj mówimy, która ma być kontynuacją budowy z Łomży na północ naszego państwa, była jednym z priorytetów, ale o tym chciałbym, żeby zadecydowali fachowcy z Polskich Linii Kolejowych oraz projektu Port Polski.
2: SK Łomża.
3: W szpitalu w Łomży powstanie podziemny parking podwójnego zastosowania. Do szpitala trafiły 2 miliony złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze pójdą na przygotowanie dokumentacji projektowej dwupoziomowego parkingu, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł stać się schronem, a także adaptacji rozległych korytarzy w piwnicach szpitala. O szczegółach mówią członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz i prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
4: Województwo Podlaskie od wojewody podlaskiego w tym roku na ten cel otrzymało 173 miliony złotych. Oczywiście przeznaczane one są na samorządy funkcjonujące w województwie, w tym na samorząd województwa. 2 miliony 77. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania szpitala związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

0: No tym razem przeznaczone będą one na projekty architektoniczne i później uzyskanie pozwoleń na budowę na dwa ważne przedsięwzięcia. Jeden to oczywiście nasze podziemia w szpitalu, znają je Państwo wszyscy, potężne przestrzenie. Już w czasach komunizmu, kiedy ten szpital był budowany, były przeznaczone na obszar obrony cywilnej, dlatego chcemy je właśnie na to przeznaczyć. Przede wszystkim je zmodernizować, wyposażyć i przeznaczyć dla około 1600 osób, które będą mogły tam przebywać. A ponieważ wszystko robimy w tym systemie duo, czyli podwójnego znaczenia, to w momencie, kiedy nie będzie zagrożenia, te korytarze oczywiście będą obsługiwały naszych pacjentów. Tam będzie zaplecze medyczne dla wielu obszarów, wielu oddziałów funkcjonujących na terenie szpitala. Między innymi tam jest wiele pomieszczeń, które zostaną wyremontowane, także to wszystko będzie służyć też naszym pacjentom. A gdy będzie zagrożenie, 1600 osób, a tak naprawdę dużo, dużo więcej, tylko zgodnie z normami 1600 osób będzie mogło tam przebywać. Drugi projekt to w ogóle całkowita nowa budowa. Mamy dużo miejsc na terenie Szpitala Wojewódzkiego. To będzie stworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo. A w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny, dodatkowy parking przynajmniej dla tych, którzy obsługują szpital, dla pracowników, ale też dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenia dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenia specjalistyczne, między innymi taki na wypadek zagrożenia szpitalny oddział ratunkowy, OIOM i tego typu instytucje. I w sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób, ale tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem, zawsze oczywiście w momencie zagrożenia będzie mogło być więcej. To są działania samorządu województwa na rzecz obronności.
1: Dzisiaj trochę w innej roli, bo rozmawiamy o ochronie ludności. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Ministerstwem Obrony taki dokument, on się nazywa Szpital Przyjazny Wojsku. Szpital Wojewódzki w Łomży oczywiście na tym obszarze jest aktywny. No i teraz kolejny krok milowy w naszych działaniach, a więc parking podwójnego przeznaczenia i zaadoptowanie naszych korytarzy właśnie, żeby służyły naszym mieszkańcom w razie jakichś kryzysowych sytuacji. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby zawsze był pokój, dlatego to co powiedział pan marszałek, to będzie parking podwójnego przeznaczenia, a więc w czasie pokoju ma służyć nam tutaj jako zaplecze do pełnej infrastruktury. Takie potrzeby ciągle mamy, bo szpital, jak wiecie państwo, rozwija się, także dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Zawsze szpital, wiemy, że kojarzy się z ochroną zdrowia. Dzisiaj wychodzimy trochę dalej. Będzie to też ochrona i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży, mieszkańców regionu. Jak padały te liczby, o których mówił pan marszałek, takie zgodne z normami, że tak powiem, przepisami, no to mówimy o blisko 4000 miejsc. Dokładnie wszyscy wiemy, że w sytuacjach kryzysowych trochę inaczej pewne rzeczy się odbywają i naprawdę Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. To też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Też wiecie państwo, że ten obiekt bardzo przez ostatnie lata rozwinął się. Dzisiaj Łomża, można powiedzieć, że w pewnym sensie też wojskiem stoi, a więc szpital, obiekty ochrony ludności na terenie szpitala plus jednostka wojskowa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. No a tak jak mówię, ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować, a więc umiejscowienie tego akurat właśnie tutaj na naszym terenie, na terenie szpitala jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi za to, że tak jak państwo widzicie, cały czas Łomża, jeszcze raz Łomża i te inwestycje cały czas tutaj są. Tak naprawdę okres wakacyjny, nie chcieliśmy Państwu przeszkadzać w wypoczynku, ale już od tego tygodnia ruszamy dalej, będziemy pokazywać, co na bieżąco w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży się dzieje, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, następne na przestrzeni najbliższych dni znowu będą uruchamiane, a więc cały czas inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Oczywiście inwestujemy też bardzo dużo w personel medyczny, bo wiemy, że najnowocześniejszy sprzęt to wszystko, co najlepsze, też potrzebuje, no powiem nieskromnie, wybitnych operatorów i rzeczywiście z takimi ludźmi te rozmowy prowadzimy, takich ludzi zatrudniamy i chcemy, żeby Szpital Wojewódzki w Łomży cały czas się rozwijał. Nie ustajemy właśnie w tym rozwoju. Infrastruktura, personel, zasoby i kapitał ludzki jest dla nas oczywiście absolutnym priorytetem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest z nami pan prezes Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, który aktywnie z nami współpracuje, dostarczając nam tak naprawdę kapitał na wkłady własne. Wszyscy wiemy, że inwestycje to pieniądze, a te pieniądze w ochronie zdrowia my chcemy dedykować przede wszystkim na leczenie. Stąd tutaj te wsparcie PFR-u jest dla nas ogromnie cenne. Aktualnie jest to ponad 22 miliony złotych. Sami Państwo wiecie, jak ogromna kwota, jak ogromne wsparcie. To oczywiście powoduje to, że możemy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijać się, nie szukając pieniędzy gdzieś na zewnątrz, tylko właśnie w Zarządzie Województwa Podlaskiego, za co jeszcze raz całemu zarządowi dziękuję. No i oczywiście w jednostkach podległych właśnie takich jak PFR, które służą nam pomocą i naprawdę tutaj, panie prezesie, wielki szacunek, zawsze pan prezes do dyspozycji, zawsze wszystko toczy się to bardzo szybko, co nam oczywiście ułatwia zadania, bo tak jak wiecie państwo, inwestycje to też pewna presja czasu. Te opóźnienia w KPO, które były z przyczyn wiadomo jakich, no powodowały to, że musieliśmy tutaj pewne rzeczy robić dwa razy szybciej niż normalnie powinno to się robić i tutaj ta naprawdę wzorowa współpraca z Zarządem Województwa, z PFR-em, oczywiście dziękuję z tego miejsca moim współpracownikom, no bo wiadomo, że każda inwestycja to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi i tutaj rzeczywiście to wszystko zagrało i już nasi pacjenci z tego korzystają, tak? Wiecie Państwo, że ja tu nie przyszedłem dawno temu, tylko jestem niecałe półtora roku, a tych inwestycji udało mi się z moimi pracownikami zrealizować dużo. Dzisiaj czas na inne inwestycje, chcemy, żeby szpital cały czas się rozwijał, ale to, co dzisiaj wybrzmiało na konferencji, to, co ważne z punktu bezpieczeństwa, też wydarzy się na terenie szpitala, co bardzo mnie cieszy, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, te zaplecze też odnośnie ochrony zdrowia. Powiązanie z ochroną ludności to jest właśnie to, co będzie powodowało to, że nasi mieszkańcy Łomży będą czuli się bezpiecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie z panem marszałkiem odpowiemy.
2: Bardzo miło, że tutaj Darek wyraził się tak bardzo pozytywnie o działalności Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Ja może też na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że my, działając tutaj na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie na terenie Łomży, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i pomocą tutaj naszemu szpitalowi, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że prowadzimy też za inne działalności, bo ostatnio odpowiada się tylko, że się tylko zajmujemy pomocą szpitalowi, prowadzimy też różne działalność dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w Łomży. A przy okazji chciałem powiedzieć, że w zasadzie moja rola tutaj ogranicza się do tego, że uczestniczymy we wszystkich programach na razie do tej pory, które się tutaj odbywały i finansowaliśmy, współfinansowaliśmy te programy, a obecnie też w ramach tego, że zajmujemy się tą działalnością współpracą ze szpitalem, też znajduje się tutaj i wspieramy też działania, jeśli chodzi o obronność. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
3: SK Łomża News.
4: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Przy szpitalu powiatowym w Zambrowie, niedaleko Łomży, otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Dzięki tej inwestycji placówka zyskała 33 łóżka dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki. Nowy zakład to właśnie odpowiedź na rosnące potrzeby opieki długoterminowej w regionie, mówi prezes szpitala powiatowego w Zambrowie, Kamil Kowaleczko.
5: To niezwykle ważna i potrzebna inwestycja. Dzięki niej będziemy mogli profesjonalnie, bezpiecznie i w bardzo dobrych warunkach zajmować się pacjentami, którzy wymagają opieki długoterminowej. Jednocześnie też będzie to bardzo duże odciążenie dla ich rodzin i bliskich. Jest to inwestycja za ponad 23 miliony złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 3 miliony są to środki z powiatu zambrowskiego. Ale ta inwestycja, szanowni państwo, nie mogłaby powstać, gdyby nie zaangażowanie bardzo wielu osób. zaangażowanie pana ministra, parlamentarzystów, pani starosty powiatu zambrowskiego, pana wicestarosty, pana przewodniczącego, pana wiceprzewodniczącego, wszystkich radnych, zaangażowania mojego znakomitego poprzednika, pana prezesa Jana Bajno, który wymyślił ten zakład, pozyskał na ten zakład środki. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom szpitala powiatowego w Zambrowie za codzienną pracę i trud, bo bez nich tak naprawdę i bez tej ich codziennej pracy nie dojechalibyśmy do tego szczęśliwego finału. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor, pani Annie Rzemek za pomoc, za radę w kontekście właśnie budowy tego zakładu.
4: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Pieniądze z budżetu unijnego są dużym wsparciem dla pieniędzy krajowych i cieszy każda złotówka, którą możemy dołożyć do budżetu krajowego, do budżetu samorządów, tak żeby czynić inwestycje związane z infrastrukturą, czy drogową, czy w tej sytuacji z infrastrukturą dotyczącą poprawienia leczenia, opieki zdrowotnej. To wszystko cieszy, kiedy widzimy właśnie nie tylko plany i rozpoczęcie inwestycji, ale już ukończenie, oddanie do użytku. Gratuluję wszystkim i dziękuję, którzy przyczynili się do tego, by ta inwestycja powstała, aby jak najlepiej służyła wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, bo przecież nie tylko z powiatu zambrowskiego tu pacjenci mogą trafić. Życzę tego, żeby były też środki na funkcjonowanie jak największe, żeby to mogło jak najlepiej nam wszystkim służyć. Gratuluję i tym, którzy rozpoczynali tą inwestycję, i tym, którzy kończą, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj widzieli ten efekt działań i pracy wielu osób. Podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za ich trud, za to, że trafiając do szpitala czujemy się zaopiekowani.
3: SK Łomża.
4: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
7: Pamiętam, jak staliśmy tu w marcu 2025 roku i ogłaszaliśmy, że zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie powstanie. Pamiętam ogromne starania pana Janka Bajno, dywersyfikował działania. Ja pamiętam, jak dopilnował, żebyśmy razem z panem ministrem przypilnowali tych pieniędzy na ten zakład opiekuńczo-leczniczy, a nie są to małe pieniądze. Mamy dzisiaj przed sobą dokładny obraz tego, czym jest KPO. KPO to są pieniądze, które realnie służą naszym mieszkańcom i naszym mieszkankom. KPO to pieniądze, które wydaliśmy na zakład opiekuńczo-leczniczy po to, żeby przy naszym, nie chcę powiedzieć starzejącym się społeczeństwie, ale przy wydłużonej długości życia naszych mieszkanek i mieszkańców poprawiła się też jakość opieki nad nimi. Bardzo się cieszę, że te 33 nowe miejsca właśnie tutaj powstały. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment, bo pamiętam, jak staliśmy tam na placu po prawej stronie i był to tylko plac, był to parking, a w tej chwili mamy już realne zakończenie budowy. Cieszę się, że mogłam dołożyć swoją cegiełkę. Staliśmy tam wtedy w dużo mniejszym gronie, ale dziękuję wszystkim za ich starania, żeby ta inwestycja została dopięta na ostatni guzik. Mam nadzieję, że jak dzisiaj wejdziemy do środka, to z zachwytu będziemy bardzo zadowoleni. Drodzy Państwo, liczę na to, że wszystkie samorządy, które sięgnęły po pieniądze z KPO, z równym sukcesem będą je realizowały.
4: Mówi senator Anna Bogucka.
8: Ta inwestycja oczywiście jest bardzo ważna, bo jest to inwestycja w człowieka, w mieszkańców, głównie powiatu zambrowskiego, ale oczywiście nie tylko. I to w tych mieszkańców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W osoby starsze, przewlekle chore. Dlatego też ten zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie na pewno będzie pełnił bardzo ważną funkcję. To jest nie tyle inwestycja w infrastrukturę, co inwestycja właśnie w godność godność człowieka w bezpieczeństwo mieszkańców. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Życzę, żeby ta inwestycja dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. Ale w tym momencie też trzeba zwrócić uwagę na ogromne starania tutaj w szpitala, pana prezesa, zarządu powiatu na czele z panią starostą, w to, by szpital cały czas się rozwijał, by powstawały nowe technologie, nowe miejsca, bo to wszystko dla mieszkańców. Ale ważne jest, by było też należyte wsparcie rządu, by były płacone świadczenia należycie, by były płacone nadwykonania, bo szpitale powiatowe, trzeba powiedzieć, że są w bardzo trudnej obecnie sytuacji i takiego wsparcia potrzebują. To są ważne miejsca dla mieszkańców i to wsparcie powinno być takie, by mogły godnie i dobrze funkcjonować, czego oczywiście życzę wszystkim mieszkańcom, zarządowi powiatu i panu prezesowi. Wszystkiego dobrego na dalsze funkcjonowanie szpitala na rzecz mieszkańców powiatu zambrowskiego i wszystkich mieszkańców.
4: Mówi dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Anna Rzemek.
9: Niezwykle się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości otwarcia nowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Zambrowie. Jestem tu pierwszy raz, w odróżnieniu od niektórych, ale niezwykle się cieszę, bo ten budynek to dowód na to, jak współpraca buduje, bo jego powstanie wymagało naprawdę zaangażowania wielu ludzi na wielu poziomach, bo to unijne pieniądze zdecydowały o tym, jak zmieni się los pacjentów długoterminowych w Zambrowie i okolicy. Zaangażowanie rządu przy wsparciu pieniędzy europejskich, ale przy ogromnej determinacji samorządu lokalnego, pani starosty, wszystkich urzędników, ale przy niewielkiej, ogromnej pracy zarządu tego szpitala, pana prezesa obecnego, pana prezesa byłego, ale także pracowników administracji, bo wiemy doskonale, że pieniądze unijne wymagają skrupulatności, że udało się po te pieniądze sięgnąć, że udało się ten projekt tak fantastycznie zrealizować i że mogą z tego korzystać nasi ubezpieczeni tu, na Podlasiu. To wspaniały efekt współpracy wszystkich tu obecnych i tego naprawdę z głębi serca gratuluję. Gratuluję mieszkańcom powiatu zambrowskiego, że mają przedstawicieli, którzy czytają potrzeby demograficzne naszego kraju i którzy potrafią skorzystać z możliwości, jakie daje wspólnota europejska. Dziękuję i gratuluję Państwu.
4: Mówi wicestarosta powiatu zambrowskiego Robert Rosiak.
10: Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład opieki długoterminowej. Do tej pory mieszkańcy Zambrowa nie mieli żadnej instytucji na terenie całego powiatu, gdzie to opieka całodobowa mogłaby funkcjonować, ani żaden DPS nie funkcjonował, ani ZOL. Dzięki środkom z KPO możemy dzisiaj otwierać ten budynek. I tutaj bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że to powstało, ale chciałbym tutaj bardzo podziękować głównym osobom, które realnie tutaj tą pracę wykonywały, czyli prezesom Janek, Kamil i wszystkim pracownikom szpitala, którzy wykonali naprawdę tytaniczną pracę. Rok temu, jak tutaj staliśmy przy otwarciu tego, mówiliśmy, że koniec czerwca musi ta budowla być skończona. Mało kto wierzył, że to będzie wykonane. Na szczęście dobra firma się trafiła, która sumiennie to wykonała, plus drugie dodatkowe zamówienie dotyczące wyposażenia, też to wszystko się zgrało. Także cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy otwierać tą placówkę dla mieszkańców powiatu zambrowskiego. I na sam koniec wykorzystam, że pani dyrektor jest. Liczymy na dobre dofinansowanie, właśnie 33 łóżka, w dniu dzisiejszym będą ten zakład na 33 łóżka otwierany i miejmy nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczy funkcjonowanie tego zakładu.
4: Mówi dyrektor do spraw lecznictwa Michał Kwiatkowski.
11: Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, co tutaj właśnie otwieramy. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to całodobowy. Całodobowe miejsce, w którym którym jesteśmy w stanie zaopiekować się pacjentami, czyli to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, czyli zaopiekujemy się pacjentami, dbamy o nich, jest rehabilitacja, którą wykonujemy, czyli pacjent, który na ten moment kończy leczenie szpitalne, zostaje wypisany z danego oddziału specjalistycznego, może trafić do takiego oddziału. To jest to ośrodek dla pacjentów, którzy nie są w stanie sobie poradzić, ich rodziny nie są w stanie sobie poradzić nad opieką w warunkach domowych, w warunkach domu rodzinnego. Mamy specjalną skalę Bartla, która ocenia takich pacjentów i na podstawie niej to są kryteria, pod których będziemy takich pacjentów przyjmować. Także ten zakład znacząco wspomoże pracę szpitala i uzupełni profil naszego szpitala, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś takiego powstało i możemy w tym też ośrodku takich pacjentów leczyć.
4: Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace rewitalizacyjne w Parku Jakuba Wagi. Park ma odzyskać dawny blask. Pierwszy etap obejmuje odtworzenie historycznego układu parku z 1939 roku, a także kompleksową modernizację infrastruktury. Nasze miasto stawia na rozwój terenów zielonych, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
12: Miasto Łomża stawia na rozwój terenów zielonych. Widzimy, jakim dużym zainteresowaniem cieszy się Park Jana Pawła II, który z roku na rok jest coraz piękniejszy. Drzewa i nasadzenia, które jeszcze kilka lat temu były poddawane głosom krytyki, dzisiaj są miejscem, gdzie gromadzą się mieszkańcy Łomży oraz też osoby z zewnątrz przyjeżdżają, żeby tutaj spędzić wolny czas. W tym roku wokół Parku Jana Pawła II powstaje szereg inwestycji. To chociażby parking przy Orliku, to lodowisko, rolkowisko. W obrębie też tutaj park, można powiedzieć, tężnia oraz pampra, ale planujemy też w rejonie parku Jana Pawła II zagospodarowanie wolnego terenu. I właśnie w ramach programów, które miasto aplikuje, taka szansa się pojawi, bo złożyliśmy wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2027-2029 pod hasłem adaptacja do zmian klimatu terenów Łomży i między innymi jest możliwość zagospodarowania terenów przy ulicy Katyńskiej. Polegałoby to na nasadzeniach ponad 2000 krzewów, 53 drzewa, nowe trawniki, chodniki oraz ochrona istniejących drzew i zwiększenie powierzchni zieleni. Dodatkowo park imienia Jakuba Wagi, zadania, które polegałyby na realizacji tej inwestycji, to między innymi zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej 86%, nasadzenia, likwidacja asfaltu, budowę ścieżek, no i też elementy małej architektury. To pierwszy etap. I zakres obejmuje rewitalizację ponad hektaru parku z odtworzeniem historycznego układu z 1939 roku poprzez modernizację alejek, nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia, mała architektura, ławki, pergole, oświetlenie. Poprawiona zostanie funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej. Realizacja przewidziana jest na 2 lata, czyli na rok 2026-2027.
13: A jeżeli chodzi o ten park ludowy, bo wiemy, że tam był problem z ptakami, z tym, co raczej po sobie zostawiamy. No właśnie, czy ten problem już jest rozwiązany, czy on będzie rozwiązany właśnie w ramach tych zmian, które są planowane?
12: To jest też częste pytanie. Można powiedzieć, czasami duża część gdzieś obrad na sesji dotyczyła właśnie tematów związanych z parkami, no i też oczywiście mimo naprawdę staranności i rzetelności MPGKM, która stara się dbać o nasze parki, no to problem chociażby ptaków w parkach jest to, ja już wielokrotnie to tłumaczyłem, jest to problem oczywiście wielu samorządów, samorządów i jako samorząd możemy podejmować różnego rodzaju działania związane chociażby tutaj z próbą przynajmniej tak, oddalenia tego problemu i wyprowadzenia go poza miasto, ale jest to niezwykle ciężki problem i nawet w kontekście dyskusji na temat zieleni na Starym Rynku, no też część osób, która była zwolennikiem, żeby oczywiście były drzewa, ale nie może w takiej ilości jak w parkach, wskazywała właśnie na ten problem wielu miast, gdzie duża ilość drzew spowodowała, że chociażby tam park, do tych drzew zaczęły przelatywać ptactwo, no i mimo staranności też służb miejskich pojawiał się ogromny problem z czystością. Tutaj w ramach tego projektu nie mamy przygotowanych żadnych, jeżeli chodzi o działań, nie mamy wpisanych tak działań w postaci tutaj jakichś środków, które mogłyby spowodować niwelację tego problemu. Oczywiście będziemy stosować to, co stosujemy, czyli tutaj też i służby MPG KM starają się z temu zaradzać poprzez chociażby czyszczenie, ale no wiemy, że jest to problem, z którym naprawdę trudno też walczyć. Można oczywiście podejmować różnego rodzaju próby, ale myślę, że też same osoby, które mają groby bliskich na chociażby na cmentarzu przy ulicy Kopernika, no to potwierdzają, że jest to ogromny problem i owszem, pojawiają się różnego rodzaju kwestie związane z zatrudnianiem osób, które mają sokoły chociażby, tak, które potrafią te ptactwa odgonić, no ale ten problem z tego, co wiem od kolegów samorządowców, jest rozwiązywany tylko tak doraźnie i to na pewno te elementy, tutaj jest duża rola na pewno też specjalistów z MPGKM, bo oni tym się zajmują, te doraźne próby rozwiązywania tego problemu stosują, no ale wiemy, że to jest, to mówię, duży na pewno problem. Zobaczymy, mówię, na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że te działania będą musiały być bardziej zintensyfikowane, żeby chociażby nie spowodowały to, że po modernizacji zdegradowanego parku, po odnowieniu, no, będą problemy.
3: SK Łomża.
4: Już w piątek albo sobotę można wybrać się z Łomży do stolicy województwa. Na Festiwal Podlaskie dla Ciebie zagrają Mata, BDOS, Bledka i wiele innych. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prochorem, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk i organizator Dariusz Maciborek.
14: Trzech sprawdzonych partnerów, województwo podlaskie, miasto Białystok oraz Politechnika Białostocka, wspólnie tworzymy kolejny projekt. Festiwal dla Ciebie, którego już dwie edycje odbyły się w Białymstoku. Trzecia edycja będzie nosiła nazwę Podlaskie dla Ciebie. Województwo podlaskie staje się partnerem tytularnym. Bardzo nam zależy, aby to był jeden z największych festiwali w naszym kraju. Myślę, że gwarancją tego jest osoba organizatora, czyli jeden z najbardziej znanych, a może i najbardziej znany dziennikarz muzyczny Darek Maciborek. Chcę wam pokazać, że właśnie województwo podlaskie, oprócz tego, że jest otwarte, że jest wielokulturowe, że jest gościnne, jest także świetnym miejscem na organizację największych festiwali muzycznych. Jestem przekonany, że festiwal, który się będzie odbywał na początku września, przyciągnie gości do naszego województwa, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy i będzie początkiem wielkiego wydarzenia, którego to już jest trzecia edycja, pierwszy raz pod nazwą Podlaskie dla Ciebie, ale że będziemy mogli w kolejnych latach również taki festiwal w naszym województwie gościć. Oprócz samego festiwalu będzie wiele wydarzeń towarzyszących. One się będą odbywały też w naszych instytucjach, takich jak chociażby nasze muzea czy Podlaski Instytut Kultury. Zależy nam na tym, aby ten festiwal był zakorzeniony w województwie podlaskim i właśnie dzięki współpracy z Darkiem Maciborkiem, z miastem Białystok oraz Politechniką Białostocką to wydarzenie możemy wspólnie organizować.
15: Cieszę się niezmiernie, że już po raz trzeci festiwal dla Ciebie zagościł w Białymstoku i województwie podlaskim. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Marszałek, jest to wydarzenie, które w moim przekonaniu jest największym tego typu festiwalem w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta ilość uczestników, która tutaj na terenie Politechniki się będzie pojawiała, będzie jeszcze większa, bo jest to wydarzenie, które w doskonały sposób promuje nasz region i nasze miasto. pokazujemy się jako miejsce otwarte, gotowe do tego, żeby tego typu eventy odbywały się właśnie u nas na terenie Politechniki Białostockiej. Dzięki doskonałemu doborowi artystów, nad którym panuje Darek Maciborek, jestem przekonany, że również w tym roku ta ilość widzów, która zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim, będzie rekordowa i że każdy kolejny rok będzie sprzyjał rozwojowi tego wydarzenia. Wierzę w to, że te atrakcje muzyczne, o których myślę, że pan Darek za chwilę powie, spowodują, że ci jeszcze, którzy nie myśleli o tym, żeby pierwszy weekend września spędzić w Białymstoku i w województwie podlaskim, to od razu rzucą się do tego, żeby szukać biletów, bukować miejsca w hotelach, szukać możliwości dojazdu do Białegostoku właśnie po to, żeby spędzić te dni, początkowe dni września w naszym mieście i w naszym regionie, więc to super promocja naszego Białegostoku i województwa podlaskiego.
16: Bardzo się cieszę, że Politechnika Białostocka po raz kolejny może współuczestniczyć w organizacji Festiwalu Podlaskie dla Ciebie. I to już po raz trzeci będziemy gościć festiwal w samym centrum kampusu przy ulicy Wiejskiej na terenach zielonych. Miejsce dobrze znane z organizacji dużych wydarzeń, również wydarzeń muzycznych, gwarantujące bezpieczeństwo, gwarantujące świetną atmosferę, ale przede wszystkim zlokalizowane w bardzo dobrym miejscu, łatwo dostępnym. Także tak jak już wspomniał pan prezydent, jak już goście festiwalowi dotrą do Białostoku, nie będą mieli żadnych problemów, żeby znaleźć miejsce festiwalu i znaleźć się w ramach tego wspaniałego wydarzenia. Cieszę się, że to festiwal dla mieszkańców Białostoku, dla mieszkańców regionu, ale myślę, że line-up i dobra atmosfera przyciągnie znacznie więcej osób, w tym również z całej Polski. Już dzisiaj czekamy na Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Z pogodą to jest tak, że trzeba się po prostu dobrze ubrać.
17: To jest długa historia, która może najpierw zacznie się od tego, że faktycznie jesteśmy już po raz trzeci w regionie, w województwie podlaskim, w bardzo przyjaznym regionie i w bardzo przyjaznym dla kultury mieście Białystok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu ogłosić to bardzo wyjątkowe połączenie i kreacji, i kultury, i wsparcia, i różnorodności regionu, która ma odzwierciedlenie także w kolejnej edycji festiwalu. I bardzo się cieszę, że mamy chyba ewenement na skalę Polski, bo nie przypominam sobie w mojej działalności już prawie ponad 20-letniej, żeby festiwal jakikolwiek był, miał partnera tytularnego w postaci województwa, więc to jest ogromne, myślę, że pionierskie przedsięwzięcie. Myślę, że też będzie ewoluowało, jeżeli chodzi o pojemność, o to, co możemy stworzyć dla widzów, przede wszystkim mieszkańców regionu, ale też liczymy na przyjazd większej ilości naszych widzów, dlatego że warto wspomnieć, że druga edycja festiwalu, Dla Ciebie Festiwal, została przez organizatorów i przez odbiorców bardzo dobrze przyjęta na poziomie wzrostu frekwencji o ponad 200%. Festiwal staje się już faktem i mam nadzieję, że faktem w tej naszej współpracy kilkuletniej budowanie marki festiwalu, to jak Państwo doskonale wiecie, nie trwa 2-3 lata, czyli liczymy na przynajmniej kolejne 3 lata w tym miejscu. Tereny zielone, które są bardzo przyjazne i zawsze możemy powiedzieć przy naszych wydarzeniach festiwalowych, my gwarantujemy oprócz niepowtarzalnego line-upu i atmosfery, oczywiście też w tym roku będą pojawiały się imprezy towarzyszące poprzedzające finałowe 2 dni we wrześniu na zakończenie koncertowego lata. Tereny przy Politechnice są tak pojemne, że mamy plany rozbudowy. Na razie nie mogę powiedzieć w którym kierunku, ale myślę, że nie 15 tysięcy, ale myślę, że 30 tysięcy jest możliwe, żeby w kolejnych latach pojawiło się w centrum miasta z dogodnym dojazdem, z pięknymi regionami. Można spędzić fantastyczny weekend festiwalowy w regionie, w województwie podlaskim i w otwartym Białymstoku dla przyjezdnych. Ja zawsze podziwiam, jak przyjeżdżam z Krakowa do Państwa, że tu jest tak spokojnie, tutaj nie ma korków, tu jest większe swoboda, wolność i tu macie więcej powietrza. Fakt, jest zawsze zimniej. jest zawsze zimniej. Jeździłem w różnych okresach, porach dnia przez Białystok i region i naprawdę muszę wam powiedzieć, że zazdroszczę wam braku korków. Nawet jeżeli one są, to ja na nigdy na nie nie trafiłem. Natrafiłem przy drugiej edycji festiwalu na gigantyczne kolejki do wejścia na teren drugiej edycji festiwalu, co dla organizatora tego festiwalu wydarzenia, czyli agencji The Emergency, jest najlepszą recenzją, jaka może zdarzyć się dla każdego organizatora. To jest mój romans, który zaczął się 3 lata temu i chcę o tym powiedzieć z Białymstokiem, bo zaczęliśmy dość przypadkowo współpracę, ale nigdy nie wierzę w przypadki. Organizowaliśmy trasę koncertową letnią wydarzeń w Stanach, którą też organizowałem. I wracając do Krakowa, zastanawiałem się, nie można przecież zostawić takiego bogactwa scenotechniki regionu i Białegostoku tak tylko i wyłącznie na piękne jedno wydarzenie. I postanowiłem mocniej popracować nad tą myślą przewodnią i już w drodze wiedziałem, dlaczego nazywa się ten festiwal, będzie nazywał się ten festiwal dla ciebie. Nigdy o tym nie mówiłem, ale wracając, wiedziałem, że dla Białegostoku dla jest bardzo ważne i dla regionu podlaskiego. Jak zobaczyłem wielki mural Wyślij kartkę dla babci, potem stwierdziłem, że posługujecie się tutaj bardzo, bardzo taką ciepłą, przyjacielską formą, wyślę maila dla ciebie. Jeszcze jak wracałem po śniadaniu na kolejne spotkania w Białymstoku i jeden dżentelmen z synem powiedział do pana kelnera, choć nie będziemy przeszkadzać dla pana Kamila, to już wiedziałem, że festiwal będzie nazywał się Dla Ciebie Festiwal. Więc nie wywalamy otwartych drzwi, tylko staramy się pokazywać tą różnorodność i też, która ma odzwierciedlenie w line-upie, bo w tym roku też będziemy stawiać na bardzo prężnie, ciągle, mocno dominującą stylistykę hip-hopową z największymi gwiazdami, które, mogę powiedzieć, sprzedają stadiony, z bardzo nowym brzmieniem elektrosoundowym. Stawiamy też na młodych artystów, których chcemy pokazywać. Chcemy pokazywać też artystów lokalnych, więc jeżeli ktoś by chciał zapytać mnie, jaki będzie miał charakter muzyczny, to powiem, że trzecia edycja będzie charakterologicznie bardzo podobna do różnorodności województwa podlaskiego. Od łąk, przez kulturę bardzo folkową, przez mainstream miejski. To jest wydarzenie, które łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na dwóch edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników, którzy mają 8 plus 68 lat, więc różnorodność w tym miejscu podczas festiwalu Podlaskie dla Ciebie Festiwal jest naszą wspólną siłą z naszymi partnerami, za co bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, bo to jest taka prawdziwa, zrównoważona ścieżka rozwoju kultury i także mam nadzieję, że dla rozwoju województwa podlaskiego pod kątem i ekonomicznym, i kulturowym, i turystycznym. I jeżeli pan prezydent mnie wywołał do tablicy, mogę powiedzieć, że będziemy też wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.
4: SK Łomża News. Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. W szpitalu w Łomży w nowej odsłonie działa już pracownia endoskopii urologicznej. Dla personelu oznacza to większy komfort pracy, w większej przestrzeni i na nowoczesnym sprzęcie. A dla pacjentów to lepsza diagnostyka i specjalistyczne zabiegi. Inwestycja została sfinansowana ze środków KPO, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
18: Krajowy plan odbudowy, można powiedzieć, kończymy go już fizycznie w pracownią endoskopii w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, pracownią endoskopową urologii. całości kosztowało to ponad 49 milionów złotych, w tym 42 miliony złotych to dofinansowanie z KPO, 7 milionów to jest wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i tak jak tutaj przed chwilą mówiono, Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Ten program, który kiedyś przez 2 czy więcej lat był nieosiągalny ze względów politycznych, dzisiaj wzbogaca szpital wojewódzki w Łomży o nowe pracownie, o nowy sprzęt. Dzisiaj pacjent naprawdę ma doskonałe warunki tutaj do leczenia się. I szpital nie odbiega już, można powiedzieć, standardami od tych najlepszych szpitali w Polsce. Także cieszymy się z tego powodu i nie kończymy. Dalsze inwestycje są w toku. Wydaje mi się, że będzie to jeden z najlepszych szpitali w województwie na pewno. Trzeba również powiedzieć, że z tą nowoczesnością, którą mamy, czy to w obszarze kardiologii, czy urologii, czy innych jeszcze oddziałów szpitala wojewódzkiego, idzie również szkolenie pracowników. Dzisiaj w pionie urologii mamy lekarzy, którzy też obsługują robota Hugo. To ludzie stąd, którzy w ciągu 2 lat tak dostosowali swoje umiejętności, że ten najlepszy, można powiedzieć, w Europie sprzęt jest w zasięgu łomżyńskich lekarzy i robią to doskonale.
4: Mówi koordynator oddziału urologii Marek Załęski.
19: Panie doktorze, jak zmieniła się ta pracownia? Jak było wcześniej, jak jest teraz, jaki mamy nowy sprzęt i jakie możliwości daje pacjentowi i wam?
20: Część z Państwa widziało, jak to wyglądało wcześniej, tak jak mówiłem. To był najpierw taki dolepek, troszkę te sale endoskopowe do bloku operacyjnego, nie przystający do współczesnych wyzwań. W tej chwili no, to jest takie sale endoskopowe już z prawdziwego zdarzenia, prawda? Jest gdzie się umyć, jest gdzie przygotować pacjenta. No i warunki, które sam pacjent ma podczas samego zabiegu, też chyba wpływają na dobrostan. Na bloku operacyjnym, tak jak pan dyrektor wspomniał wcześniej, no mamy przede wszystkim robota Hugo, prawda? Od marca, kwietnia zaczęliśmy pierwsze zabiegi, w tej chwili jest około 25 zabiegów zrobionych. Jest to związane z tym, że jeszcze uczymy się tego sprzętu, prawda? Mamy już 2 certyfikowanych operatorów. W najbliższym czasie będziemy mieli asysty, czyli będzie, bo na razie operatorzy współuczestniczą, prawda? W związku z tym, no, jeżeli są warunki losowe, wiadomo, że wtedy operacja może wypaść. Natomiast we wrześniu już będziemy mieli 2 certyfikowanych asystentów, czyli będzie można jeszcze znacznie rozszerzyć ilość tych zabiegów. Docelowo mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli nawet 2 certyfikowanych operatorów dodatkowych, prawda? Czyli generalnie dążymy do tego, żeby mieć na oddziale 4 certyfikowanych operatorów do tego robota.
4: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz.
1: Tak jak mówiłem od samego początku, tych inwestycji w szpitalu wojewódzkim będzie dużo i jest i chcemy, żeby mieszkańcy w tych otwarciach za Państwa pośrednictwem uczestniczyli, żeby mogli zobaczyć, czym szpital dysponuje. Dzisiaj sala endoskopowa, kwota inwestycji 7,5 miliona, dofinansowanie z PFR-u ponad 600 tysięcy. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję zarządowi województwa podlaskiego, który jest właścicielem szpitala, ale też patrzy przyjaźnie na to, co tutaj się dzieje. Dostarcza nam kapitał, ale przede wszystkim daje zielone światło na inwestycje i to wszystko widać. Tak? Spotykamy się bardzo często, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak zmienia się szpital dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy. Z ponad 52 miliony w tak krótkim okresie czasu zainwestowaliśmy i pacjenci z tego już korzystają. To są były zapowiedzi, a dzisiaj faktycznie już dzieją się tutaj zabiegi, także pacjent ma dostęp do naprawdę wysokiej klasy sprzętu, ale przede wszystkim do specjalistów. To, co nam się udaje w szpitalu, to inwestycje połączone z inwestycją w kadry. To, co powiedział pan marszałek, ludzie, którzy przeszli szkolenia, obsługują robota Hugo w województwie podlaskim, jest to znacząca inwestycja, a myślę, że w Łomży, w dawnym województwie łomżyńskim, szpital wojewódzki w Łomży staje się kluczową jednostką, nowoczesną jednostką. To, o czym mówiliśmy, inwestujemy w najlepszy sprzęt, najlepszą kadrę i to wszystko robimy dla naszych pacjentów, żeby mogli jak najszybciej wrócić do zdrowia właśnie dzięki tutaj naszemu personelowi i oczywiście sprzętowi, który już właśnie posiadamy i dzisiaj Państwu prezentujemy.
4: Mówi prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
0: Nasze finansowanie tu na dla samego szpitala wojewódzkiego jest, no, jest takim przedsięwzięciem, którego bardzo, bardzo wspieramy i cieszymy się bardzo, ja już tu powtarzam, że jest to do naszego miasta, do naszych pacjentów, więc wszystkie działania, które są skierowane w tym kierunku, mają jeden cel, czyli zdrowie, szybka obsługa naszych pacjentów, którzy się tutaj znajdują, a kwoty, które tutaj są przeznaczone, to jest gdzieś w granicach około z tych 20 paru milionów złotych, które jest przeznaczone na działanie szpitala, na te remonty, to kwota gdzieś w granicach 700 tysięcy złotych poszła akurat na tą część tej inwestycji. No i należało tylko stwierdzić, że ja jestem bardzo zbudowany tym przede wszystkim, że ja widzę tempo tych prac, które tutaj się odbywają, jakość przede wszystkim tych prac i szybkość tych prac, nie? Bo to wiadomo, im szybciej będą te obiekty oddawane i te miejsca, tym ten pacjent będzie lepiej zaopatrzony w przyszłość.
1: Te inwestycje praktycznie co miesiąc coś robimy. W tej chwili aktualnie trwa modernizacja oddziałów kardiologicznych, czyli remont prowadzimy na pierwszym piętrze, prowadzimy remont na piątym piętrze. Oddział dziecięcy jest w tej chwili remontowany, remont oddziału psychiatrii dziennej, a więc ten duży budynek przed szpitalem też będzie nowoczesny, dostosowany do aktualnych wymogów. Także można powiedzieć, że szpital jest nieustającym placem budowy, a co dla mnie najważniejsze, to że z moimi ludźmi, którzy naprawdę bardzo się starają, żeby to wszystko poszło sprawnie, ale przede wszystkim, żeby szpital funkcjonował. Zauważcie Państwo, że pomimo tych inwestycji, naprawdę, które w takim dużym wymiarze dzieją się w ostatnich miesiącach, my tego szpitala nie zatrzymaliśmy. Cały czas szpital funkcjonuje na 100%, wszystkie nasze oddziały normalnie funkcjonują i to jest ogromne wyzwanie logistyczne i bardzo dziękuję moim współpracownikom, że pomagają mi tak sprawnie tutaj te remonty przeprowadzać.
3: SK Łomża.
4: Przypomnę, że w szpitalu w Łomży od niedawna działa też poradnia żywienia klinicznego. To dla pacjentów z problemami przewodu pokarmowego. O szczegółach mówi dietetyk kliniczny Anna Święcka.
21: Celem utworzenia poradni leczenia żywieniowego jest leczenie pacjentów drogą dojelitową za pomocą zgłębnika lub PEK. Ewentualnie również drogą dożylną, czyli pozajelitową, z szczególnym uwzględnieniem zastosowania worków RTU w zależności od stanu pacjentów i tego, czego będzie dana osoba oczekiwała. Jeśli chodzi o poradnie żywienia klinicznego, tutaj głównie skupiamy się nad pacjentami, którzy potrzebują pomocy czy wsparcia leczeniem specjalistycznym. Są to pacjenci z chorobami układu pokarmowego, pacjenci onkologiczni, pacjenci z niedożywieniem oraz pacjenci z zaburzeniem trawienia i wchłaniania.
4: Przed klubem bokserskim Tiger ważny jubileusz. Minęło 20 lat od momentu jego powstania. Jak wyglądały początki, jak klub chce uczcić tę rocznicę, o tym w rozmowie z Agą Zakrzewską powie trener i prezes BKS-u Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski.
22: Już niedługo Łomża będzie gospodarzem ciekawego wydarzenia sportowego. Ze mną w studiu jest Zbigniew Maleszewski, prezes i trener klubu BKS Tiger Łomża. Dzień dobry.
23: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
22: 20 lat, kiedy to minęło?
23: No, sam byłem zszokowany, że te 20 lat tak szybko minęło, ale mówię, to jest i zarazem 36 rok, kiedy jestem trenerem, także te 20 lat zleciało naprawdę bardzo szybko, bo oprócz tego, że mamy 20-lecie BKS Tiger Łomża, wcześniej istnieliśmy tu na Łomży jako uczniowski klub sportowy Czwórka, ale od pewnego momentu działamy już jako BKS Tiger, no i właśnie minęło 20 lat.
22: No właśnie, i te 20 lat będziecie mogli podsumować na wydarzeniu, które odbędzie się w Łomży już w najbliższy piątek.
23: Tak, zgadza się. Na tą imprezę zorganizowaliśmy przy okazji turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie również nasi zawodnicy wystartują i będą walczyli o kwalifikację do Mistrzostw Polski Juniorów, ale i zarazem zaprosiliśmy wszystkie osoby, które brały czynny udział w zarządzie bokserskiego klubu sportowego Tiger Łomża przez te 20 lat i obecne władze naszego klubu, jak również jak to się mówi, obdzwoniłem wszystkich zawodników, którzy mieli wyniki na Mistrzostwach Polski w poszczególnych grupach wiekowych, czyli jakieś tam medale, złoto, srebro, brąz. No i większość tutaj zawodników tych będzie. No niestety, co niektórzy już mieszkają za granicą, mieszkają w innych miastach, każdy ma jakieś tam swoje życie, bo to są już dzisiaj dorosłe osoby i nie wszyscy będą, ale duża ilość tych właśnie zawodników, którzy robili dla naszego klubu te wyniki sportowe będzie.
22: Będzie to taka okazja, żeby podsumować te wszystkie lata. No właśnie, a jak wyglądały początki tego klubu?
23: Początki klubu? Normalnie trzeba było, jak to się mówi, zakasać rękawy, brać, trenować. Było ciężko, bo nie mieliśmy, jak to się mówi, tego sprzętu, bo na dzień dzisiejszy naprawdę jesteśmy, jak to się mówi, nieźle wyposażonym klubem. Mamy swój sprzęt, jest na czym trenować. Są jakieś środki finansowe umożliwiające nam wyjazdy na różnego rodzaju zawody, zgrupowania i tak dalej. Można powiedzieć, że podstawową bolączką jest młodzież, bo ta młodzież, nie powiem, przychodzi, garnie się, ale jej poziom sprawności ogólnej jest bardzo słaby i naprawdę, mówię to, można powiedzieć, że to jest poniekąd w pewnym stopniu tragedia. Ta młodzież jest naprawdę bardzo, bardzo słaba.
22: Ale zawodnicy temu zaprzeczają.
23: No jest paru fajnych chłopaków, którzy naprawdę ciężko pracują, bo nie ma, że lekko ktoś osiągnie jakiś wynik sportowy. Ciężko pracują, poświęcają się. Choćby Sebastian Konecko, ubiegłoroczny wicemistrz Polski, jest jeszcze paru fajnych chłopaków, którzy też starają się dorównać jemu, a nawet może i go przebić, ale mówię, na to wszystko, na ten sukces potrzeba trochę czasu i naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, zdyscyplinowania, takiego ustawienia sobie dnia, że to wszystko musi być podporządkowane pod ten wynik sportowy, nawet i odżywianie, spanie. Jest wiele czynników składowych na to. No i przede wszystkim chęć osiągnięcia tego wyniku, bo dzisiaj młodzież chciałaby mieć wszystko już, a ja niestety jako trener paluszkiem do głowy nie dotknę i nic tam w tej głowie nie zmienię od razu. Mogę to zrobić, ale na to trzeba dużo czasu, no i przede wszystkim wytrwałości, konsekwencji w treningach, systematyczności.
22: Jak wyglądają przygotowania naszych zawodników na kilka dni przed startem, przed tymi kwalifikacjami?
23: No jesteśmy teraz w okresie treningu takiego szybkościowego i taktyczno-technicznego. Także tutaj my już trenujemy od sierpnia, bo przygotowujemy się pod ten turniej, no bo to wiadomo, że nikt nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Polski, jeżeli się nie zakwalifikuje. Także tutaj chłopcy ciężko, niektórzy na to pracują i pomimo tego, że to jest grupa wiekowa juniorów, również trenowali i młodzicy, i kadeci, młodzieżowcy i seniorzy nawet. Także my sierpień już spędzaliśmy na treningach. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś niecoś powalczyć. Na pewno Sebastian Konecko tutaj stawiam, jest, jak to się mówi, u nas w okręgu takim pewnym numerem jeden i myślę, że on właśnie, mówiąc językiem kolokwialnym, na luzie pojedzie na te Mistrzostwa Polski Juniorów. No ale tam na pewno nie będzie łatwo, bo wiadomo, wtedy tam się zjeżdżają zawodnicy z całej Polski i wygrywa tylko ten najlepszy.
22: Właśnie o to chciałam zapytać, na których zawodników szczególnie warto zwrócić uwagę i ilu ogólnie zawodników BKS-u stanie w ringu?
23: Wystawiamy dwóch zawodników w kategorii 55 kg Sebastian Konecko i w 65 kg Szymon Rzekos. No i zobaczymy, jakim pójdzie. Tu, no mówię, Sebastian jest takim typowym numer jeden, a Szymek Rzekos, no, musi dać siebie naprawdę bardzo dużo.
22: Czy walka przed własną publicznością bardziej pomaga, czy jednak dodatkowo stresuje, obciąża?
23: No to jest już indywidualna cecha każdego z zawodników. Jedni podchodzą do tego naprawdę spokojnie, drudzy znowu starają się za wszelką siłę wygrać pojedynek przed czasem i to czasami ich gubi, ale są to już zawodnicy doświadczeni, także myślę, że tutaj tak zwanej tej napalanki nie będzie, że każdy będzie podchodził do tej walki z głową na spokoju, no ale na pewno wiadomo, każdy chce się pokazać przed swoimi kolegami z klasy, z osiedla, żeby wypaść jak najlepiej, no ale damy radę.
22: Czy wstęp na trybuny będzie otwarty dla wszystkich?
23: My jak zwykle organizujemy zawody i wstęp na górną trybunę będzie wolny, także nie trzeba kupować żadnych biletów, każdy może przyjść, pooglądać, gdzie bardzo serdecznie wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszam. 4 września, to jest piątek, na godzinę 17:00 będzie rozpoczęcie, także zapraszamy, a na dole będą osoby

0: pewno tych osób też troszeczkę będzie, takich osobistości ze świata boksu.
1: Czy byli tajgerowcy też odważą się założyć rękawice tego dnia?
0: Nie, byli zawodnicy, wejdą, otrzymają od nas, od zarządu pamiątkowe statuetki, ale to można powiedzieć, że to nie są byli zawodnicy, bo oni również, pomimo tego, że są już w wieku seniorskim i każdy prowadzi jakieś tam swoje życie, interesy, praca i tak dalej, ale też od czasu do czasu potrafią wpaść na trening, żeby przyjść, potrenować sobie, porozmawiać, nawet zmobilizować tych młodych chłopców czy dziewczęta do tego, że warto się trenera słuchać, bo trener wie, co robi i to na dobre idzie.
1: Czyli człowiek może odejść z Tigera, ale Tiger z człowieka nie odejdzie nigdy.
0: No, można tak powiedzieć, że Tigerowcy są całe życie.
1: Okej. Panie trenerze, bardzo proszę jeszcze raz zaprosić słuchaczy naszego radia do tego, aby właśnie 4 września pojawili się na trybunach.
0: Wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszamy 4 września, to jest piątek, na godzinę 17 na turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, który stanowi obchody 20-lecia naszego klubu. Także bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Wstęp na górną trybunę wolny, także można zabrać dzieci, rodzinę, co nas będzie bardzo cieszyło.
2: SK Łomża.
3: Pogoda w Łomży nadal idealna na długie spacery, a na taki spacer warto wybrać się nie tylko swoimi ścieżkami, a na przykład szlakiem łomżyńskich zabytków, do czego zachęca łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
4: Łomża w pigułce według mego przepisu to jest mniej więcej 1,5 godziny. Oferuje turystom przede wszystkim taki szlak, ponieważ jest bardzo blisko wejścia do punktu informacji turystycznej, czyli proponuje turystom zaczynanie zwiedzania ulicą Radziecką z wytłumaczeniem jak gdyby skąd nazwa się wzięła, bo oczywiście dla wielu turystów ulica Radziecka kojarzy się jednoznacznie i są, jak są, że tak powiem, już świadomi znaczenia kulturowego dla Łomży nawet ulicy Radzieckiej, no to widać, że jest wielkie zaskoczenie, że to jednak nie tak, jak się myślało. Tak? Z ulicy Radzieckiej skręcamy w prawo, na ulicę, dochodzimy do ulicy Krzywe Koło, skręcamy w prawo do Kamiennych Schodków. Kamienne schodki, na szczycie Kamiennych Schodków jest umowna, zdaniem branży naszej historycznej, Brama Napoleona. Jest to umowna, zaznaczamy, dlatego że domu, do którego jest przybudowana ta brama jeszcze w czasach, kiedy Napoleon był w 1812 roku, w Łomży nie było, ale pewnie jakiś miłośnik Napoleona tą bramę wtedy postawił. Wracamy potem do ulicy Krzywe Koło, cofamy się. Mamy po drodze, po prawej stronie klasztor i kościół naszych braci zakonnych kapucynów, który jest niezwykle właśnie ciekawy dwojako, dlatego że poza tą historią, która już jest barokiem toskańskim, ponieważ klasztor ma ponad 200 lat, swojej pięknej historii, ale też pamiętamy o tym, oczywiście, że pod dziedzińcem, pod którym przechodzimy kościołem, mamy relikty fundamentów pierwszego kościoła parafialnego w Łomży, erygowanego w 1410 roku. Kawał historii. Po zwiedzeniu, zwłaszcza zobaczeniu pięknego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w ołtarzu głównym, który, uwaga, jest darem hetmana Klemensa Branickiego. Tak, no może nie tyle dla Łomży, ile dla właśnie braci kapucynów, tak? Warto też zwrócić uwagę na ten obraz, który też został jakoś tak przetrwał trudne czasy wojenne, no i tym bardziej nabrał przez ten sposób swojej wartości historycznej. Potem wychodzimy od kościoła kapucynów, idziemy dalej ulicą Krzywe Koło, mijamy ulicę Kapucyńską, która przez setki lat była jedynym wjazdem do Łomży od strony właśnie Narwi, na której miał ten miejsce wypadek carewicza Aleksandra, późniejszego cara Aleksandra II. Następnie idziemy prosto, trafiamy na domek pastora, który jest związany z dwoma historycznymi postaciami dla Łomży. Pierwszą postacią jest Kacper Mikulski. Kacper Mikulski był pastorem gminy ewangelicko-augsburskiej i no i jednocześnie był dziwnym pastorem, bo był PPS-owcem, czyli dlatego Piłsudski między innymi się u niego tutaj przez okres umowny 2 tygodni ukrywał. Jak jeszcze oczywiście były czasy carskie, ponieważ też PPS-owcem był Józef Piłsudski, a dodatkowo w okresie późniejszym na ręce Kacpra Mikulskiego Piłsudski zmienił wiarę z rzymskokatolickiej na wendlicko-augsburską, co było kierowane jego tam kolejnymi perypetiami miłosnymi w życiu. Krzywe koło ulica kończy się na umownym parkingu przed hotelem Gromada, gdzie stał kościół, który był bardzo dużym kościołem, a po którym niestety jest tylko mamy puste miejsce. Był to kościół jezuicko-pijarsko-ewangelicki, bo zaczęli go i zbudowali go jezuici, potem przyjęli go pijarzy, a następnie został właśnie za czasów guberni przekazany gminie ewangelickiej. Następnie wracamy się krzywym kołem na wysokości ulicy kościoła braci pieszych kapucynów i skręcamy ulicą Kaznodziejską na Stary Rynek. Na Starym Rynku, idąc wprost, trafiamy na uliczkę Farną, a u zbiegu uliczki Farnej i uliczki Drugiej na ławeczkę Hanki Bielickiej. Kolejne historyczne nazwisko, już może tych czasów nowszych, naszej Łomżanki, która ukończyła w Łomży, urodziła się co prawda w Konowce na Ukrainie w 1915, ale potem już swoje dorosłe życie, czyli szkołę porządną, gimnazjum żeńskie, ukończyła w Łomży i to gimnazjum to jest obecne liceum numer 2 ogólnokształcące. Następnie ukończyła studia romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też taki Instytut Sztuki Teatralnej Aleksandra Zelwerowicza, sławy międzywojennej. No i można powiedzieć, że potem jej największa kariera rozwinęła się już po wojnie, gdzie wielokrotnie wracała do Łomży. Była jedynym odtwórcą hymnu nieoficjalnego Łomży. To my z Łomży, tak? Nie będę cytował tu słów, w każdym razie my z Łomży do dzisiaj gra jako hymn nasz w sercach wielu łomżyniaków. Przemieszczając się dalej ulicą Farną, trafiamy do katedry dzisiejszej, a przez setki lat kościoła Farnego, który był właśnie to drugą parafią po pierwszej parafie, która mieściła się na terenie dziedzińca kościoła kapucynów. Warto powiedzieć o katedrze, że poza tym, że ona jest taką nieoficjalną matką kościołów tego całego naszego regionu, teren katedry był, znaczy wnętrze katedry było miejscem sejmików szlacheckich przez setki lat. Dlatego, że to był jedyny kubaturowy budynek, tak? I w związku z tym, jeżeli panowie bracia się zbierali na tak zwanym sejmiku, gdzie wybierali swoich przedstawicieli na sejm generalny, na sejmik generalny, no to właśnie niegdzie indziej jak w katedrze, według źródeł historycznych wiemy, że wynoszono wtedy tabernakulum tylko na zakrystię, żeby uniknąć, wiadomo, że panowie bracia czasami się brali nawet na sejmikach do szabel, żeby uniknąć, jak to się mówi, zbezczeszczenia. W ogóle katedra jest też historyczną matką naszych kościołów, ale i taką żywą historią naszego miasta, ponieważ jest tam i płyta nagrobna jej budowniczego, Jana Wysławskiego, wmurowana w filar. Jest szereg takich ołtarzy, które były ołtarzami kiedyś rzemieślniczymi. Przy każdym filarze każdy cech miał swój ołtarzyk. Mamy kaplicę Matki Boskiej Pięknej Miłości. Mamy szereg pomników renesansowych starostów łomżyńskich, modliszewskich, między innymi najbardziej znana pewnie tutaj rodzina i bardzo majętna była, ale mamy jeszcze i Nikodema i Troszyńskiego starosty i i Kosakowskiego, no i wiele, wiele takich wotywnych tablic wmurowanych w ściany. Także tak naprawdę, chcąc uczciwie powiedzieć o historii katedry, no to można tak naprawdę cały dzień z niej nie wychodzić. Jest taki zasób niezwykły tej kulturowości w niej jest umieszczony, tak? Warto też nadmienić, że katedra no, takim dosłownie cudem ocalała, ponieważ Niemcy w 1944 roku w pół roku stał tu front na Narwi i Niemcy od momentu odwrotu z Łomży wysadzili po drodze wszystkie kościoły, które były na drodze odwrotu na Prusy. Przy czym pierwszym do wysadzenia kościołem miała być właśnie ówczesny kościół w Warnie, no, znaczy ówczesna katedra, przepraszam. No, cud pewien związany z jej ocaleniem przypisywany jest właśnie kolejnej postaci, która jest naprawdę postacią bardzo wspaniałą, historyczną. Jest to Stanisław Kostka-Łukomski, drugi w kolejności biskup naszej już katedry, tak, ponieważ katedra w 1925 roku, znaczy została parafia, znaczy diecezja została erygowana i ten biskup, temu biskupowi przypisuje się no, cudowne ocalenie właśnie tej katedry, przy czym warto też zwrócić uwagę, że katedra została zbudowana z fundacji księżnej Anny Mazowieckiej z synami Stanisławem i Januszem, a właśnie księżna Anna Mazowiecka była rodzoną, uwaga, ciotką Barbary Radziwiłłówny, bo ona była z domu Radziwiłł. Także historia w Łomży jest tak, przeplata się w sposób taki doskonały z historią, no, historią Europy, że aż trudno tego nie podkreślać właśnie, że z tego powinniśmy być dumni i to jest nasz taki zasób kulturowy, dzięki któremu my jako Łomżanie powinniśmy być dumni z miasta, w którym było nam dane no, urodzić się, spędzić swoje dorosłe życie, zdobyć na przykład naukę. Oczywiście po wyjściu z katedry warto się skierować w stronę tego budynku przy ulicy Giełczyńskiej, gdzie stała kiedyś synagoga. Tak? W tej chwili mogę podpowiedzieć, że na rogu właśnie ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej jest pracownia artystyczna, galeria Aporia i tam właśnie jej twórca, znany bardzo malarz, ale nie tylko artysta, tak powiem ogólnie, Robert Sokołowski wykonał takie bardzo znamienne i charakterystyczne dla wielu okresów historycznych Łomży takie ceramiczne formy przestrzenne, które są właśnie na zewnątrz zamieszone. Tam możemy sobie zobaczyć właśnie rabina, możemy sobie zobaczyć umowną postać pastora, oczywiście księdza też, jest to ksiądz błogosławiony Pieszczyński. Także możemy zobaczyć makietę ceramiczną cerkwi, która jest obecnie kościołem na placu Jana Pawła II. No, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakres, który teraz przedstawiłem, przez półtorej godziny można naprawdę głęboko zanurzyć się w tej historii naszego miasta i zrozumieć, że do Łomży warto wrócić.
3: SK Łomża News. Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żywołowska. Zapraszam. Pociągi są. Dworzec będzie. A kiedy bezpośrednie połączenie Łomży z Warszawą? Według zapowiedzi ma to nastąpić za niecały rok, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Nasz plan jest następujący. Chcielibyśmy, aby w momencie, kiedy będą odbierane nowe pociągi hybrydowe dla PKP Intercity, a będzie to w czerwcu, tak aby wkomponować się w czerwcową zmianę rozkładu jazdy i wtedy móc pojechać do Warszawy. Planujemy 6 par pociągów dziennie, które będą łączyły Łomżę i Warszawę. Oczywiście pan marszałek dzisiaj wspomniał, że no podstawą są przewoźnicy regionalni, którzy mogą funkcjonować dzięki umowie z samorządem województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, aby ta konkurencja na torach, także na tego typu połączeniach była jak najwyższa, ale to, co deklarowaliśmy, chcemy, żeby były połączenia zarówno regionalne z najbliższymi miastami, które sąsiadują z Łomżą, ale także połączenia dalekobieżne, które będzie realizować PKP Intercity. Zarówno standardowym taborem, który dzisiaj jest w ich dyspozycji, jak i tym, który najnowocześniejszy hybrydowy zestaw będzie funkcjonował od przyszłego roku. Ustanawiamy zintegrowaną sieć kolejową, która dotyczy całego kraju. Dbamy o to, aby pojawiło się nie tylko kilkaset nowych połączeń do tych miejscowości, w których dotychczas nie było w ogóle zupełnie torów, ale aby w sposób zintegrowany, komplementarny połączyć różne regiony między sobą. Ja chciałbym, aby te prace, które rozpoczął Port Polska oraz Polskie Linie Kolejowe we współpracy z samorządowcami, mogły znaleźć finał w uchwale, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. W związku z tym, że z różnych części naszego kraju pojawiają się uwagi, żeby skorygować niektóre przebiegi, te w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim zdecydowałem, aby dokonać jeszcze jednych konsultacji właśnie w tych regionach i wtedy, kiedy już będziemy mieć zgodę co do właściwego przebiegu wszystkich tych linii kolejowych, łącznie z przebiegiem, który jest kontynuacją linii kolejowej od Łomży na północ województwa, tak aby mogła połączyć się z Rail Baltica. Wtedy będziemy mogli mówić o kolejnych etapach decyzji, czyli terminy, finanse i priorytety.
2: SK Łomża.
3: Zapłata aktywności zawodowej Argenta z Łomży z unijną kasą. Łomżyński ZAS dostał ponad 30 tysięcy złotych dofinansowania na bieżące potrzeby. W sumie do podlaskich zakładów trafi 1 000 000 złotych unijnego dofinansowania, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Dzisiaj przekazujemy kolejne środki na działalność zakładów aktywności zawodowej, niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAS-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy. Są to już kolejne środki. Też zachęcam Państwa, aby na etapie obecnie aktualizacji strategii rozwoju województwa zgłaszać potrzeby Państwa zakładów, zgłaszać pomysły, zgłaszać problemy. To jest niezwykle ważne, aby też te problemy pracowników z niepełnosprawnościami w tej strategii miały swoje miejsce, ponieważ strategia będzie podstawą do przyszłych funduszy europejskich w perspektywie 2008-2034, a też ważne, żeby te fundusze europejskie, fundusze regionalne zmieniały świat osób z niepełnosprawnościami, zmieniały na lepsze, aby jak najlepiej te osoby mogły czuć się w naszym społeczeństwie. Jeszcze raz dziękuję za tą niezwykle ważną i wrażliwą działalność. Cieszę się, że te kolejne środki, może nie za duże, ale kolejne mogą trafić na taką ważną działalność.
3: Mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
7: Ten 1 000 000 złotych, który przeznaczamy dzisiaj na nasze zakłady aktywizacji zawodowej, to są takie pieniądze, gdzie zapytaliśmy te zakłady, co potrzebujecie tu i teraz. Więc odpowiedź była i każdy otrzyma to, o ile poprosił i na to, na co poprosił. Ja powiem tylko troszeczkę szerzej, że zakłady aktywizacji zawodowej są to specjalne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które przełamują barierę izolacji społecznej, dają stabilność zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, dają wsparcie psychologiczne, ale są takim pomostem, które przygotowują te osoby do pracy na normalnym rynku pracy. Nasze województwo jest w czołówce kraju, jeżeli chodzi takim jednym słowem za zaopiekowanie się osobami z niepełnosprawnością. W tej kadencji przeznaczyliśmy dokładnie 74 miliony złotych, 73 miliony złotych, 380 tysięcy. Mamy 12 zakładów aktywizacji zawodowej. W tej kadencji utworzyliśmy 4, jesteśmy w trakcie tworzenia następnego. Prym wiedzie powiat sokórski. Tam osoby, które chcą pracować, mają gdzie pracować i mają wybór, w czym chcą pracować. I tu, panie starosto, gratulacje. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w naszych zakładach pracuje w sumie 841 osób, w tym 641 osób z niepełnosprawnościami. I jeżeli wymaga się, żeby w takim zakładzie zatrudnienie wynosiło 70%, to w naszym województwie ono wynosi 75-78%. Dla mnie osobiście jest to, jestem w to bardzo mocno zaangażowana i tak jak już wiele razy powtarzałam, przyszedł czas, ażeby zaopiekować się tymi grupami społecznymi. Tak jak budowaliśmy na początku to, co było niezbędne, szkoły, żłobki, drogi, tak w tej chwili przeznaczamy na to środki. To są duże środki, więc moi drodzy, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Media proszę o nagłaśnianie tej sprawy. Wszystkich zachęcam do budowania następnych zakładów aktywizacji zawodowej, bo za każdą osobą z niepełnosprawnością zatrudnioną w zakładzie aktywizacji zawodowej przeznaczamy 39 milionów rocznie. Warto wspomagać, warto być.
3: Mówi Edyta Kądzior, dyrektor podlaskiego oddziału PFRON.
8: Jako instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością cieszę się, że w naszym województwie powstają kolejne ZAZ-y. Mam nadzieję, że za przykładem, tak jak pani wicemarszałek powiedziała, powiatu sokólskiego, pójdą też w ślad inne powiaty, ponieważ na mapie województwa jeszcze są powiaty z tak zwaną białą plamą, gdzie nie powstał jeszcze ani jeden ZAZ i mamy nadzieję, że zacznie się to zmieniać. Tak jak już wspomniała pani wicemarszałek wcześniej, za każdym takim pracownikiem z niepełnosprawnością idą środki refundacji i z Urzędu Marszałkowskiego i z PFRON-u. Ponadto jest to szansa dla tych osób na zaistnienie, na rynku pracy. Tutaj też mogę śmiało powiedzieć z perspektywy PFRON-u, że takie osoby rzeczywiście z zakładów aktywizacji zawodowej trafiają na otwarty rynek pracy. Takie praktyki, doświadczenia też mają miejsce. Są to bardzo zaangażowani pracownicy, ale też cieszę się, że te zakłady aktywizacji zawodowej dostosowują swoje działania do potrzeb osób z niepełnosprawnością na swoim rynku. Ale też, tak jak widzimy z przykładów, te ZAZ-y są dostosowane do tego, czego dany powiat, czego dany rynek pracy potrzebuje. Powstają i pralnie, powstają i gastronomiczne ZAZ-y. Są też zakłady, które różne rzeczy produkują, więc naprawdę jest to taki dosyć szeroki aspekt i zakres działania tych zakładów. Mam nadzieję, że nadal te środki będą bardzo dobrze wykorzystywane.
3: Rodzice zapłacą po 1000 zł za to, że ich dziecko wsiadło na hulajnogę elektryczną bez wymaganych uprawnień. W Łomży policjanci zatrzymali 2 czternastolatków bez kart rowerowych, a w Jedwabnem 16-latka. O szczegółach tej sprawy Urszula Bruńska z łomżyńskiej policji.
9: Tylko w tym tygodniu policjanci interweniowali 2 razy w sprawach z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych. Pierwsza interwencja miała miejsce na ulicy Szkolnej w Łomży w poniedziałkowe popołudnie. Tam funkcjonariusze łomżyńskiej patrolówki podjęli kontrolę 3 nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mimo iż 14-latkowie mieli kaski ochronne na głowach, to okazało się, że tylko jeden z nich posiada kartę rowerową uprawniającą do poruszania się takim pojazdem. Rodzice obu pozostałych chłopców wezwani na miejsce interwencji oświadczyli, że wiedzieli o braku uprawnień, mimo to pozwolili synom korzystać z hulajnóg. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali ukarani przez policjantów mandatami w kwotach po 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień. Kolejna interwencja miała miejsce wczoraj w Jedwabnem. Tam po godzinie 14 wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia drogowego z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującym był 16-letni mieszkaniec gminy Jedwabne, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, w wyniku czego doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Również i w tym przypadku ojciec chłopca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. Sprawy wszystkich 3 nastolatków trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystanie z hulajnóg elektrycznych bez odpowiednich uprawnień stanowi nie tylko wykroczenie, ale także naraża młodych użytkowników na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to przede wszystkim rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci.
3: Urszula Brulińska przypomina także dopłatne zasady korzystania z tego środka transportu.
9: Przypominamy, że dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, kierujący tym pojazdem jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. Korzystanie z chodnika jest dozwolone wyjątkowo tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
3: Treningi Biegam, bo lubię w Łomży wznowione. Tradycyjnie w każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać bezpłatnie. Więcej o treningach mówią trenerzy Krzysztof Plusiewicz i Damian Kwiatkowski.
10: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak no, prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką. Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
3: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
10: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa i te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego. No, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy jakieś nowe elementy. Coś tak, żeby pobudzić i nasze ciało, i organizm, i naszą głowę. Bo jeżeli się przyzwyczajimy zbyt mocno do tego samego schematu, to taka stagnacja przychodzi. A jak będzie coś nowego zawsze, może coś śmiesznego, to zawsze i przyciągnie. Różnorodność pobudza, różnorodność wpływa na to, że na każdej jednostce treningowej jakby skupiamy się trochę na innej, może partii mięśniowej, na zdolnościach tak motorycznych. Do biegania potrzebne jest i szybkość, i wytrzymałość, tak? Koordynacja ruchowa, więc i mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie nóg, więc tego jest dużo. żebyśmy się skupiali na każdym treningu, na wszystkim, to by nie starczyło czasu po pierwsze, a po drugie prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
11: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
10: Zamysł tych treningów w ramach Biegam bo lubię w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem. Wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić. A to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie. Ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli. Tak?
11: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać? Czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
12: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć w Bystrzynie, też z tymi dziećmi biegają. Na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili, bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu.
2: SK Łomża.
3: W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży cały czas można oglądać wystawy stałe, na przykład wystawę lamp naftowych, a do obejrzenia tej instalacji zachęca Alicja Kamieniczna-Adamowska.
13: Jesteśmy na wystawie lamp naftowych, światło z wdziękiem. Ta wystawa to jest taka zaskakująca z jednej strony i bardzo się podoba ludziom, oni są zazwyczaj zachwyceni tymi lampami i urokiem, ale jednocześnie właśnie zaskoczeni, skąd te lampy w Łomży? Nie mamy tutaj przecież ani huty szkła, ani rafinerii nie mamy, skąd te lampy w ogóle? W Łomży. No więc jakby odpowiedź jest bardzo prosta. To były lata 80., 1988 rok i muzeum miało okazję nabyć kolekcję, taką część kolekcji, bo te wszystkie lampy nie pochodzą z tego jednego zakupu, ale w 88 właśnie pojawił się ksiądz Józef Stankiewicz, który no, zbierał całe życie lampy i chciał je sprzedać po prostu, swoją kolekcję muzeum. No i to był taki pierwszy rzut tych lamp wtedy. Później tam w 2017 mieliśmy okazję kupić też kolejne lampy, bo dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa i wtedy też jakby tak poszło taki duży rzut. No więc od lat 80. jakby cały czas ta kolekcja się powiększa. No i zaskoczeniem jest to, że jesteśmy w sumie taką co do wielkości kolekcją trzecią w Polsce być może. My mamy około 140 lamp. Pierwszy oczywiście jest Krosno i Bóbrka, bo tam to jest taki ośrodek i przemysł naftowy i szkło, więc oni wiodą prym, a my jesteśmy tam kolejni w kolejce z naszą ilością. Tutaj na wystawie jest 100 lamp zaprezentowanych. No to taka symboliczna liczba. 100 lat w ogóle lampy naftowe istniały, że tak powiem. Od połowy XIX wieku, od momentu wynalezienia, wydestylowania z reakcji jakichś chemicznych procesów nafty przez Ignacego Łukasiewicza, no to do połowy XX wieku mniej więcej, do wyparcia przez elektryczność po prostu. Czyli poprzedniczkami lamp naftowych były lampy olejne i to już od starożytności właściwie one istniały. Przez moment były lampy gazowe, właśnie świece, to cały czas to istniało, także no, lampy naftowe to jest właściwie 100 lat istnienia i właśnie tu mamy taki przekrój tych 100 lat, jak to wyglądało od początku powstania lamp do ich końca. Bardzo trudno jest wydatować te lampy, dookreślić konkretną datę powstania, bo ani nam style o tym nie mówią, bo w ogóle w lampach naftowych jest bogactwo stylów w sztuce, czyli mamy na przykład lampy neorokokowe, neobarokowe, neorenesansowe, które nam absolutnie to nic nie mówi, tak jak jakby przedmioty, które pochodzą z epoki, bo z renesansu mówią nam, już datują jakby jakiś czas, a tutaj to zależało od fantazji twórcy, czy w ogóle manufaktury, jakichś trendów i tak dalej. Także to trudno nam wydatować lampy, więc one są po prostu tak pogrupowane tutaj od początku do końca, ale do końca, czyli do połowy XX wieku i po prostu w jaki sposób te style się zmieniały, funkcje jak się zmieniały, jak lampa, jej forma zależy od funkcji, jaką ona przyjmuje. Także od początku mamy tutaj taką małą, symboliczną właśnie początki lamp, czyli kinkiety na świece i te dwie bliźniacze lampy to są lampy olejne, czyli jakby początek sam lamp naftowy. Ja się zawsze śmieję z tej lampy, tej zielonej w kącie, bo to jest lampa naftowa połączona z kinkietami na świeczki, czyli chyba ludzie jednak jeszcze nie ufali za bardzo nowemu wynalazkowi, więc jeszcze chcieli chyba mieć świeczki, żeby w razie czego, gdy nafta zawiedzie, to mamy świeczki. A więc tak, w tej gablocie właśnie są taki miks stylów. Od właśnie neorenesansowych, neobarokowych, to neo oznacza, że one nie są z epoki, tylko są stylizowane na epokę. Także wszędzie gdzieś tam w podpisach właśnie pojawia się ten początek neo, więc jakby no, to nam sugeruje, że artysta, twórca czy manufaktura, rzemieślnik jakby stylizował lampę na epokę. Dalej tutaj, w tej gablocie, mamy takie bogactwo właśnie formy i możemy tu zobaczyć lampę, która na przykład lubi mówić, że to jest lampa Aladyna, która wygląda jak lampa Aladyna, ale była lampą taką pokojową, salonową. Bardzo ciekawa jest ta lampa, która tu stoi, taka wysoka. To jest połączenie lampy i funkcji po prostu takiej użytkowej, czyli ona była stojakiem na kwiaty, po prostu kwietnikiem. Po przeciwnej stronie jest lampa, która była piecykiem jednocześnie, czyli bo lampa miała płomień, rzeczywiście płomień, tam żywy płomień się palił. I przez jej konstrukcję, czyli przez materiał, jaki jest wykonany, jest lampa żeliwna, ona przyjmowała ciepło i po prostu jakby ogrzewała pomieszczenie. Kinkiety, które są bardzo wyjątkowe też, ponieważ są bliźniacze też i one jakby, to też bardzo rzadko się zdarza właśnie, to jest ważna kwestia. W lampach największym problemem jest to, że one są bardzo, jakby mają najsłabsze ogniwo, to szkło. Bardzo często tłukły się klosze, zbiorniki są szklane, albo ceramiczne, to nawet te korpusy ceramiczne, one po prostu pękały, to jest przedmiot użytkowy, czyli on był w użytku, żeby lampę podpalić, trzeba było ją jakby rozebrać niejako, czyli zdjąć klosz, zdjąć kominek, podpalić, albo napełnić ponownie naftą, więc jakby trzeba było ją rozbierać, później znowu złożyć. Więc no to wymagało jakiegoś tam działania wokół tego przedmiotu, który no mógł być wtedy narażony na jakiekolwiek tam stłuczenia, czy cokolwiek. Także tak, lampy, które są kompletne, są chyba najcenniejsze dla nas. Właśnie między innymi te kinkiety, tym bardziej, że są dwa. I one były kinkietami korytarzowymi być może, nie? Bo to na korytarzach wisiały takie rzeczy. Tutaj jeszcze w tej gablocie na przykład bardzo cenną i taką wyjątkową lampą jest ta lampa biało-niebieska, taka z tym kulistym kloszem. To jest lampa z manufaktury Miśni. To jest taka bardzo znana manufaktura i ona jest właśnie też kompletna, jak widać. Ma korpus i klosz, jest jakby z jednej parafii, że tak powiem. Jakby to jest kompletna, także to jest najcenniejsze dla nas tak naprawdę. Bardzo fajna jest ta lampa, też taka wyjątkowa, ta, która wisi. To jest lampa w stylu japońskim. Ta lampa na samym środku wysoka, to jest lampa w stylu chińskim, więc to też są takie no, wyjątkowe rzeczy, bo no, jakby to są jakieś, zależało od wytwórni, od twórcy, albo też one były sprowadzane też te lampy, więc cały przekrój historii sztuki można tutaj opisać. Dalej w tych gablotach mamy lampy w stylach tak zwanym eklektycznym. To jest styl eklektyczny, czyli taki styl, który jest mieszanką różnych stylów. Tak jak tam mieliśmy na przykład lampę neorenesansową, czyli ona jakby nawiązywała swoim stylem do renesansu. Albo neobarokowa analogicznie. A tutaj styl eklektyczny właśnie oznacza taką mieszankę styli, więc trudno jest określić jeden konkretny styl, który jakby tą daną lampę charakteryzuje. Także mamy takie po prostu twórcy sobie sięgali bardzo, bardzo tak płynnie, a to coś wezmą z secesji, a to coś z renesansu, a tak uproszczając bardzo, więc to jest taki miks stylów. No i mamy lampy znowu wiszące, stojące, najczęściej to są lampy w ogóle takie salonowe, tak zwane salonowe, gabinetowe, albo takie lampki nocne, to są takie mniejsze lampki, gabarytowo mniejsze. W ogóle bardzo ważną rzeczą jakby jest to zrozumienie, że te lampy, jak się tak na nie spojrzy, na przekrój od powiedzmy początków do tutaj XX wieku, jakby one są różne w formie. Te starsze lampy były bardziej zdobne, bardziej bogate, bo wtedy, powiedzmy w tym połowie XIX wieku, na taką lampę mógł sobie pozwolić tylko bogaty dom. I w dodatku światło było przeznaczone tylko do salonu. Nie było przeznaczone do kuchni, czy tam na korytarz. To oczywiście w późniejszym czasie, ale przede wszystkim jakby ta lampa, jej piękno i taka zdobność miała świadczyć o bogactwie domu. Czyli ten, kto mógł sobie pozwolić na lampę, no, był jakby w statusie społecznym gdzieś tam wysoko. I też często się mówi o tym, że lampa to taki, mówi się, że nieść kaganek oświaty. I właśnie to poniekąd było połączone, ten kaganek, czyli jakby to światło umożliwiało dłuższe siedzenie wieczorami na przykład, nie? Że można było wtedy czytać, edukować się, robić cokolwiek, szyć. Także to trochę wydłużało nam ten czas dzienny, to światło, więc też jakby jednocześnie tak to łączymy trochę, że jednak jakby też niosło oświatę. Światło niosło oświatę. Tak, także właśnie na początku bogate domy, oczywiście im bogatsze domy, to mogły sobie właśnie pozwolić na kinkiety w korytarzach, światło kuchenne, albo właśnie takie wynalazki typu właśnie lampa stojak na kwiaty. Tak, no bo oczywiście w pierwszej kolejności musiało być oświetlone, salony musiały być oświetlone, a nie tam korytarz czy jakieś takie przejście gospodarcze. Ale oczywiście takie lampy też są, bo są wrażenie. Lampy są takie, jaka powinna być ich funkcja, czyli jeśli była potrzeba doświetlenia korytarza, pojawiały się na przykład kinkiety, no bo nigdzie nie było jakby możliwości, żeby postawić lampę taką stojącą, wysoką, więc jakby wymyślono kinkiety. Więc to jakby to wszystko jest takie zależne od siebie. Tutaj właśnie już widzimy jakby taką naturalne procesy, które się odbywały, bo na początku XX wieku, gdzie lampy stały się już takie bardziej popularne, chciano je mieć, to po prostu naturalna jakby taki proces gospodarczy, społeczny doprowadził do tego, że one musiały się stać prostsze w wyprodukowaniu, czyli to już nie mogły być małe dzieła sztuki, które kosztują krocie i ich produkcja zajmuje bardzo dużo czasu, tylko produkcja musiała być bardzo szybka, przystępna cenowo i żeby te lampy były po prostu dostępne. Także widać tutaj właśnie na końcu tej podróży widać prostotę form. Klosze są mniej takie zdobne, mniej kolorowe, nie są już takie zdobne właśnie, nie mają takiego dopracowania. Oczywiście to są bardzo cenne rzeczy, ale to już nie jest ta finezja, która była wcześniej. Nie ma tego dopieszczenia formy. One miały być po prostu już później funkcjonalne. Tanie, funkcjonalne, przystępne. Tutaj na koniec też mamy ten żyrandol, który tu wisi, już jest elektryczny i to już nie jest, bo tutaj widzimy na wystawie kilka lamp ma dołożone światełko, to one nam mają tutaj prezentować, jak one, te lampy mogą wyglądać kiedyś, jak były podświetlone te klosze, ich piękno prezentować. No ale tak naprawdę to tylko ta lampa jest rzeczywiście elektryczna, więc no, tu nam się kończy nasza historia. I tak, pokazuje jakby jak to się, jakby jak elektryczność wyparła. Te lampy naftowe stały się przeżytkiem po prostu już, jakby to no, nie były do niczego potrzebne. Oczywiście z elektrycznością była tak samo jak z naftą, kto bogatszy, kto jakby lotniejszy i kto podążał za nowinkami bardziej, to zakupował lampy elektryczne, te szły w odstawkę. Tak właśnie ta historia by wyglądała pokrótce, w takim przekroju. Zapraszamy na wystawę jeszcze zawsze w czwartki, ponieważ to jest wystawa stała, a w czwartki wystawy, wszystkie nasze wystawy stałe są darmowe.
2: SK Łomża News.
3: czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska, zapraszam. Coraz bliżej budowy kolejnego obiektu sportowego w Łomży. Miasto jest już po otwarciu ofert w przetargu na wykonanie pełnowymiarowego boiska przy SP9.
14: Spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto już kolejnej szkole, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami.
3: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Cerdyński. Są wyniki sekcji zwłok 28-latka, który został postrzelony w Grądach w Boniecku. Biegły wstępnie ustalił, że to rany postrzałowe były przyczyną śmierci mężczyzny. O szczegółach mówi Dorota Leszczyńska z łomżyńskiej prokuratury.
15: 3 września bieżącego roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przy udziale prokuratora prokuratury rejonowej w Zambrowie odbyły się oględziny i otwarcie zwłok Łukasza M. Biegły ujawnił na ciele ofiary jedną ranę o charakterze ewidentnie postrzałowym w okolicy potylicznej po stronie lewej, a także 2 dodatkowe rany na głowie o niecharakterystycznych cechach, aktualnie bez pewności, że są to kolejne rany postrzałowe, oraz otarcia na skórze i podbiegnięcia krwawe. Biegły wskazał, iż dokładniejszych informacji dostarczy dopiero wnikliwa analiza dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego pokrzywdzonego. Biegły jako przyczynę zgonu wskazał wstępnie najprawdopodobniej popostrzałowe obrażenia, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe. W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie. Czasami oczekiwanie na opinię Zakładu Medycyny Sądowej trwa nawet kilka tygodni.
3: Przypomnijmy, do tragedii doszło w sierpniu, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelanina. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka, który chwilę później uderzył w blok i po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu.
2: SK Łomża.
3: W żadnym miejscu nie ujawniono niebezpiecznych materiałów. Policyjni pirotechnicy sprawdzili w piątek budynki 4 instytucji z Łomży i powiatu, do których rano wpłynęły maile z informacją o ładunkach wybuchowych. To kaskadowy spam, mówi Urszula Brunińska z łomżyńskiej komendy.
9: Maile o podłożeniu ładunku wybuchowego nazywane również kaskadowym spamem to zjawisko masowego i zautomatyzowanego rozsyłania identycznych lub bardzo podobnych wiadomości e-mail z groźbami bombowymi do setek instytucji publicznych jednocześnie. Ich głównym celem najczęściej nie jest realny wybuch, lecz wywołanie paniki, sparaliżowanie pracy urzędów oraz przetestowanie systemów reagowania różnych instytucji. Dziś 4 instytucje z naszego miasta i powiatu otrzymały właśnie wiadomości o rzekomych ładunkach wybuchowych, które w najbliższym czasie miały eksplodować. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o 9:30. Treść wszystkich 4 wiadomości była dokładnie taka sama. Administratorzy obiektów nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji. Zazwyczaj tego typu zgłoszenia klasyfikowane są jako alarmy o niskiej wiarygodności. Mimo to każda informacja musi zostać formalnie zweryfikowana przez policyjnych pirotechników, co też nasi policjanci uczynili. Zgodnie z kodeksem karnym za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia. Jednak w przypadku działań seryjnych i masowych, tak jak w tym przypadku, które stwarzają zagrożenie dla wielu osób, sprawcom grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto są te osoby obciążane gigantycznymi kosztami akcji ratunkowych.
3: Nocowanie w lesie to możliwe, ale nie wszędzie i nie zawsze bez zgody leśników. Na terenie podłomżyńskich lasów można spędzić noc. Jeżeli dobrze się przygotujemy, to jeszcze we wrześniu można śmiało to zrobić. A o tym, jak się przygotować i czego absolutnie robić nie wolno, mówi nadleśniczy Dariusz Kotlewski.
16: Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam Państwo w zakładce turystyka znajdą właśnie dodatkową taką zakładkę Zanocuj w lesie. Tam, myślę, Państwo uzyskają pierwsze niezbędne informacje do tego, gdzie, na jakich zasadach, kiedy można skorzystać właśnie z tego programu Zanocuj w lesie. Znajdą tam Państwo mapkę o powierzchni około 1500 hektarów. Są to grunty leśne, które przeznaczyliśmy na tego typu, że tak powiem, działalność Państwa, czy chęć odpoczynku w lesie. Są to grunty położone między miejscowością Podgórze, a Wygoda, jadąc w kierunku na Zambrów po prawej stronie. To jest duży kompleks leśny, tworzący jeden z większych kompleksów w nadleśnictwie Łomża, kompleks Czerwony Bór. Tam Państwo będą mogli sobie spokojnie spędzić, oczywiście, jeżeli Państwo uważają to za stosowne, noc w lesie. Jeżeli Państwo by chcieli w większych grupach spędzić taką noc, powiedzmy w grupach powyżej 9 osób, no zobligowani są Państwo poinformować nadleśnictwo i złożyć odpowiednią informację na stronie internetowej. Formularz taki znajduje się tam, jest dostępny i Państwo bardzo prosto mogą go wypełnić. I jeżeli Państwo trzymają takie potwierdzenie mailowe, oczywiście jest to wyrażenie zgody na pobyt większej grupy osób. Jeżeli Państwo również by chcieli przebywać dłużej niż jeden dzień, czyli dwa dni, również proszę skorzystać z tego formularza. Oczywiście poruszając się w lesie musimy pamiętać o podstawowych zasadach, jak w lesie się poruszać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy nocują w lesie, to nie będą tacy przygodni ludzie, którzy zupełnie nie mają do czynienia, nie wiem, z survivalem chociażby, czy w ogóle z pobytem na w dłuższym okresie czasu poza domem, więc myślę, że będą to ludzie przygotowani do tego typu rzeczy, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oczywiście w tym lesie nie jesteśmy sami i możemy spotkać, w zależności oczywiście od pory roku, zbieraczy jagód, grzybów, myśliwych, nie wiem, osoby poruszające się konno lub nawet spacerujące po tym lesie w godzinach, że wiem, popołudniowych, którzy również chcą korzystać z tego lasu. Także pamiętajmy o tym, żeby w tym lesie nie jesteśmy sami. Oczywiście musimy również zwracać uwagę na właściwe zachowanie, właściwy ubiór. W odpowiednich porach oczywiście przypominamy jakieś preparaty od komarów, od kleszczy, żeby o tym pamiętać. Również zasady zachowania się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami, również powinniśmy o tych zasadach wszystkich pamiętać, ale przede wszystkim, jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy też o jednym, że musimy też być świadomi tego, że no, możemy się znaleźć nagle w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo jak się zachować, gdzie może nastąpić zagrożenie naszego życia czy zdrowia, żebyśmy mogli szybko zareagować i szybko powiadomić innych. Oczywiście telefon komórkowy dzisiaj jest niezbędny, tam również możemy sobie zgrać mapę z pobytu, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy. Musimy też pamiętać, że są strefy, w których nam wchodzić nie wolno. Czyli mogą odbywać się tam, nie wiem, chociażby prace jakieś pozyskaniowe, prace pielęgnacyjne. Mogą tam się, chociażby w danym czasie może odbywać się nawet polowanie organizowane przez myśliwych. Na tej stronie Państwo znajdą oczywiście odnośniki do koła łowieckiego, do numery telefonów, do leśniczych, z którymi w razie trudnej sytuacji będzie można szybko się skontaktować. Tam oczywiście na tej stronie Państwo również znajdą niezbędne artykuły, które warto ze sobą zabrać na taką podróż. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że las to jest miejsce, gdzie bytują oczywiście dzikie zwierzęta, o których wspomniałem już, i należy szczególnie przy takich noclegach unikać miejsc przejść tych zwierząt. Zwierzęta też w lesie poruszają się jakby swoimi własnymi drogami, ale to nie jest tak, że poruszają się często bezładnie. Mają swoje trasy przejść i te trasy bardzo łatwo rozpoznać w lesie, jeżeli to jest to wąska, wydeptana ścieżka. Wiadomo, że tędy często przychodzą zwierzęta. W tym miejscu starajmy się nie nocować. Unikajmy takich miejsc tych przejścia tych zwierząt. Oczywiście spotkanie ze zwierzęciem nie możemy traktować jako oczywiście przygodę, ale nie starajmy się podchodzić, głaskać, oczywiście dokarmiać tych zwierząt. Oczywiście to są działania jakby niezalecane w tym momencie. Ważne jest tutaj również to, że w lesie musimy pamiętać o tym, że musimy właściwie zachowywać się chociażby z ogniem otwartym. Dopuszczamy w tym momencie jedynie, jeżeli Państwo tam będą chcieli przenocować, dopuszczamy stosowanie kuchenek gazowych, tylko i wyłącznie. Żadnych rozpalania ognisk. Oczywiście też nie zalecamy takiej sytuacji, żeby ktoś pojechał w pobliżu lasu i nie wiem, stanął samochodem i 20 metrów od tego samochodu rozbił się z nocnego. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest właśnie generalnie dla ludzi, którzy lubią obcować z przyrodą tak, że tak powiem, vis-a-vis, bezpośrednio. Trochę zapomnieć o tej cywilizacji. Myślę, że to jest skierowane właśnie do takich osób, którzy chcą się oderwać trochę od sobie, zobaczyć jak to jest być, nie wiem, no może nie do końca z dziką przyrodą, ale w oderwaniu od tego trochę świata cywilizacji. Myślę, że to jest fajne przeżycie, z którego pewnie wiele osób by chciało skorzystać. Myślę, że warto, tak jak wcześniej wspomniałem, zapoznać, co musimy wziąć, jakie elementy musimy zabrać. Pamiętajmy oczywiście, żeby wziąć ze sobą przede wszystkim latarkę, bo dobrze być nawet w nocy, gdy jesteśmy, śpimy, dobrze być widocznym, czyli nawet dobrze ze sobą zabrać chociażby takie rzeczy jak telefon, numery telefonów, ale chociażby gwizdek zabrać z sobą, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy próbowali wołać o tą pomoc, bo wiadomo, krzyczenie w lesie głos nam wysiądzie, więc taki gwizdek może często nam, że tak powiem, pomóc zwrócić na siebie uwagę, że coś się dzieje, że ktoś tam woła o tu pomoc. Takie elementy oczywiście warto jak mieć ze sobą, jak kurtkę przeciwdeszczową. Cienką kurtkę, nie wiadomo jaka pogoda nas może zastać. W tej chwili świeci słońce, ale za 3-4 godziny, a gdy ta pobyt w lesie przedłuży się nam o kilka godzin, może być tak, że zastanie nas późny wieczór i zacznie padać deszcz, żebyśmy nie przemogli. Oczywiście warto wziąć z sobą coś konkretnego, że tak powiem, do zregenerowania naszego organizmu, chociażby tabliczkę czekolady. Myślę, że wspomoże nas w takiej sytuacji podbramkowej, powiedzmy, nie? Także o takich elementach trzeba pamiętać. Oczywiście wygodne buty w lesie, no to podstawa. O tym chyba nie muszę pamiętać, że żadne sandały. To muszą być buty no, mocne, na grubej podeszwie. Trampki również, myślę, że tu się nie przydadzą, bo w przypadku rosy, no niestety, będzie nam chlupać, że tak powiem, w skarpetkach. Więc takie elementy podstawowe, o tym trzeba się zapoznać. Myślę, że wtedy to spędzenie tego wieczoru, czy tego butu w lesie sprawi na frajdę, a nie odstraszy nas od przyszłych przygód, że tak powiem, w tym terenie. Myślę, że o takich rzeczach powinniśmy pamiętać, że numery kontaktowe do leśniczych. Trzeba zorientować się o tym, jak las jest zbudowany, gdzie główne szlaki, w którym kierunku mamy najbliższą miejscowość. Może kompas w tym momencie również. Nowoczesne telefony mają nawet ten kompas, że tak powiem, wbudowany, ale jeżeli nie, warto sobie taki kompas mieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, bo oczywiście można poruszać się po gwiazdach, można poruszać się po słońcu. Jeżeli znamy te podstawowe zasady, a warto się z nimi zapoznać, gdzie jest gwiazda północna, nie wiem, wielka, mała niedźwiedzica, te podstawowe, że tak powiem, konfiguracje gwiazd musi warto znać. Oczywiście, gdzie jest północ, południe, zawsze oczywiście po słońcu też rozpoznamy, ale jeżeli będzie niebo zachmurzone, możemy sobie rzeczywiście mieć z tym problemy i trudności. Więc pewne elementy oczywiście musimy poznać pobytu w lesie. Jeżeli znajdziemy biały słupek oddziałowy w lesie, co to jest, co on oznacza, po nim też możemy poznać kierunki stron świata. I z drugiej strony też możemy poznać, w jakim kierunku będziemy się poruszać, możemy też stwierdzić. Z drugiej strony pozwoli nam to w trudnych sytuacjach zlokalizować się, gdzie jesteśmy, a nawet zadzwonić do, nie wiem, do leśniczego, którego telefon wcześniej z naszej strony internetowej spiszemy i zadzwonić i powiedzieć, jestem tu i tu, przy takim słupku oddziałowym o numerze takim a takim. Już, że tak powiem, zlokalizowanie tej osoby jest już bezproblematyczne. Wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, wiemy, że ewentualnie w tej chwili, nie wiem, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, bo no, mimo tego, że próbowała tego kontaktu z przyrodą, jednak przeceniła swoje siły. I to nam pomoże. Oczywiście też mówię, jeżeli stwierdzimy w lesie tablica, ostrzeżenie, zakaz wejścia, pamiętajmy o tym, że wtedy w te tereny wchodzić nie wolno. Mogą być to również strefy, które, że tak powiem, ochronne, gdzie tam przebywają ostoje zwierząt. Tam też nie powinniśmy wchodzić. Warto też zajrzeć też oczywiście na naszą stronę przed wyjściem, zobaczyć, czy ze względu na piękną pogodę, która utrzymuje się przez dłuższy czas, nie powstało zagrożenie pożarowe w lesie. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że przydadzą się Państwu, że tak powiem, w bezpiecznym przede wszystkim przebywaniu w tym lesie na łonie natury. W tym lesie jesteśmy gośćmi. Pamiętajmy, że oczywiście to jest miejsce, to jest dom zwierząt, dom roślin i tutaj powinniśmy się tak zachować. Nieodzownym elementem, o którym już zapomniałem Państwu powiedzieć, jest zabranie ze sobą przede wszystkim woreczka na śmieci. Jeżeli przebywamy w tym lesie, pamiętajmy, że taki woreczek dobrze ze sobą mieć, bo przecież opakowanie, nie wiem, po zjedzonym batonie, chociażby po tej czekoladzie, o której wspomniałem, czy jakimś kanapce, żeby wrzucić do tego woreczka i sobie spokojnie tam spakować, wrzucić do plecak. Myślę, że plecak w ogóle w lesie jest takim elementem, bo w lesie przydają się nam wolne ręce, żeby nie musieli trzymać tam, nie wiem, chociażby tego telefonu, latarki, czy jakiegoś innego elementu, którym zabraliśmy ze sobą. Warto taki mały chociażby plecak zaopatrzyć i sobie nieść. A w tym plecaku na pewno znajdzie się miejsce na taki mały woreczek na śmieci, w którym zabierzemy swoje elementy, że jak za rok, za miesiąc, za dwa lata wrócimy do tego miejsca, również będziemy się cieszyli czystą, piękną przyrodą, niezmąconą niestety tym, co wytwarza człowiek najczęściej, a są to śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić to miejsce takie, jakie zastaliśmy. Oręże dzika jest tak ostre i tak mocne, że no w wielu przypadkach no niestety nie, na pewno może wtedy przy takim ataku, jeżeli nie zdążymy uciec na drzewo, gdzieś w bezpieczne miejsce, okaże się to dla nas na pewno no, tragiczne skutkach i na pewno nie obejdzie się z pomocy medycznej, bez zszywania ciętych ran i tak dalej, bo atak dzika jest naprawdę niebezpieczny. Ale również inne zwierzęta, jeżeli stwierdzimy, nie wiem, gdzieś w pobliżu, nie wiem, małego, powiedzmy, małe koźle, mam na myśli dziecko sarny, czy jelenia nawet, małego cielaka. No nie podchodźmy, nie dotykajmy tych zwierząt z tego tytułu, że no my zostawiamy oczywiście swój zapach na tym zwierzęciu i często właśnie matki traktują wtedy te swoje potomstwo jako obce, bo zostawiamy swój zapach, który dla nas oczywiście często jest neutralny, niestety dla zwierzęcia stanowi często zagrożenie i mówi o niebezpieczeństwie, więc pamiętajmy, by tego nie robić. Z dalekiej odległości, oczywiście z bezpiecznej odległości, jeśli możemy sfotografować, zrobić zdjęcie, popatrzeć i myślę, i zostawmy tą naturę taką, jaką jest. Nie ingerujmy zbyt intensywnie. Cieszmy się tym, co przyroda okaże nam, pokaże i zdradzi nam swoje tajniki. Myślę, że takie przeżycia warto oczywiście sobie gdzieś tam aparatem telefonicznym czy aparatem fotograficznym gdzieś tam sobie uwiecznić, bo to na pewno będzie pamiątka i myślę, że do tego oczywiście namawiam jak najbardziej, ale nie podchodźmy do zwierząt. Również oczywiście szczepionki na lisy, to właśnie też jest taki element, żeby te lisy nie chorowały na tą wściekliznę, a takie przypadki czasami niestety się zdarzają, więc jeżeli dzikie zwierzę od nas nie ucieka, chociażby lis i tak dalej, albo próbuje się gdzieś tam, nie wiem, podejść do nas, albo nawet jeżeli rzucimy mu jakoś kawałek kanapki, on podejdzie, nie ucieknie, to świadczy o tym, że to zwierzę nie zachowuje się naturalnie. Generalnie zwierzę, jak mówiłem, unika kontaktu z człowiekiem i taki lis, jeżeli podchodzi do nas, to lepiej unikajmy, bo rzeczywiście może być chory. I myślę, że niebezpieczeństwo zakażenia jest, no, jest jakby na tyle wysokie, żeby lepiej po prostu unikać, bo zdrowe zwierzę na pewno będzie od nas uciekało, będzie z nami unikało, jeżeli uda nam się zaobserwować. Tylko dzięki, jeżeli będziemy się w tym lecie zachowywać spokojnie, cicho i bezszelestnie, wtedy rzeczywiście możemy spotkać bezpiecznie zwierzę, obserwować je, pooglądać. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, będziemy hałasować, będziemy się tam zachowywać właśnie w taki sposób, to na pewno te zwierzęta, ich nie zobaczymy, bo będą unikały z nami kontaktu. Pamiętajmy oczywiście, że tą przyrodę trzeba szanować. Nie łamy jakiś na szałas sobie gałęzi, nie wycinajmy, nie zbierajmy gdzieś tam pół i tak dalej podściółkę. Bardzo dobrym pomysłem jest na nocnych w lesie jest powiedzmy rozbijanie hamaku między dwoma drzewami. Wówczas, jak to mówią, nie ciągnie nam wilgoć od ziemi, wisimy gdzieś tam w powietrzu, jest dużo cieplej. Jeżeli się przykryjemy, myślę, że bezpiecznie wtedy w ten sposób przymocujemy. Oczywiście postawienie namiotu również wchodzi w rachubę, nie ma przeciwwskazań, ale oczywiście pamiętajmy o tym, żeby starać się to miejsce zachować, nie niszczyć przyrody, nie niszczyć, nie łamać gałęzi, tak jak mówiłem, nie zbierać mchu, bo jest to ten element przyrody, który powinien zostać w takiej samej postaci, w jakiej go zastaliśmy wchodząc do tego lasu. Oczywiście możemy zbierać grzyby, jagody, w tym zakresie to wszystko jest oczywiście dozwolone, ale pamiętajmy o tym, że najpierw się upewnić, po pierwsze, czy te jagody, czy te grzyby są jadalne, bo od tego trzeba zacząć, powtórę, czy nie są objęte

szkole, to pewnie byśmy nie mieli w Łomży ani teatru, ani tych wszystkich stowarzyszeń. I jak również byśmy nie mieli filharmonii, dlatego że to z jego inicjatywy, z jego jakiejś pasji takiej menedżerskiej, chęci tworzenia, a jednocześnie, żeby podnieść rangę, że Łomża została miastem wojewódzkim, chciał koniecznie, żeby to miasto było ważnym w regionie. I myślę, że te pomysły bardzo szybko wskrzesił, mając rzeczywiście grono takich ludzi bardzo sprzyjających ówczesnej władzy. Był to wiceminister kultury Kazimierz Cławka, dlatego że takie decyzje się konsultowało na szczeblu rzeczywiście ministerialnym, na szczeblu partyjnym. I ten teatr powstał w 1987 roku. Oczywiście początki były bardzo trudne, tak jak w zasadzie zawsze od czegoś musimy zacząć. Zresztą nie ukrywajmy, że większość biznesów, dużych biznesów w Polsce też powstawała w garażach czy w piwnicach. Ten też wychodził z takiego padołu, dlatego że nie był postrzegany jako instytucja poważna, nie miał swojej siedziby, mieścił się na ulicy Sadowej, dwóch malutkich pomieszczeniach, bo tam była sala prób, która była salą też widowiskową na 15 osób chyba i dwa pomieszczenia, no i piwnica na pracowni, no i parę osób pracowało w teatrze, ale myślę, że najważniejsza była ta inicjacja. Ja natomiast przeszedłem, wybrałem konkurs w 1993 roku i od 1994 roku zaczęła się moja przygoda tutaj z teatrem w Łomży. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, mając niespełna 30 lat i za cel sobie postawiłem przede wszystkim, żeby ten teatr miał swoją siedzibę, swój budynek teatralny, a jednocześnie nadać temu teatrowi status instytucji rzeczywiście takiej zawodowej i żeby on się zaczął rozwijać. No oczywiście to nie było możliwe w przeciągu 2-3 lat. To postawiłem takie zadanie zbudowania tego teatru takimi etapami, dlatego że raz, że ta instytucja powinna właśnie, tak jak wspomniałem, mieć swój budynek, dwa, że ten repertuar powinien być tworzony latami, a jednocześnie zmienić też formułę festiwalu, no i w końcu teatr otworzyć na środowisko lalkarskie w Polsce, a jednocześnie powoli otwierając na zagranicę. No było to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla osoby młodej. Zresztą też niewielki miałem kontakt w ogóle z teatrem lalkowym, dlatego że zajmowałem się sztuką nowoczesną, zajmowałem się teatrem dramatycznym, dramaturgią. Nie był to taki prosty, jakby proste takie wyzwanie, które mogę natychmiast realizować. Sam nie wiedziałem, jak to co będzie funkcjonowało. Ale na przestrzeni tych wielu lat, bo dosyć długo jestem już dyrektorem, udało nam się wybudować budynek teatru, bo to było najważniejsze, w którym w tej chwili się znajdujemy. Ta budowa trwała przez dosłownie 5, 7, 8 lat. Myślę, że dla mnie to była szkoła życia, budowa teatru, dlatego że to teatr był inwestorem. To teatr musiał organizować wszystkie przetargi, począwszy od projektu, a skończywszy na wykończeniu wnętrz. Nikt mi w tym nie pomagał. Pomagała jedynie grupa ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby ten teatr zafunkcjonował. I z kolei musiałam również poszukiwać środków finansowych, zewnętrznych przede wszystkim, dlatego że nie było nigdy zapisanych pieniędzy w budżecie, a wtedy jeszcze też nie funkcjonowały żadne programy unijne, więc najczęściej to pochodziły środki z rezerw Ministerstwa Kultury bądź z rezerw rządowych. Dużo miałem problemów też takich prawnych z uwagi na nie do końca wyjaśnioną własność tego obiektu, więc to też były i procesy sądowe. Procesy w sprawie niepłacenia faktur za budowanie teatru. To się wszystko naprawdę komasowało, różne w ogóle kontrole. Jako młody człowiek przeżyłem rzeczywiście taki trudny czas, ale ten czas dawał mi

0: to ma satysfakcję, dlatego że ta budowa później zaczęła coraz bardziej w ogóle intrygować środowisko w Polsce i mnie z kolei władze samorządowe, władze wojewódzkie i krajowe. Byli tutaj ministrowie kultury na budowie, oglądali jak to, więc myślę, że 2002 rok był dla nas takim rokiem bardzo szczęśliwym, kiedy się wprowadziliśmy do tego obiektu. Więc jeden cel został zrealizowany, natomiast budowa repertuaru, no Teatr w Łomży jest teatrem miejskim, dlatego że jest to jedyny teatr zawodowy, który działa w regionie, czy byłym województwie łomżyńskim, a w regionie północno-mazowieckim tylko są w Białymstoku i też w Łomży. Więc na pewno ten repertuar powinien być eklektyczny i on jest eklektyczny, a jednocześnie przede wszystkim koncentrujemy się na spektaklach dla młodzieży, dla dzieci i są spektakle też realizowane dla dorosłych. Natomiast no, z dużym jakby takim pietyzmem zawsze podchodzę do doboru repertuaru. Bardzo dużo jest sztuk współczesnych, są adaptacje tworzone, a ewentualnie sztuki pisane specjalnie na zamówienie naszego teatru, a są również i sztuki klasyczne, które są realizowane. Nie stać nas za bardzo na jakieś eksperymenty, że coś może się nie udać. Oczywiście są spektakle lepsze i gorsze, ale za każdym razem zakładam, że musi być to widowisko ciekawe, które obejrzy wiele tysięcy widzów. Myślę, że na przestrzeni tych wielu lat pojawiło się w Łomży, w naszym teatrze, mnóstwo naprawdę świetnych w ogóle spektakli, które były nagradzane w Europie, które były nagradzane w Polsce i z których powinniśmy w ogóle być jako twórcy, jako teatr dumni, dlatego że te spektakle zapisały się w historii polskiego współczesnego teatru. Mogę tutaj wymienić wcześniejsze realizacje Dziejby Leśne, Bolesława Leśmiana, jeszcze za dyrektora Zbigniewa Głowackiego, taki spektakl ciekawy według Apollinera, poeta zamordowany. Następnie Madejowe Łoże, tekst, który napisałem i wyreżyserowałem. Wspólnie tutaj robiłem ten spektakl z naszym scenografem Przemkiem Karwowskim. Spektakl, który był grany przez wiele w ogóle lat. Następnie powstały spektakle, które zaczęły jeździć po świecie. Przede wszystkim Czerwony Kapturek, spektakl, który dostał bodajże 15 chyba, czy 17 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym główne nagrody Grand Prix. Zresztą ten spektakl później przeniosłem częściowo, zrobiłem to widowisko w Madrycie, więc tam też ten spektakl był grany i funkcjonował na festiwalach. Ważnym na pewno spektaklem, a nawet nie wiem, czy jednym z najważniejszych, było możliwe życie Lejzorka Reinsteinsa, spektakl, który dotyka problemu żydowskiego. Z tym, że nie w kontekście polityki, ale bardziej w kontekście takim metafizycznym, jakby wędrówki Żydów. Więc to widowisko też objeździło sporo w ogóle festiwali. Zrobiliśmy przeczytanie performatywne tego spektaklu, no bo w tej chwili no, nie gramy, dlatego że już nie posiadamy dekoracji. Na pewno takim ważnym spektaklem i Pinokio, i Kominiarczyk. Bardzo ważnym spektaklem również była Kartoteka, Balladyna, Magiczny Sklep, więc do tych widowisk w ogóle rzeczywiście powstało masa. Myślę, że każda premiera jest bardzo ważna, dlatego że jest odbierana przez nas, przez pracowników, twórców, aktorów w sposób taki bardzo emocjonalny. Tych takich wyzwań dla teatru jest sporo. Poza tym na przestrzeni tych lat też festiwal nam się tak rozrósł, tak rozwinął, że to w tej chwili jest już na pewno festiwal, który nie tylko promuje nasz teatr, ale w ogóle promuje teatr, współczesny teatr polski, współczesny teatr lalkowy, dlatego że on jest znany w kręgach teatralnych, nie tylko w Europie, ale na świecie. Gościliśmy do tej pory teatr w Łomży z 50 czy z ponad 50 krajów. Te spektakli pewnie zaprezentowaliśmy za 400 czy 500 łącznie na różnych edycjach festiwalowych, więc no jest naprawdę taki progres, ogromny w ogóle progres. Realizujemy edukację estetyczną dzieci i młodzieży, poznajemy ten program z kolei. Jest od wielu lat finansowany przez ministerstwo, co jest też takim ewenementem, dlatego że najczęściej te działania edukacyjne są takie efemeryczne. My z kolei to realizujemy i do tej pory udaje nam się pozyskać co roku w ogóle grant. To znaczy, że to też to działanie jest dosyć wysoko oceniane. No plus różne programy też ministerialne, które co roku robimy. Teatr Łomży na pewno jest takim teatrem, gdzie dużo się dzieje, gdzie są różne w ogóle pomysły, jest kreatywność. Myślę, że na pewno jest teatrem takim prospołecznym, dlatego że staramy się zawsze być blisko w ogóle i zareagować na to, co się dzieje i we współczesnej sztuce, i w literaturze dziecięcej. Jednocześnie też czasami się odnosimy do spraw takich ogólnospołecznych, które no, są nam bliskie, które w jakiś sposób też komentują rzeczywistość. Nie tę polityczną, ale bardziej tę taką, czy rzeczywistość jakąś moralną, czy rzeczywistość, która jest w ogóle wokół nas, na co warto w ogóle zwrócić uwagę. Na pewno nie jesteśmy teatrem moralizatorskim, wręcz przeciwnie. Na pewno jesteśmy teatrem artystycznym i myślę, że takim teatrem, który chce się też podobać dla każdej grupy w zasadzie wiekowej, dlatego że na pewno moim zamiarem jest zamykanie tego teatru przed widzem, że tylko są rzeczy bardzo takie elitarne. To są różne spektakle, ale myślę, że najważniejsze jest zachowanie poziomu artystycznego.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 8:40. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
4: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
5: Za każdym razem.
4: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni

I mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Solita i Krościel z wami do tego lasu na ten nocleg. No, kto wie, więc działajcie. SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Solita i Krościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej eskowej apce.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Marta Żabłowska. Wakacje i wakacyjne eventy to już tylko miłe wspomnienie. Ale ten miesiąc, a nawet dokładnie ten dzień jeszcze coś dla nas ma. I na pewno nie będziecie się nudzić. Jeżeli wybierzecie się na sąsiedzki piknik, to my sąsiedzi. To już od 14 na Placu Niepodległości. Będą koncerty. Wystąpią m.in. Julita Kaczyńska, Kaja Lenart z Leczsami czy grupa Bosman. Oprócz tego dużo piknikowych atrakcji, a na koniec pokaz laserów przy muzyce techno.
10: Muzyką się żyje.
11: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
12: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
13: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
12: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
13: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
11: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
13: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
12: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
13: tak,
12: by ich
13: tak,
12: było jak najmniej.
11: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

A może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykę Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie Kołomyszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
10: Za każdym razem.
9: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci,

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
18: Mm-hmm.
15: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
18: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: niezły duecik na początek. Justin Bieber,
18: Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Maneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z Just Be Me Rant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie Kołomyszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
7: Za każdym razem.
6: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Morgan in Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: I po reklamie. Łomża na czasie.
7: Za nami kolejna międzypokoleniowa dyskoteka. I dobra informacja jest taka, że takie imprezy będą odbywać się jeszcze do końca tego miesiąca. Teraz na łomżyńskich bulwarach były hawajskie klimaty, a w najbliższy czwartek królować będzie rock and roll. Szykujcie stylówki i dobre nastroje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji liczy na kolejną imprezę z tak dobrą frekwencją, więc wpadajcie koniecznie. A jeżeli chcecie poćwiczyć, to za tydzień w niedzielę na bulwarach będzie kolejny przystanek Dobrostan. Start o 9.
8: Muzyką się żyje.
9: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
10: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
11: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
10: Warto było.
11: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
9: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego rotowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z SK, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: To nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to lecyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniówce Usointy i Korościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w ESK i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
12: Za każdym razem.
11: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
15: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: posłonej swojej sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower
0: w naszym wykonaniu.
1: Matko, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj,

0: Dobra, słuchajcie, Łukasz Zdrójczyk, jak słyszycie, w świetnej formie, zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie, ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki, jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś, ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Łukasz Zdrójczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go? Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
17: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
16: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
16: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak
19: najmniej.
16: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa. Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w kurpiowskiej krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
10: Za każdym razem.
9: Do zobaczenia w kurpiowskiej krainie.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
14: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie. Łomża na czasie.
12: Marta Żabłowska. Wakacje i wakacyjne eventy to już tylko miłe wspomnienie. Ale ten miesiąc, a nawet dokładnie ten dzień jeszcze coś dla nas ma. I na pewno nie będziecie się nudzić. Jeżeli wybierzecie się na sąsiedzki piknik, to my sąsiedzi. To już od 14 na Placu Niepodległości. Będą koncerty. Wystąpią m.in. Julita Kaczyńska, Kaja Lenart z Leczsami czy grupa Bosman. Oprócz tego dużo piknikowych atrakcji, a na koniec pokaz laserów przy muzyce techno.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Co ty tutaj robisz?
15: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
14: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
13: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
16: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gipsy i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy otworzy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
7: Za każdym razem.
6: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
8: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
4: Za każdym razem.
3: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
9: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
8: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
10: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pojdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: mi.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepsze

0: model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy Ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na Ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie. Łomża na czasie.
11: Za nami kolejna międzypokoleniowa dyskoteka. I dobra informacja jest taka, że takie imprezy będą odbywać się jeszcze do końca tego miesiąca. Teraz na łomżyńskich bulwarach były hawajskie klimaty, a w najbliższy czwartek królować będzie rock and roll. Szykujcie stylówki i dobre nastroje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji liczy na kolejną imprezę z tak dobrą frekwencją, więc wpadajcie koniecznie. A jeżeli chcecie poćwiczyć, to za tydzień w niedzielę na bulwarach będzie kolejny przystanek Dobrostan. Start o 9:00.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
13: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
12: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
14: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmannie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej

0: W kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
17: This is the most positive part of the year for me.
16: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
18: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
19: Bartosz Książek, jestem z zespołu DeepDog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
16: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
20: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o 3. miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Duży jasna maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: cena.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Za nami kolejna międzypokoleniowa dyskoteka. I dobra informacja jest taka, że takie imprezy będą odbywać się jeszcze do końca tego miesiąca. Teraz na łomżyńskich bulwarach były hawajskie klimaty, a w najbliższy czwartek królować będzie rock and roll. Szykujcie stylówki i dobre nastroje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji liczy na kolejną imprezę z tak dobrą frekwencją, więc wpadajcie koniecznie. A jeżeli chcecie poćwiczyć, to za tydzień w niedzielę na bulwarach będzie kolejny przystanek Dobrostan. Starta o 9:00.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
21: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
20: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Este Radio SK. Reklama.
1: Duda, pysznej kurczak, dobry skład. Duda,
2: głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

0: Skałomża. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Coraz bliżej budowy dworca kolejowego w Łomży. Budynek dworca powstanie od strony ulicy Kolejowej.
2: To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do tego ładnie zagospodarowany teren, parkingi, infrastruktura rowerowa.
1: Mówił prezes PKP Alan Beru.
0: SK Łomża.
1: 49 nauczycieli z łomżyńskich szkół i przedszkoli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. To stabilna praca, nieco wyższe zarobki i otwarta droga do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty, otwieramy boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, 2 września podpisujemy umowę na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 4. No to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba tych dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach ma.
4: Co dla Pani oznacza uzyskanie tego tytułu zawodowego?
5: Bardzo dużo. Dzięki temu jestem w stanie teraz jeszcze lepiej uczyć, dzielić się swoją wiedzą. To dla mnie duże wyróżnienie, jak pewnie i dla wszystkich, którzy dzisiaj się tu znaleźli i bardzo dziękuję mojej placówce też, że mogłam tego dostąpić, zaszczytu. Ja osobiście zaczęłam pracę w Zespole Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7, czyli w popularnej WECie, w 2021 roku, jeszcze na starych zasadach. W międzyczasie te zasady się zmieniły, więc robiłam mianowanie już na nowej ścieżce. Więc no, trzeba było troszeczkę czasu i motywacji, żeby się przygotować do egzaminu, ale myślę, że było warto. Przede wszystkim krocząc tą ścieżką mogę za kilka lat robić już awans zawodowy w kierunku nauczyciela dyplomowanego, tak inaczej no to zamknąłbym sobie tą drogę. Jest to na pewno pewnego rodzaju nobilitacja, tak, bo to już nie jest początkujący nauczyciel, to nie tylko dla mnie też jako lekarza weterynarii to jest dużo, bo rozwijam się jakby jeszcze w drugim kierunku oprócz weterynarii. Marta Dmochowska.
1: Co w Pani pracy zmienia ten dzień, ten akt nadania nauczyciela mianowanego?
6: Na pewno czuję się doceniona, tak? Było dużo nerwów, przygotowań, wiadomo, że rodzina poszła gdzieś tam na boczny tor, tak? No bo wiadomo, trzeba było się przygotować. Człowiek chciał zaprezentować się jak najlepiej.
1: Ten zawód nauczyciela wygląda tak, jak Pani sobie wyobrażała, wstępując do niego?
6: To była moja wymarzona praca. Pracuję w przedszkolu od 5 roku, dopiero 5 lat, tak? Zmieniłam zawód. Wcześniej pracowałam jako instruktor nauki zawodu. Czuję się spełniona w tej pracy. Kocham to, co lubię, kocham dzieci i nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować gdzie indziej. Naprawdę. Największa radość chyba, jak dzieci podbiegają, przytulają się. To jest to, co kocham i naprawdę duża jest odpowiedzialność, tak, wiadomo, tak, to są dzieci, rodzice zostawiają dzieci pod naszą opieką, wiadomo, są dzieci grzeczne, tak, są dzieci wymagające, trzeba dostosować wszystko, tak, do każdego dziecka indywidualnie, nie można podejść, tak, do wszystkich jednakowo, ale warto to robić i naprawdę jest duża satysfakcja, kiedy dzieci są szczęśliwe, rodzice zadowoleni i kiedy jesteśmy też docenieni przez nich, tak?
1: A chciałabym jeszcze zapytać, czy będzie Pani starała się o kolejne stopnie?
6: Pewnie, że tak. Na pewno na tym nie zaprzestanę i warto inwestować w siebie, rozwijać się. Daje nam to dużo mojej takiej satysfakcji, tak? Dla samej siebie, ile jestem warta i myślę, że warto nie zatrzymywać się, iść cały czas do przodu i kształcić się i rozwijać. Jolanta Stelmachowska, przedszkole publiczne nr 10 w Łomży.
1: Łomżyńska baza sportowa powiększyła się o nowy obiekt. Przy szkole podstawowej nr 1 oficjalnie otwarto dziś boisko ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska mogą korzystać nie tylko uczniowie jedynki, ale również wszyscy chętni. Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Ważny dzień dla całej społeczności naszego miasta, bo widzimy, że to boisko służy też dzieciom z osiedla, z okolicznych bloków. I cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście. się i wierzę w to, że będzie on i zarówno przez społeczność szkoły podstawowej numer 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany. To pokazuje też, że warto inwestować w infrastrukturę sportową, że dzieci i młodzież chcą trenować sport, bo jest to oczywiście tutaj też i bieżnia, ale główne jest boisko. I to pokazuje też, że ciężko te alternatywne rzeczy, które mają też do wykorzystania młodzież, czyli i telewizja, i telefon, jeżeli damy im alternatywę, no to oni są w stanie to odłożyć na bok i skorzystać właśnie z takiego prozdrowego stylu życia. Sam miałem też przyjemność tutaj 2 tygodnie temu zagrać z młodzieżą z okolicznych bloków i był to fajnie spędzony czas. Nawet po zakończeniu meczu młodzież od razu zaproponowała, żebyśmy kolejne mecze zagrali wspólnie. To pokazuje, że jeżeli da się młodzieży, dzieciom pewne możliwości, no to one są w stanie też wykorzystać to w słusznym celu. Jeżeli chodzi o naszą młodzież, ja bardzo pozytywnie mogę się wypowiedzieć, dlatego, bo niejednokrotnie nasza młodzież udowodniała, że potrafi spędzać też dobrze czas. Oczywiście znajdą zawsze się sytuacje takie, które później gdzieś w mediach rzutują i pokazują to młodzież z drugiej strony, ale ja często biorę udział właśnie w takich wydarzeniach, w tej formie, można powiedzieć, aktywnej, nie tylko za mikrofonu czy za biurka, i widzę wielką radość i chęć spędzania właśnie w takiej tak wolnego czasu.
1: Mówi dyrektor szkoły Krystyna Kamińska.
7: Szkoła podstawowa numer 1 w Łomży od 2017 roku wyczekiwała na boisko. Boisko jest spełnieniem wieloletnich takich marzeń, pragnień. Udało się, jest piękne boisko ze sztuczną trawą, jest bieżnia trzytorowa i jest również skocznia w dal. Będziemy realizować lekcje wychowania fizycznego nie tylko na sali gimnastycznej czy na Orliku, co stanowiło pewną taką uciążliwość, bo trzeba było przejść na ten obiekt, ale będziemy korzystać z naszego boiska. I dla naszych uczniów, dla 1100 dzieci, które uczą się w szkole podstawowej numer 1 w tym roku, to jest naprawdę wspaniała wiadomość i taka inwestycja, która pozwoli połączyć naukę z rywalizacją sportową, z rozwijaniem zainteresowań sportowych, ale również pozwoli na uczenie współpracy, na rozgrywanie tych pojedynków sportowych zgodnie z zasadami fair play. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, mamy wysokie miejsca, lokaty we współzawodnictwie sportowym, pojedyncze również sukcesy takie sportowe na arenie miasta czy nawet województwa, więc boisko daje możliwość rozwoju w zakresie lekkiej atletyki. To i ulubiona dyscyplina naszych uczniów, czyli piłka nożna. I tu mamy takie boisko, które już widać od momentu, kiedy zostało, może jeszcze tak nieoficjalnie otwarte, jest cały czas wykorzystywane. Także na pewno będzie wykorzystane. Mam nadzieję, że będzie zamontowany monitoring. W godzinach pracy szkoły na pewno to będzie obiekt sportowy, który jest na, jak gdyby dla uczniów szkoły podstawowej numer 1 w Łomży. Jeżeli chodzi o jakieś inne zasady udostępniania, to na ten moment jakby nie mam takich informacji. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy już teraz też przychodzą i korzystają, będą z szacunkiem odnosić się do tego, na co wszyscy czekaliśmy przez wiele lat.
1: Mówi nauczycielka wychowania fizycznego Alina Żelazna.
8: Daje nam większe możliwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, organizowania wewnętrznych zawodów typu bieg niepodległości czy tam bieg konstytucyjny. Możemy również rozwijać swoje umiejętności takie większe sportowe, żeby reprezentując szkołę na zawodach sportowych poprzez organizowanie tam zajęć pozalekcyjnych. Brakowało nam strasznie tego boiska, a teraz mamy własne boisko jedyneczki. Cała społeczność się cieszy, cieszy się Rada Pedagogiczna, cieszy się dyrekcja, a najbardziej chyba się cieszą nauczyciele wychowania fizycznego.
1: Z obiektu bardzo cieszą się uczniowie, którzy wcześniej musieli korzystać z Ornika przy ulicy Katyńskiej.
9: Nie będziemy
10: będzie
9: musieli
10: lepiej.
9: Chodzić tak daleko.
10: Będzie lepiej, ładne boisko mamy. To.
9: Pierwszy raz jesteśmy, bo tak to dużo osób tu często jest.
1: A brakowało takiego obiektu tutaj u was na terenie szkoły?
10: Tak, bo było trzeba chodzić tam daleko i to było.
9: A tutaj blisko to będzie o wiele lepiej.
1: Tak. A lubicie grać w nogę, bo to boisko przede wszystkim właśnie służy do piłki nożnej.
10: No to tak połowicznie. Są lepsze rzeczy, ale piłka nożna też jest okej.
9: Okay. Środkówka lepsza. Albo piłka ręczna.
10: albo koszykówkę.
11: Nie.
7: Jak wam się podoba to boisko?
12: Bardzo fajne.
10: Na pewno będziemy chodzić.
12: Tak, będziemy tu uczęszczać.
1: A co lubicie grać najbardziej?
11: W nogę.
1: Nogę, czyli to dla was boisko idealne.
12: Tak.
13: No to na pewno, będzie lepiej.
1: Brakowało wam takiego obiektu?
13: Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik. Mniej więcej kilometr na Orlik jest? Coś takiego. Super jest.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
14: Żyjemy w specyficznych warunkach politycznych w naszym mieście. Nie o wszystkim się mówi. Nie powiedziało się tutaj o najważniejszym. Najważniejsze jest to, że zanim to boisko powstało, polski rząd wymyślił program wspierania infrastruktury sportowej w regionach, który zaproponował samorządom województwa i dopiero te samorządy województwa, prawda, robiły całą robotę, wybierając poszczególnych beneficjentów w regionach. Samorząd województwa podlaskiego przeznaczył na to kwotę 6 milionów złotych, w tym 730 tysięcy przekazał miastu Łomża właśnie wybierając to boisko do programu. Oczywiście do tego dołożyło się ministerstwo z tą samą kwotą, bo taki był schemat i brakującą kwotę wyłożyło miasto Łomża. Także trzech partnerów, polski rząd, województwo podlaskie i miasto Łomża są jakby partnerami i stworzyli to piękną inwestycję, którą dzisiaj mamy przy szkole numer 1. Zresztą podobny schemat był kiedyś z Orlikami. Jak pamiętacie, ja 15 lat temu byłem koordynatorem Orlików na województwo podlaskie. Zbudowaliśmy 72 Orliki, w tym 3 Orliki w Łomży. Również podobny schemat obowiązywał. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób finansowania bazy sportowej właśnie w miastach typu Łomża, gdzie nie zawsze są pieniądze na to, żeby całkowicie wkładać swoje pieniądze. Nie zawsze są też programy europejskie czy jakieś inne programy związane z rozbudową bazy sportowej, a ten schemat jakby się sprawdzał i dzisiaj mamy to piękne boisko tutaj w Łomży.
0: SK Łomża.
1: Marta Żabłowska. W Kolnie niedaleko Łomży powstał pierwszy samorządowy żłobek. Jest nowocześnie i kolorowo. O szczegółach mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
15: Pierwszy w samorządzie, bo kiedyś żłobek w Kolnie funkcjonował. Natomiast postanowiliśmy ten żłobek wybudować ze względu na to, że po pierwsze były dostępne środki z KPO w kwocie ponad 90%. Otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych. A po drugie widzimy taką potrzebę. Być może dzieci rodzi się mniej, ale coraz trudniej pogodzić jest pracę zawodową z opieką nad dziećmi, więc chcemy stworzyć miejsce, bo budynek nie załatwi sprawy. To musi być przede wszystkim kadra, która bardzo profesjonalnie zajmie się tymi najmniejszymi naszymi pociechami i zapewni rodziców, że dzieci będą miały należytą opiekę i tak będzie w naszym żłobku miejskim. Chcemy ułatwić życie rodzicom i ułatwić też podejmowanie decyzji, żeby tych dzieci mieć jak najwięcej, bo widzimy, co się dzieje w Polsce, że jest ogromny niż demograficzny, więc chcemy zapewnić jak najlepsze warunki. Te warunki naprawdę tu są bardzo dobre, będą rodzice mogli obejrzeć, porozmawiać z kadrą, która będzie zajmować się naszymi najmłodszymi skarbami, ale trzeba dodać też, że mamy bazę żywieniową bardzo dobrą, bo mamy wyśmienitą kuchnię w przedszkolu miejskim, która będzie obsługiwała nasz żłobek, więc nie będzie to catering. Jedzenie będzie bardzo świeże i przygotowywane tutaj na miejscu.
1: Mówi dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska.
9: Na chwilę obecną mamy około 40 dzieci. Mamy 3 grupy wiekowe, które będą w 3 salach, każda grupa oddzielnie. Wszystkie dzieci możemy mieć ponad 60, nawet na standard, który mamy 75. Grupy nazywają się Malinki, Cytrynki i Jagódki. Opieka całodzienna to jest 10 godzin. Żłobek jest otwarty od 6.30 do 16.30. Opieka jest zgodna ze standardem. Na jedną panią przypada 8 dzieci, chyba że jest to dziecko, które nie skończyło roku lub dziecko, które po prostu wymaga szczególnej opieki. Rodzice zaczesne nie płacą, ponieważ jest świadczenie aktywnie w żłobku, świadczenie aktywne maluch, jest projekt. Rodzice jedynie płacą za wyżywienie, to jest 10 zł dziennie stawka żywieniowa.
1: Mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
16: Miasto Kolno jest wyjątkowym miastem. Tu mamy pełną infrastrukturę. Dzisiaj
11: Dochodzi jeszcze żłobek. My w szpitalu budujemy ZOL, czyli na Kolnie mamy pełną infrastrukturę taką zdrowotną, edukacyjną, naukowo, sportowo. Mamy wszystko. To piękne, zielone i bardzo ciekawe miasteczko do życia. Zapraszamy tu wszystkich i małych dzieci do żłobka.
1: SK Łomża News. Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska, zapraszam. Coraz bliżej budowy kolejnego obiektu sportowego w Łomży. Miasto jest już po otwarciu ofert w przetargu na wykonanie pełnowymiarowego boiska przy SP9.
16: Spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto już kolejnej szkole, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami.
1: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Cerdyński. Są wyniki sekcji zwłok 28-latka, który został postrzelony w Grądach w Łomży. Biegły wstępnie ustalił, że to rany postrzałowe były przyczyną śmierci mężczyzny. O szczegółach mówi Dorota Leszczyńska z łomżyńskiej prokuratury.
17: 3 września bieżącego roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przy udziale prokuratora prokuratury rejonowej w Zambrowie odbyły się oględziny i otwarcie zwłok Łukasza M. Biegły ujawnił na ciele ofiary jedną ranę o charakterze ewidentnie postrzałowym w okolicy potylicznej po stronie lewej, a także 2 dodatkowe rany na głowie o niecharakterystycznych cechach, aktualnie bez pewności, że są to kolejne rany postrzałowe, oraz otarcia na skórze i podbiegnięcia krwawe. Biegły wskazał, iż dokładniejszych informacji dostarczy dopiero wnikliwa analiza dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego pokrzywdzonego. Biegły jako przyczynę zgonu wskazał wstępnie najprawdopodobniej popostrzałowe obrażenia, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe. W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie. Czasami oczekiwanie na opinię Zakładu Medycyny Sądowej trwa nawet kilka tygodni.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w sierpniu, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelaninę. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka, który chwilę później uderzył w blok i po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu.
0: SK Łomża.
1: W żadnym miejscu nie ujawniono niebezpiecznych materiałów. Policyjni pirotechnicy sprawdzili w piątek budynki 4 instytucji z Łomży i powiatu, do których rano wpłynęły maile z informacją o ładunkach wybuchowych. To kaskadowy spam, mówi Urszula Brunińska z łomżyńskiej komendy.
18: Maile o podłożeniu ładunku wybuchowego nazywane również kaskadowym spamem to zjawisko masowego i zautomatyzowanego rozsyłania identycznych lub bardzo podobnych wiadomości e-mail z groźbami bombowymi do setek instytucji publicznych jednocześnie. Ich głównym celem najczęściej nie jest realny wybuch, lecz wywołanie paniki, sparaliżowanie pracy urzędów oraz przetestowanie systemów reagowania różnych instytucji. Dziś 4 instytucje z naszego miasta i powiatu otrzymały właśnie wiadomości o rzekomych ładunkach wybuchowych, które w najbliższym czasie miały eksplodować. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o 9:30. Treść wszystkich 4 wiadomości była dokładnie taka sama. Administratorzy obiektów nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji. Zazwyczaj tego typu zgłoszenia klasyfikowane są jako alarmy o niskiej wiarygodności. Mimo to każda informacja musi zostać formalnie zweryfikowana przez policyjnych pirotechników, co też nasi policjanci uczynili. Zgodnie z kodeksem karnym za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia. Jednak w przypadku działań seryjnych i masowych, tak jak w tym przypadku, które stwarzają zagrożenie dla wielu osób, sprawcom grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto są te osoby obciążane gigantycznymi kosztami akcji ratunkowych.
1: Nocowanie w lesie to możliwe, ale nie wszędzie i nie zawsze bez zgody leśników. Na terenie podłomżyńskich lasów można spędzić noc. Jeżeli dobrze się przygotujemy, to jeszcze we wrześniu można śmiało to zrobić. A o tym, jak się przygotować i czego absolutnie robić nie wolno, mówi nadleśniczy Dariusz Kozlewski.
19: Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam Państwo w zakładce turystyka znajdą właśnie dodatkową taką zakładkę Zanocuj w lesie. Tam myślę, Państwo uzyskają pierwsze niezbędne informacje do tego, gdzie, na jakich zasadach, kiedy można skorzystać właśnie z tego programu Zanocuj w Lesie. Znajdą tam Państwo mapkę o powierzchni około 1500 hektarów. Są to grunty leśne, które przeznaczyliśmy na tego typu, że tak powiem, działalność Państwa, czy chęć odpoczynku w lesie. Są to grunty położone między miejscowością Podgórze, a Wygoda, jadąc w kierunku na Zamrów po prawej stronie. To jest duży kompleks leśny, tworzący jeden z większych kompleksów w nadleśnictwie Łomża, kompleks Czerwony Bór. Tam Państwo będą mogli sobie spokojnie spędzić, oczywiście, jeżeli Państwo uważają to za stosowne, noc w lesie. Jeżeli Państwo by chcieli w większych grupach spędzić taką noc, powiedzmy w grupach powyżej 9 osób, no zobligowani są Państwo poinformować nadleśnictwo i złożyć odpowiednią informację na stronie internetowej. Formularz taki znajduje się tam, jest dostępny i Państwo bardzo prosto mogą go wypełnić. I jeżeli Państwo trzymają takie potwierdzenie mailowe, oczywiście jest to wyrażenie zgody na pobyt większej grupy osób. Jeżeli Państwo również by chcieli przebywać dłużej niż jeden dzień, czyli dwa dni, również proszę skorzystać z tego formularza. Oczywiście poruszając się w lesie musimy pamiętać o podstawowych zasadach, jak w lesie się poruszać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy nocują w lesie, to nie będą tacy przygodni ludzie, którzy zupełnie nie mają do czynienia, nie wiem, z survivalem chociażby, czy w ogóle z pobytem na w dłuższym okresie czasu poza domem, więc myślę, że będą to ludzie przygotowani do tego typu rzeczy, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oczywiście w tym lesie nie jesteśmy sami i możemy spotkać, w zależności oczywiście od pory roku, zbieraczy jagód, grzybów, myśliwych, nie wiem, osoby poruszające się konno lub nawet spacerujące po tym lesie w godzinach, że wiem, popołudniowych, którzy również chcą korzystać z tego lasu. Także pamiętajmy o tym, żeby w tym lesie nie jesteśmy sami. Oczywiście musimy również zwracać uwagę na właściwe zachowanie, właściwy ubiór. W odpowiednich porach oczywiście przypominamy jakieś preparaty od komarów, od kleszczy, żeby o tym pamiętać. Również zasady zachowania się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami, również powinniśmy o tych zasadach wszystkich pamiętać. Ale przede wszystkim, jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy też o jednym, że musimy też być świadomi tego, że no, możemy się znaleźć nagle w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo, jak się zachować, gdzie może nastąpić nasze, nawet nie wiem, zagrożenie naszego życia czy zdrowia, żebyśmy mogli szybko zareagować i szybko powiadomić innych. Oczywiście telefon komórkowy dzisiaj jest niezbędny. Tam również możemy sobie zgrać mapę z pobytu, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy. Musimy też pamiętać, że są strefy, w których nam wchodzić nie wolno. Czyli mogą odbywać się tam, nie wiem, chociażby prace jakieś pozyskaniowe, prace pielęgnacyjne. Mogą tam się, chociażby w danym czasie może odbywać się nawet polowanie organizowane przez myśliwych. Na tej stronie Państwo znajdą oczywiście odnośniki do koła łowieckiego, do numery telefonów, do leśniczych, z którymi w razie trudnej sytuacji będzie można szybko się skontaktować. Tam oczywiście na tej stronie Państwo również znajdą niezbędne artykuły, które warto ze sobą zabrać na taką podróż. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że las to jest miejsce, gdzie bytują oczywiście dzikie zwierzęta, o których wspomniałem już, i należy szczególnie przy takich noclegach unikać miejsc przejść tych zwierząt. Zwierzęta też w lesie poruszają się jakby swoimi własnymi drogami, ale to nie jest tak, że poruszają się często bezładnie. Mają swoje trasy przejść i te trasy bardzo łatwo rozpoznać w lesie, jeżeli to jest to wąska, wydeptana ścieżka. Wiadomo, że tędy często przychodzą zwierzęta. W tym miejscu starajmy się nie nocować. Unikajmy takich miejsc tych przejścia tych zwierząt. Oczywiście spotkanie ze zwierzęciem nie możemy traktować jako oczywiście przygodę, ale nie starajmy się podchodzić, głaskać, oczywiście dokarmiać tych zwierząt. Oczywiście to są działania jakby niezalecane w tym momencie. Ważne jest tutaj również to, że no w lesie musimy pamiętać o tym, że musimy właściwie zachować się chociażby z ogniem otwartym. Dopuszczamy w tym momencie jedynie, jeżeli Państwo tam będą chcieli przenocować, dopuszczamy stosowanie kuchenek gazowych, tylko i wyłącznie. Żadnych rozpalania ognisk. Oczywiście też nie zalecamy takiej sytuacji, żeby ktoś pojechał w pobliżu lasu i nie wiem, stanął samochodem i 20 metrów od tego samochodu rozbił się z nocnegiem. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest właśnie generalnie dla ludzi, którzy lubią być, obcować z przyrodą tak, że tak powiem, vis-a-vis, bezpośrednio. Trochę zapomnieć o tej cywilizacji. Myślę, że to jest skierowane właśnie do takich osób, którzy chcą się oderwać trochę od sobie, zobaczyć jak to jest być, nie wiem, no może nie do końca z dziką przyrodą, ale w oderwaniu od tego trochę świata cywilizacji. Myślę, że to jest fajne przeżycie, z którego pewnie wiele osób by chciało skorzystać. Myślę, że warto, tak jak wspomniałem, zapoznać, co musimy wziąć, jakie elementy musimy zabrać. Pamiętajmy oczywiście, żeby wziąć ze sobą przede wszystkim latarkę, bo dobrze być nawet w nocy, gdy jesteśmy śpimy, dobrze być widocznym, czyli nawet dobrze ze sobą zabrać chociażby takie rzeczy jak telefon, numery telefonów, ale chociażby gwizdek zabrać z sobą, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy próbowali wołać o tą pomoc, bo wiadomo, krzyczenie w lesie, głos nam wysiądzie, więc taki gwizdek może często nam, że tak powiem, pomóc zwrócić na siebie uwagę, że coś się dzieje, że ktoś tam woła o tą pomoc. Takie elementy oczywiście warto jak mieć ze sobą, jak kurtkę przeciwdeszczową, cienką kurtkę, nie wiadomo jaka pogoda nas może zastać. W tej chwili świeci słońce, ale za 3-4 godziny, a gdy ta pobyt w lesie przedłuży się nam o kilka godzin, może być tak, że zastanie nas późny wieczór i zacznie padać deszcz, żebyśmy nie przemogli. Oczywiście warto wziąć z sobą coś konkretnego, że tak powiem, do zregenerowania naszego organizmu, chociażby tabliczkę czekolady. Myślę, że wspomoże nas w takiej sytuacji podbramkowej, powiedzmy, nie? Także o takich elementach trzeba pamiętać. Oczywiście wygodne buty w lesie, no to podstawa. O tym chyba nie muszę pamiętać, że żadne sandały. To muszą być buty no, mocne, na grubej podeszwie. Trampki również, myślę, że tu się nie przydadzą, bo w przypadku rosy, no niestety, będzie nam chlupać, że tak powiem, w skarpetkach. Więc takie elementy podstawowe, o tym trzeba się zapoznać. Myślę, że wtedy to spędzenie tego wieczoru, czy tego pobytu w lesie sprawi na frajdę, a nie odstraszy nas od przyszłych przygód, że tak powiem, w tym terenie. Myślę, że o takich rzeczach powinniśmy pamiętać, że się numery kontaktowe do leśniczych. Trzeba zorientować się o tym, jak las jest zbudowany, gdzie główne szlaki, w którym kierunku mamy najbliższą miejscowość. Może kompas w tym momencie również. Nowoczesne telefony mają nawet ten kompas, że tak powiem, wbudowany, ale jeżeli nie, warto sobie taki kompas mieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, bo oczywiście można poruszać się po gwiazdach, można poruszać się po słońcu. Jeżeli znamy te podstawowe zasady, a warto się z nimi zapoznać, gdzie jest gwiazda północna, nie wiem, wielka, mała niedźwiedzica, te podstawowe, że tak powiem, konfiguracje gwiazd warto znać. Oczywiście, gdzie jest północ, południe zawsze, oczywiście po słońcu też rozpoznamy, ale jeżeli będzie niebo zachmurzone, możemy sobie rzeczywiście mieć z tym problemy i trudności. Więc pewne elementy oczywiście musimy poznać pobytu w lesie. Jeżeli znajdziemy biały słupek oddziałowy w lesie, co to jest, co on oznacza, po nim też możemy poznać kierunki stron świata. I z drugiej strony też możemy poznać, w jakim kierunku będziemy się poruszać, możemy też stwierdzić. Z drugiej strony pozwoli nam to w trudnych sytuacjach zlokalizować się, gdzie jesteśmy, a nawet zadzwonić do, nie wiem, do leśniczego, którego telefon wcześniej z naszej strony internetowej spiszemy i zadzwonić i powiedzieć, jestem tu i tu, przy takim słupku oddziałowym o numerze takim a takim. Już, że tak powiem, zlokalizowanie tej osoby jest już bezproblematyczne. Wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, wiemy, że ewentualnie w tej chwili, nie wiem, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, bo no, mimo tego, że próbowała tego kontaktu z przyrodą, jednak przeceniła swoje siły. I to nam pomoże. Oczywiście też mówię, jeżeli stwierdzimy w lesie tablica, ostrzeżenie, zakaz wejścia, pamiętajmy o tym, że wtedy w te tereny wchodzić nie wolno. Mogą być to również strefy, które, że tak powiem, ochronne, gdzie tam przybywają ostoje zwierząt. Tam też nie powinniśmy wchodzić. Warto też zajrzeć też oczywiście na naszą stronę przed wyjściem, zobaczyć, czy ze względu na piękną pogodę, które utrzymuje się przez dłuższy czas, nie powstało zagrożenie pożarowe w lesie. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że przydadzą się Państwu, że tak powiem, w bezpiecznym przede wszystkim przebywaniu w tym lesie na łonie natury. W tym lesie jesteśmy gośćmi. Pamiętajmy, że oczywiście to jest miejsce, to jest dom zwierząt, dom roślin i tutaj powinniśmy się tak zachować. Nieodzownym elementem, o którym już zapomniałem Państwu powiedzieć, jest zabranie ze sobą przede wszystkim woreczka na śmieci. Jeżeli przebywamy w tym lesie, pamiętajmy, że taki woreczek dobrze z sobą mieć, bo przecież opakowanie, nie wiem, po zjedzonym batonie, chociażby po tej czekoladzie, o której wspomniałem, czy jakimś kanapce, żeby wrzucić do tego woreczka i sobie spokojnie tam spakować, wrzucić do plecak. Myślę, że plecak w ogóle w lesie jest takim elementem, bo w lesie przydają się nam wolne ręce, żeby nie musieli trzymać tam, nie wiem, chociażby tego telefonu, latarki, czy jakiegoś innego elementu, którym zabraliśmy ze sobą. Warto taki mały chociażby plecak zaopatrzyć i sobie nieść. A w tym plecaku na pewno znajdzie się miejsce na taki mały woreczek na śmieci, w którym zabierzemy swoje elementy, że jak za rok, za miesiąc, za dwa lata wrócimy do tego miejsca, również będziemy się cieszyli czystą, piękną przyrodą, niezmąconą niestety tym, co wytwarza człowiek najczęściej, a są to śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić to miejsce takie, jakie zostaliśmy. Oręże dzika jest tak ostre i tak mocne, że no w wielu przypadkach no niestety nie, na pewno może wtedy przy takim ataku, jeżeli nie zdążymy uciec na drzewo, gdzieś w bezpieczne miejsce, okaże się to dla nas na pewno no, tragiczne skutkach i na pewno nie obejdzie się z pomocy medycznej, bez zszywania ciętych ran i tak dalej, bo atak dzika jest naprawdę niebezpieczny. Tego, no, ale również inne zwierzęta, jeżeli stwierdzimy, nie wiem, gdzieś w pobliżu, nie wiem, małego, powiedzmy, małe koźle, mam na myśli dziecko sarny, czy jelenia nawet, małego cielaka. No nie podchodźmy, nie dotykajmy tych zwierząt z tego tytułu, że no my zostawiamy oczywiście swój zapach na tym zwierzęciu i często właśnie matki traktują wtedy te swoje potomstwo jako obce, bo zostawiamy swój zapach, który dla nas oczywiście często jest neutralny, niestety dla zwierzęcia stanowi często zagrożenie i mówi o niebezpieczeństwie, więc pamiętajmy, by tego nie robić. Z dalekiej odległości, oczywiście z bezpiecznej odległości, jeśli możemy sfotografować, zrobić zdjęcie, popatrzeć i myślę, i zostawmy tą naturę taką, jaką jest. Nie ingerujmy zbyt intensywnie. Cieszmy się tym, co przyroda okaże nam, pokaże i zdradzi nam swoje tajniki. Myślę, że takie przeżycia warto oczywiście sobie gdzieś tam aparatem telefonicznym czy aparatem fotograficznym gdzieś tam sobie uwiecznić, bo to na pewno będzie pamiątka i myślę, że do tego oczywiście namawiam jak najbardziej, ale nie podchodźmy do zwierząt. Również oczywiście szczepionki na lisy, to właśnie też jest taki element, żeby te lisy nie chorowały na tą wściekliznę, a takie przypadki czasami niestety się zdarzają, więc jeżeli takie dzikie zwierzę od nas nie ucieka, chociażby lis i tak dalej, albo próbuje się gdzieś tam, nie wiem, podejść do nas, albo nawet jeżeli rzucimy mu jakoś kawałek kanapki, on podejdzie, nie ucieknie, to świadczy o tym, że to zwierzę nie zachowuje się naturalnie. Generalnie zwierzę, jak mówiłem, unika kontaktu z człowiekiem i taki lis, jeżeli podchodzi do nas, to lepiej unikajmy, bo rzeczywiście może być chory. I myślę, że niebezpieczeństwo zakażenia jest, no, jest jakby na tyle wysokie, żeby lepiej po prostu unikać, bo zdrowe zwierzę na pewno będzie od nas uciekało, będzie z nami unikało. Jeżeli uda nam się zaobserwować, tylko dzięki, jeżeli będziemy się w tym lesie zachowywać spokojnie, cicho i bezszelestnie, wtedy rzeczywiście możemy spotkać bezpiecznie zwierzę, obserwować je, pooglądać. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, będziemy hałasować, będziemy się tam zachowywać właśnie w taki sposób, to na pewno te zwierzęta, ich nie zobaczymy, bo będą unikały z nami kontaktu. Pamiętajmy oczywiście, że tą przyrodę trzeba szanować. Nie łamy jakiś na szała sobie gałęzi, nie wycinajmy, nie zbierajmy gdzieś tam pół i tak dalej pod ściółkę. Bardzo dobrym pomysłem jest na nocnych w lesie jest powiedzmy rozbijanie hamaku między dwoma drzewami. Wówczas, jak to mówią, nie ciągnie nam wilgoć od ziemi, wisimy gdzieś tam w powietrzu, jest dużo cieplej. Jeżeli się przykryjemy, myślę, że bezpiecznie wtedy w ten sposób przymocujemy. Oczywiście postawienie namiotu również chodzi w rachubę, nie ma przeciwwskazań, ale oczywiście pamiętajmy o tym, żeby starać się to miejsce zachować, nie niszczyć przyrody, nie niszczyć, nie łamać gałęzi, tak jak mówiłem, nie zbierać mchu, bo jest to ten element przyrody, który powinien zostać w takiej samej postaci, w jakiej go zastaliśmy wchodząc do tego lasu. Oczywiście możemy zbierać grzyby, jagody, w tym zakresie to wszystko jest oczywiście dozwolone, ale pamiętajmy o tym, że najpierw się upewnić, po pierwsze, czy te jagody, czy te grzyby są jadalne, bo od tego trzeba zacząć. Powtórę, czy nie są objęte ochroną prawną, bo oczywiście możemy spotkać różne gatunki roślin i grzybów, które są objęte ochroną prawną i niszczyć nam nie wolno, więc warto posiadać tą wiedzę na ten temat, żeby się właściwie, że to powiem, zachować i nie narażać się na niebezpieczeństwo.
0: SK Łomża.
1: Już w przyszłym roku Teatr Lalki i Aktora w Łomży będzie obchodził 40-lecie istnienia. O tym, jak to wszystko się zaczęło i co było później, mówi dyrektor Jarosław Antoniuk.
20: Teatr w Łomży powstał w 1987 roku. Założycielem tego teatru był już nieżyjący Henryk Gała, który kilka lat wcześniej przyjechał do Łomży z Wrocławia. Myślę, że gdyby nie jego przyjazd do Łomży, mówię tutaj o Henryku Gale, to pewnie byśmy nie mieli w Łomży ani teatru, ani tych wszystkich stowarzyszeń. I jak również byśmy nie mieli filharmonii, dlatego że to z jego inicjatywy, z jego jakiejś pasji takiej menedżerskiej, chęci tworzenia, a jednocześnie, żeby podnieść rangę, że Łomża została miastem wojewódzkim, chciał koniecznie, żeby to miasto było ważnym w regionie. I myślę, że te pomysły bardzo szybko wskrzesił, mając rzeczywiście grono takich ludzi bardzo sprzyjających ówczesnej władzy. Był to wiceminister kultury Kazimierz Cławka, dlatego że takie decyzje się konsultowało na szczeblu rzeczywiście ministerialnym, na szczeblu partyjnym. I ten teatr powstał w 1987 roku. Oczywiście początki były bardzo trudne, tak jak w zasadzie zawsze od czegoś musimy zacząć. Zresztą nie ukrywajmy, że większość biznesów, dużych biznesów w Polsce też powstawała w garażach czy w piwnicach. Ten też wychodził z takiego padołu, dlatego że nie był postrzegany jako instytucja poważna, nie miał swojej siedziby, mieścił się na ulicy Sadowej, w dwóch malutkich pomieszczeniach, bo tam była sala prób, która była salą też widowiskową na 15 osób chyba i dwa pomieszczenia, no i piwnica na pracowni, no i parę osób pracowało w teatrze, ale myślę, że najważniejsza była ta inicjacja. Ja natomiast przeszedłem, wydałem konkurs w 1993 roku i od 1994 roku zaczęła się moja przygoda tutaj z teatrem w Łomży. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, mając niespełna 30 lat i za cel sobie postawiłem przede wszystkim, żeby ten teatr miał swoją siedzibę, swój budynek teatralny, a jednocześnie nadać temu teatrowi status instytucji rzeczywiście takiej zawodowej i żeby on się zaczął rozwijać. No, oczywiście to nie było możliwe w przeciągu 2-3 lat. To postawiłem takie zadanie zbudowania tego teatru takimi etapami, dlatego że raz, że ta instytucja powinna właśnie, tak jak wspomniałem, mieć swój budynek, dwa, że ten repertuar powinien być tworzony latami, a jednocześnie zmienić też formułę festiwalu, no i w końcu teatr otworzyć na środowisko lalkarskie w Polsce, a jednocześnie powoli otwierając na zagranicę. No było to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla osoby młodej. Zresztą też niewielki miałem kontakt w ogóle z teatrem lalkowym, dlatego że zajmowałem się sztuką nowoczesną, zajmowałem się teatrem dramatycznym, dramaturgią. Nie był to taki prosty, jakby proste takie wyzwanie, które mogę natychmiast realizować. Sam nie wiedziałem, jak to lalkarnica będzie funkcjonowało. Ale na przestrzeni tych wielu lat, bo dosyć długo jestem już dyrektorem, udało nam się wybudować budynek teatru, bo to było najważniejsze, w którym w tej chwili się znajdujemy. Ta budowa trwała przez dosłownie 5, 7, 8 lat. Myślę, że dla mnie to była szkoła życia, budowa teatru, dlatego że to teatr był inwestorem. To teatr musiał organizować wszystkie przetargi, począwszy od projektu, a skończywszy na wykończeniu wnętrz. Nikt mi w tym nie pomagał. Pomagała jedynie grupa ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby ten teatr zafunkcjonował. I z kolei musiałem również poszukiwać środków finansowych, zewnętrznych przede wszystkim, dlatego że nie było nigdy zapisanych pieniędzy w budżecie, a wtedy jeszcze też nie funkcjonowały żadne programy unijne, więc najczęściej to pochodziły środki z rezerw Ministerstwa Kultury bądź z rezerw rządowych. Dużo miałem problemów też takich prawnych z uwagi na nie do końca wyjaśnioną własność tego obiektu, więc to też były i procesy sądowe. Procesy w sprawie niepłacenia faktur za budowanie teatru. To się wszystko naprawdę komasowało. Różne w ogóle kontrole. Jako młody człowiek przeżyłem rzeczywiście taki trudny czas, ale ten czas dawał mi ogromną satysfakcję, dlatego że ta budowa później zaczęła coraz bardziej w ogóle intrygować środowisko w Polsce i z kolei władze samorządowe, władze wojewódzkie i krajowe. Byli tutaj ministrowie kultury na budowie, oglądali jak to, więc myślę, że 2002 rok był dla nas takim rokiem bardzo szczęśliwym, kiedy się wprowadziliśmy do tego obiektu. Więc jeden cel został zrealizowany, natomiast budowa repertuaru. No, teatr w Łomży jest teatrem miejskim, dlatego że jest to jedyny teatr zawodowy, który działa w regionie, czy byłym województwie łomżyńskim, a w regionie północno-mazowieckim tylko są w Białymstoku i też w Łomży. Więc na pewno ten repertuar powinien być eklektyczny i on jest eklektyczny, a jednocześnie przede wszystkim koncentrujemy się na spektaklach dla młodzieży, dla dzieci i są spektakle też realizowane dla dorosłych. Natomiast no, z dużym jakby takim pietyzmem zawsze podchodzę do doboru repertuaru. Bardzo dużo jest sztuk współczesnych, są adaptacje tworzone, a ewentualnie sztuki pisane specjalnie na zamówienie naszego teatru, a są również i sztuki klasyczne, które są realizowane. Nie stać nas za bardzo na jakieś eksperymenty, że coś może się nie udać. Oczywiście są spektakle lepsze i gorsze, ale za każdym razem zakładam, że musi być to widowisko ciekawe, które obejrzy wiele tysięcy widzów. Myślę, że na przestrzeni tych wielu lat pojawiło się w Łomży, w naszym teatrze, mnóstwo naprawdę świetnych w ogóle spektakli, które były nagradzane w Europie, które były nagradzane w Polsce i z których powinniśmy w ogóle być jako twórcy, jako teatr dumni, dlatego że te spektakle zapisały się w historii polskiego współczesnego teatru. Mogę tutaj wymienić wcześniejsze realizacje Dziejby Leśne, Bolesława Leśmiana, jeszcze za dyrektora Zbigniewa Głowackiego, taki spektakl ciekawy według Apollinera Poeta Zamordowany, następnie Medajowe Łoże, tekst, który napisałem i wyreżyserowałem, wspólnie tutaj robiłem ten spektakl z naszym scenografem Przemkiem Prawowskim, spektakl, który był grany przez wiele w ogóle lat. Następnie powstały spektakle, które zaczęły jeździć po świecie. Przede wszystkim Czerwony Kapturek, spektakl, który dostał bodajże 15 chyba, czy 17 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym główne nagrody Grand Prix. Zresztą ten spektakl później przeniosłem częściowo, zrobiłem to widowisko w Madrycie, więc tam też ten spektakl był grany i funkcjonował na festiwalach. Ważnym na pewno spektaklem, a nawet nie wiem, czy jednym z najważniejszych, było Burzliwe Życie

0: widowisk w ogóle rzeczywiście powstało masa. Myślę, że każda premiera jest bardzo ważna, dlatego że jest odbierana przez nas, przez pracowników, twórców, aktorów w sposób taki bardzo emocjonalny. Tych takich wyzwań dla teatru jest sporo. Poza tym na przestrzeni tych lat też festiwal nam się tak rozrósł, tak rozwinął, że to w tej chwili jest już na pewno festiwal, który nie tylko promuje nasz teatr, ale w ogóle promuje teatr, współczesny teatr polski, współczesny teatr lalkowy, dlatego że on jest znany w kręgach teatralnych, nie tylko w Europie, ale na świecie. Gościliśmy do tej pory teatry w łącz z 50, czy z ponad 50 krajów. Te spektakli pewnie zaprezentowaliśmy za 400 czy 500 w łącz na różnych edycjach festiwalowych, więc no jest naprawdę taki progres, ogromny w ogóle progres. Realizujemy edukację estetyczną dzieci i młodzieży, poznajemy ten program z kolei. Jest od wielu lat finansowany przez ministerstwo, co jest też takim ewenementem, dlatego że najczęściej te działania edukacyjne są takie efemeryczne. My z kolei to realizujemy i do tej pory udaje nam się pozyskać co roku w ogóle grant. To znaczy, że to działanie jest dosyć wysoko oceniane. No plus różne programy też ministerialne, które co roku robimy. Teatr Łomży na pewno jest takim teatrem, gdzie dużo się dzieje, gdzie są różne w ogóle pomysły, jest kreatywność. Myślę, że na pewno jest teatrem takim prospołecznym, dlatego że staramy się zawsze być blisko w ogóle i zareagować na to, co się dzieje i we współczesnej sztuce, i w literaturze dziecięcej, a jednocześnie też czasami się odnosimy do spraw takich ogólnospołecznych, które no, są nam bliskie, które w jakiś sposób też komentują rzeczywistość. Nie tę polityczną, ale bardziej tę taką, czy rzeczywistość jakąś moralną, czy rzeczywistość, która jest w ogóle wokół nas, na co warto w ogóle zwrócić uwagę. Na pewno nie jesteśmy teatrem moralizatorskim, wręcz przeciwnie. Na pewno jesteśmy teatrem artystycznym i myślę, że takim teatrem, który chce się też podobać dla każdej grupy w zasadzie wiekowej, dlatego że na pewno moim zamiarem nie jest zamykanie tego teatru przed widzem, że tylko są rzeczy bardzo takie elitarne. To są różne spektakle, ale myślę, że najważniejsze jest zachowanie poziomu artystycznego.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Pociągi są. Dworzec będzie. A kiedy bezpośrednie połączenie Łomży z Warszawą? Według zapowiedzi ma to nastąpić za niecały rok, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Nasz plan jest następujący. Chcielibyśmy, aby w momencie, kiedy będą odbierane nowe pociągi hybrydowe dla PKP Intercity, a będzie to w czerwcu, tak aby wkomponować się w czerwcową zmianę rozkładu jazdy i wtedy móc pojechać do Warszawy. Planujemy 6 par pociągów dziennie, które będą łączyły Łomżę i Warszawę. Oczywiście pan marszałek dzisiaj wspomniał, że no podstawą są przewoźnicy regionalni, którzy mogą funkcjonować dzięki umowie z samorządem województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, aby ta konkurencja na torach, także na tego typu połączeniach była jak najwyższa, ale to, co deklarowaliśmy, chcemy, żeby były połączenia zarówno regionalne z najbliższymi miastami, które sąsiadują z Łomżą, ale także połączenia dalekobieżne, które będzie realizować PKP Intercity. Zarówno standardowym taborem, który dzisiaj jest w ich dyspozycji, jak i tym, który najnowocześniejszy, hybrydowy zestaw będzie funkcjonował od przyszłego roku. Ustanawiamy zintegrowaną sieć kolejową, która dotyczy całego kraju. Dbamy o to, aby pojawiło się nie tylko kilkaset nowych połączeń do tych miejscowości, w których dotychczas nie było w ogóle zupełnie torów, ale aby w sposób zintegrowany, komplementarny połączyć różne regiony między sobą. Ja chciałbym, aby te prace, które rozpoczął Port Polska oraz Polskie Linie Kolejowe we współpracy z samorządowcami, mogły znaleźć finał w uchwale, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. W związku z tym, że z różnych części naszego kraju pojawiają się uwagi, żeby skorygować niektóre przebiegi. Te w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim zdecydowałem, aby dokonać jeszcze jednych konsultacji właśnie w tych regionach i wtedy, kiedy już będziemy mieć zgodę co do właściwego przebiegu wszystkich tych linii kolejowych, łącznie z przebiegiem, który jest kontynuacją linii kolejowej od Łomży na północ województwa, tak aby mogła połączyć się z Rail Baltica. Wtedy będziemy mogli mówić o kolejnych etapach decyzji, czyli terminy, finanse i priorytety.
1: SK Łomża.
2: Zakład Aktywności Zawodowej Argenta z Łomży z unijną kasą Łomżyński ZAS dostał ponad 30 tysięcy złotych dofinansowania na bieżące potrzeby. W sumie do podlaskich zakładów trafi 1 000 000 złotych unijnego dofinansowania, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: Dzisiaj przekazujemy kolejne środki na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej, niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społeczność działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAS-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy. Są to już kolejne środki. Też zachęcam Państwa, aby na etapie obecnie aktualizacji strategii rozwoju województwa zgłaszać potrzeby Państwa zakładów, zgłaszać pomysły, zgłaszać problemy. To jest niezwykle ważne, aby też te problemy pracowników z niepełnosprawnościami w tej strategii miały swoje miejsce, ponieważ strategia będzie podstawą do przyszłych funduszy europejskich w perspektywie 2.8.3.4, a też ważne, żeby te fundusze europejskie, fundusze regionalne zmieniały świat osób z niepełnosprawnościami, zmieniały na lepsze, aby jak najlepiej te osoby mogły czuć się w naszym społeczeństwie. Jeszcze raz dziękuję za tą niezwykle ważną i wrażliwą działalność. Cieszę się, że te kolejne środki, może nie za duże, ale kolejne mogą trafić na taką ważną działalność.
2: Mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
5: Ten 1 000 000 złotych, który przeznaczamy dzisiaj na nasze zakłady aktywizacji zawodowej, to są takie pieniądze, gdzie zapytaliśmy te zakłady, co potrzebujecie tu i teraz. Więc odpowiedź była i każdy otrzyma to, o ile poprosił i na to, na co poprosił. Ja powiem tylko troszeczkę szerzej, że zakłady aktywizacji zawodowej są to specjalne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które przełamują barierę izolacji społecznej, dają stabilność zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, dają wsparcie psychologiczne, ale są takim pomostem, które przygotowują te osoby do pracy na normalnym rynku pracy. Nasze województwo jest w czołówce kraju, jeżeli chodzi takim jednym słowem za zaopiekowanie się osobami z niepełnosprawnością. W tej kadencji przeznaczyliśmy ponad dokładnie 74 miliony złotych, 73 miliony złotych, 380 tysięcy. Mamy 12 zakładów aktywizacji zawodowej. W tej kadencji utworzyliśmy 4, jesteśmy w trakcie tworzenia następnego. Prym wiedzie powiat sokórski. Tam osoby, które chcą pracować, mają gdzie pracować i mają wybór, w czym chcą pracować. I tu panie starosto, gratulacje. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w naszych zakładach pracuje w sumie 841 osób, w tym 641 osób z niepełnosprawnościami. I jeżeli wymaga się, żeby w takim zakładzie zatrudnienie wynosiło 70%, to w naszym województwie ono wynosi 75-78%. Dla mnie osobiście jest to, jestem w to bardzo mocno zaangażowana i tak jak już wiele razy powtarzałam, przyszedł czas, ażeby zaopiekować się tymi grupami społecznymi. Tak jak budowaliśmy na początku to, co było niezbędne, szkoły, żłobki, drogi, tak w tej chwili przeznaczamy na to środki. To są duże środki, więc moi drodzy, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Media proszę o nagłaśnianie tej sprawy. Wszystkich zachęcam do budowania następnych zakładów aktywizacji zawodowej, bo za każdą osobą z niepełnosprawnością zatrudnioną w zakładzie aktywizacji zawodowej przeznaczamy 39 milionów rocznie. Warto wspomagać, warto być.
2: Mówi Edyta Kądzior, dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON.
6: Jako instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością cieszę się, że w naszym województwie powstają kolejne ZAZ-y. Mam nadzieję, że za przykładem, tak jak pani wicemarszałek powiedziała, powiatu sokólskiego, pójdą też w ślad inne powiaty, ponieważ na mapie województwa jeszcze są powiaty z tak zwaną białą plamą, gdzie nie powstał jeszcze ani jeden ZAZ i mamy nadzieję, że zacznie się to zmieniać. Tak jak już wspomniała pani wicemarszałek wcześniej, za każdym takim pracownikiem z niepełnosprawnością idą środki refundacji i z Urzędu Marszałkowskiego i z PFRON-u. Ponadto jest to szansa dla tych osób na zaistnienie, na rynku pracy. Tutaj też mogę śmiało powiedzieć z perspektywy PFRON-u, że takie osoby rzeczywiście z zakładów aktywizacji zawodowej trafiają na otwarty rynek pracy. Takie praktyki, doświadczenia też mają miejsce. Są to bardzo zaangażowani pracownicy, ale też cieszę się, że te zakłady aktywizacji zawodowej dostosowują swoje działania do potrzeb osób z niepełnosprawnością na swoim rynku. Ale też, tak jak widzimy z przykładów, te ZAZ-y są dostosowane do tego, czego dany powiat, czego dany rynek pracy potrzebuje. Powstają i pralnie, powstają i gastronomiczne ZAZ-y. Są też zakłady, które różne rzeczy produkują, więc naprawdę jest to taki dosyć szeroki aspekt i zakres działania tych zakładów. Mam nadzieję, że nadal te środki będą bardzo dobrze wykorzystywane.
2: Rodzice zapłacą po 1000 zł za to, że ich dziecko wsiadło na hulajnogę elektryczną bez wymaganych uprawnień. W Łomży policjanci zatrzymali 2 czternastolatków bez kart rowerowych, a w Jedwabnem 16-latka. O szczegółach tej sprawy Urszula Brunińska z łomżyńskiej policji.
7: Tylko w tym tygodniu policjanci interweniowali 2 razy w sprawach z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych. Pierwsza interwencja miała miejsce na ulicy Szkolnej w Łomży w poniedziałkowe popołudnie. Tam funkcjonariusze łomżyńskiej patrolówki podjęli kontrolę 3 nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mimo iż 14-latkowie mieli kaski ochronne na głowach, to okazało się, że tylko jeden z nich posiada kartę rowerową uprawniającą do poruszania się takim pojazdem. Rodzice obu pozostałych chłopców wezwani na miejsce interwencji oświadczyli, że wiedzieli o braku uprawnień, mimo to pozwolili synom korzystać z hulajnóg. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali ukarani przez policjantów mandatami w kwotach po 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień. Kolejna interwencja miała miejsce wczoraj w Jedwabnem. Tam po godzinie 14 wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia drogowego z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującym był 16-letni mieszkaniec gminy Jedwabne, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, w wyniku czego doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Również i w tym przypadku ojciec chłopca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. Sprawy wszystkich 3 nastolatków trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystanie z hulajnóg elektrycznych bez odpowiednich uprawnień stanowi nie tylko wykroczenie, ale także naraża młodych użytkowników na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to przede wszystkim rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci.
2: Urszula Brulińska przypomina także dopłatne zasady korzystania z tego środka transportu.
7: Przypominamy, że dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, kierujący tym pojazdem jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. Korzystanie z chodnika jest dozwolone wyjątkowo tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
2: Treningi Biegam, bo lubię w Łomży wznowione. Tradycyjnie w każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać bezpłatnie. Więcej o treningach mówią trenerzy Krzysztof Plusiewicz i Damian Kwiatkowski.
8: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką. Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
2: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
8: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie, tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa i te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego. No, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy jakieś nowe elementy. Coś tak, żeby pobudzić i nasze ciało, i organizm, i naszą głowę. Bo jeżeli się przyzwyczajimy zbyt mocno do tego samego schematu, to taka stagnacja przychodzi. A jak będzie coś nowego zawsze, może coś śmiesznego, to zawsze i przyciągnie. Różnorodność pobudza, różnorodność wpływa na to, że na każdej jednostce treningowej jakby skupiamy się trochę na innej, może partii mięśniowej, na zdolnościach tak motorycznych. Do biegania potrzebne jest i szybkość, i wytrzymałość, tak? Koordynacja ruchowa, więc i mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie nóg, więc tego jest dużo. Żebyśmy się skupiali na każdym treningu na wszystkim, to by nie starczyło czasu po pierwsze, a po drugie prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
9: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
8: Zamysł tych treningów w ramach Biegam, bo lubię w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem. Wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić. A to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie. Ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli. Tak?
9: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać? Czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
10: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć w Bystrzynie, też z tymi dziećmi biegają. Na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili, bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu.
1: SK Łomża.
2: W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży cały czas można oglądać wystawy stałe, na przykład wystawę lamp naftowych, a do obejrzenia tej instalacji zachęca Alicja Kamieniczna-Adamowska.
11: Jesteśmy na wystawie lamp naftowych, światło z wdziękiem. Ta wystawa to jest taka zaskakująca z jednej strony i bardzo się podoba ludziom, oni są zazwyczaj zachwyceni tymi lampami i ich urokiem, ale jednocześnie właśnie zaskoczeni, skąd te lampy w Łomży? Nie mamy tutaj przecież ani huty szkła, ani rafinerii nie ma, więc skąd te lampy w ogóle? W Łomży. No więc jakby odpowiedź jest bardzo prosta. To były lata 80., 1988 rok i muzeum miało okazję nabyć kolekcję, taką część kolekcji, bo te wszystkie lampy nie pochodzą z tego jednego zakupu, ale w 88 właśnie pojawił się ksiądz Józef Stankiewicz, który no, zbierał całe życie lampy i chciał je sprzedać po prostu, swoją kolekcję muzeum. No i to był taki pierwszy rzut tych lamp wtedy. Później tam w 2017 mieliśmy okazję kupić też kolejne lampy, bo dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa i wtedy też jakby tak poszły taki duży rzut. No więc od lat 80. jakby cały czas ta kolekcja się powiększa. No i zaskoczeniem jest to, że jesteśmy w sumie taką co do wielkości kolekcją trzecią w Polsce być może. My mamy około 140 lamp. Pierwsze oczywiście jest Krosno i Bóbrka, bo tam to jest taki ośrodek i przemysł naftowy i szkło, więc oni wiodą prym, a my jesteśmy tam kolejni w kolejce z naszą ilością. Tutaj na wystawie jest 100 lamp zaprezentowanych. No to taka symboliczna liczba. 100 lat w ogóle lampy naftowe istniały, że tak powiem. Od połowy XIX wieku, od momentu wynalezienia, wydestylowania z reakcji jakichś chemicznych procesów nafty przez Ignacego Łukasiewicza, no to do połowy XX wieku mniej więcej, do wyparcia przez elektryczność po prostu. Czyli poprzedniczkami lamp naftowych były lampy olejne i to już od starożytności właściwie one istniały. Przez moment były lampy gazowe, właśnie świece, to cały czas to istniało, także no, lampy naftowe to jest właściwie 100 lat istnienia i właśnie tu mamy taki przekrój tych 100 lat, jak to wyglądało od początku powstania lamp do ich końca. Bardzo trudno jest wydatować te lampy, dookreślić konkretną datę powstania, bo ani nam style o tym nie mówią, bo w ogóle w lampach naftowych jakby jest bogactwo stylów takich stylów w sztuce, czyli mamy na przykład lampy neorokokowe, neobarokowe, neorenesansowe, które nam absolutnie to nic nie mówi, tak jak jakby przedmioty, które pochodzą z epoki, bo z renesansu mówią nam, już datują jakby jakiś czas, a tutaj to zależało od fantazji twórcy, czy w ogóle manufaktury, jakichś trendów i tak dalej. Także to trudno nam wydatować lampy, więc one są po prostu tak pogrupowane tutaj od początku do końca, ale do końca, czyli do połowy XX wieku i po prostu w jaki sposób te style się zmieniały, funkcje jak się zmieniały, jak lampa, jej forma zależy od funkcji, jaką ona przyjmuje. Także od początku mamy tutaj taką małą, symboliczną właśnie początki lamp, czyli kinkiety na świece i te dwie bliźniacze lampy to są lampy olejne, czyli jakby początek sam lamp naftowych. Ja się zawsze śmieję z tej lampy, tej zielonej w kącie, bo to jest lampa naftowa połączona z kinkietami na świeczki, czyli chyba ludzie jednak jeszcze nie ufali za bardzo nowemu wynalazkowi, więc jeszcze chcieli chyba mieć świeczki, żeby w razie czego, gdy nafta zawiedzie, to mamy świeczki. A więc tak, w tej gablocie właśnie są taki miks stylów. Od właśnie neorenesansowych, neobarokowych, to neo oznacza, że one nie są z epoki, tylko są stylizowane na epokę. Także wszędzie gdzieś tam w podpisach właśnie pojawia się ten początek neo, więc jakby no, to nam sugeruje, że artysta, twórca czy manufaktura, rzemieślnik jakby stylizował lampę na epokę. Dalej tutaj, w tej gablocie, mamy takie bogactwo właśnie formy. I możemy tu zobaczyć lampę, która na przykład lubię mówić, że to jest lampa Aladyna, która wygląda jak lampa Aladyna, ale była lampą taką pokojową, salonową. Bardzo ciekawa jest ta lampa, która tu stoi, taka wysoka. To jest połączenie lampy i funkcji po prostu takiej użytkowej, czyli ona była stojakiem na kwiaty, po prostu kwietnikiem. Po przeciwnej stronie jest lampa, która była piecykiem jednocześnie, czyli bo lampa miała płomień, rzeczywiście płomień, tam żywy płomień się palił. I przez jej konstrukcję, czyli przez materiał, jaki jest wykonany, to jest lampa żeliwna, ona przyjmowała ciepło i po prostu jakby ogrzewała pomieszczenie. Kinkiety, które są bardzo wyjątkowe też, ponieważ są bliźniacze też i one jakby, to też bardzo rzadko się zdarza właśnie, to jest ważna kwestia. W lampach największym problemem jest to, że one są bardzo, jakby mają najsłabsze ogniwo, to szkło. Bardzo często tłukły się klosze, zbiorniki są szklane, albo ceramiczne, to nawet te korpusy ceramiczne, one po prostu pękały, to jest przedmiot użytkowy, czyli on był w użytku, żeby lampę podpalić, trzeba było ją jakby rozebrać niejako, czyli zdjąć klosz, zdjąć kominek, podpalić albo napełnić ponownie naftą, więc jakby trzeba było ją rozbierać, później znowu złożyć. Więc no to wymagało jakiegoś tam działania wokół tego przedmiotu, który no mógł być wtedy narażony na jakiekolwiek tam stłuczenia czy cokolwiek. Także tak, lampy, które są kompletne, są chyba najcenniejsze dla nas. Właśnie między innymi te kinkiety, tym bardziej, że są dwa. I one były kinkietami korytarzowymi być może, nie? Bo to na korytarzach wisiały takie rzeczy. Tutaj jeszcze w tej gablocie na przykład bardzo cenną i taką wyjątkową lampą jest ta lampa biało-niebieska, taka z tym kulistym kloszem. To jest lampa z manufaktury w Miśni. To jest taka bardzo znana manufaktura i ona jest właśnie też kompletna, jak widać. Ma korpus i klosz, jest jakby z jednej parafii, że tak powiem. Jakby to jest kompletna. Także to jest najcenniejsze dla nas tak naprawdę. Bardzo fajna jest ta lampa, też taka wyjątkowa, ta, która wisi. To jest lampa w stylu japońskim. Ta lampa na samym środku wysoka, to jest lampa w stylu chińskim, więc to też są takie no, wyjątkowe rzeczy, bo no, jakby to są jakieś, zależało od wytwórni, od twórcy, albo też one były sprowadzane też te lampy, więc cały przekrój historii sztuki można tutaj opisać. Dalej w tych gablotach mamy lampy w stylach tak zwanym eklektycznym. To jest styl eklektyczny, czyli taki styl, który jest mieszanką różnych stylów. Tak jak tam mieliśmy na przykład lampę neorenesansową, czyli ona jakby nawiązywała swoim stylem do renesansu. Albo neobarokowa analogicznie. A tutaj styl eklektyczny właśnie oznacza taką mieszankę styli, więc trudno jest określić jeden konkretny styl, który jakby tą daną lampę charakteryzuje. Także mamy takie po prostu, twórcy sobie sięgali bardzo, bardzo tak płynnie, a to coś wezmą z secesji, a to coś z renesansu, a tak uproszczając bardzo, więc to jest taki miks stylu. No i mamy lampy znowu wiszące, stojące, najczęściej to są lampy w ogóle takie salonowe, tak zwane salonowe, gabinetowe, albo takie lampki nocne, to są takie mniejsze lampki, gabarytowo mniejsze. W ogóle bardzo ważną rzeczą jakby jest to zrozumienie, że te lampy, jak się tak na nie spojrzy na przekrój od powiedzmy początków do tutaj XX wieku, jakby one są różne w formie. Te starsze lampy były bardziej zdobne, bardziej bogate, bo wtedy, powiedzmy w tym połowie XIX wieku, na taką lampę mógł sobie pozwolić tylko bogaty dom. I w dodatku światło było przeznaczone tylko do salonu. Nie było przeznaczone do kuchni, czy tam na korytarz. To oczywiście w późniejszym czasie, ale przede wszystkim jakby ta lampa, jej piękno i taka zdobność miała świadczyć o bogactwie domu. Czyli ten, kto mógł sobie pozwolić na lampę, no, był jakby w statusie społecznym gdzieś tam wysoko. I też często się mówi o tym, że lampa to taki, mówi się, że nieść kaganek oświaty. I właśnie to poniekąd było połączone, ten kaganek, czyli jakby to światło umożliwiało dłuższe siedzenie wieczorami na przykład, nie? Że można było wtedy czytać, edukować się, robić cokolwiek, szyć. Także to trochę wydłużało nam ten czas dzienny, to światło, więc też jakby jednocześnie tak to łączymy trochę, że jednak jakby też niosło oświatę. Światło niosło oświatę. Tak, także właśnie na początku bogate domy, oczywiście im bogatsze domy, to mogły sobie właśnie pozwolić na kinkiety w korytarzach, światło kuchenne, albo właśnie takie wynalazki typu właśnie lampa stojak na kwiaty. Tak, no bo oczywiście w pierwszej kolejności musiało być oświetlone, salony musiały być oświetlone, a nie tam korytarz czy jakieś takie przejście gospodarcze. Ale oczywiście takie lampy też są, bo są wrażenie. Lampy są takie, jaka powinna być ich funkcja, czyli jeśli była potrzeba doświetlenia korytarza, pojawiały się na przykład kinkiety, no bo nigdzie nie było możliwości, żeby postawić lampę taką stojącą, wysoką, więc jakby wymyślono kinkiety. Więc to, jakby to wszystko jest takie zależne od siebie. Tutaj właśnie już widzimy jakby taką naturalne procesy, które się odbywały, bo na początku XX wieku, gdzie lampy stały się już takie bardziej popularne, chciano je mieć, to po prostu naturalna, jakby taki proces gospodarczy, społeczny doprowadził do tego, że one musiały się stać prostsze w wyprodukowaniu, czyli to już nie mogły być małe dzieła sztuki, które kosztują krocie i ich produkcja zajmuje bardzo dużo czasu, tylko produkcja musiała być bardzo szybka, przystępna cenowo i żeby te lampy były po prostu dostępne. Także widać tutaj właśnie na końcu tej podróży widać prostotę form. Klosze są mniej takie zdobne, mniej kolorowe, nie są już takie zdobne właśnie, nie mają takiego dopracowania. Oczywiście to są bardzo cenne rzeczy, ale to już nie jest ta finezja, która była wcześniej. Nie ma tego dopieszczenia formy. One miały być po prostu już później funkcjonalne. Tanie, funkcjonalne, przystępne. Tutaj na koniec też mamy ten żyrandol, który tu wisi, już jest elektryczny i to już nie jest, bo tutaj widzimy na wystawie kilka lamp ma dołożone światełko, to one nam mają tutaj prezentować, jak one, te lampy mogły wyglądać kiedyś, jak były podświetlone te klosze, ich piękno prezentować. No ale tak naprawdę to tylko ta lampa jest rzeczywiście elektryczna, więc no, tu nam się kończy nasza historia. I tak, pokazuje jakby jak elektryczność wyparła. Te lampy naftowe stały się przeżytkiem po prostu już, jakby to nie były do niczego potrzebne. Oczywiście z elektrycznością była tak samo jak z naftą, kto bogatszy, kto jakby lotniejszy i kto podążał za nowinkami bardziej, to zakupował lampy elektryczne, te szły w odstawkę. Tak właśnie ta historia by wyglądała pokrótce, w takim przekroju. Zapraszamy na wystawę jeszcze zawsze w czwartki, ponieważ to jest wystawa stała, a w czwartki wystawy, wszystkie nasze wystawy stałe są darmowe.
1: SK Łomża News.
2: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żywołowska. Zapraszam. W szpitalu w Łomży w nowej odsłonie działa już pracownia endoskopii urologicznej. Dla personelu oznacza to większy komfort pracy, w większej przestrzeni i na nowoczesnym sprzęcie. A dla pacjentów to lepsza diagnostyka i specjalistyczne zabiegi. Inwestycja została sfinansowana ze środków KPO, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
12: Krajowy plan odbudowy, można powiedzieć, kończymy go już fizycznie w pracowni endoskopową w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, pracownią endoskopową urologii. W całości kosztowało to ponad 49 milionów złotych, w tym 42 miliony złotych to dofinansowanie z KPO, 7 milionów to jest wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i tak jak tutaj przed chwilą mówiono, Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Ten program, który kiedyś przez 2 czy więcej lat był nieosiągalny ze względów politycznych, dzisiaj wzbogaca Szpital Wojewódzki w Łomży o nowe pracownie, o nowy sprzęt. Dzisiaj pacjent naprawdę ma doskonałe warunki tutaj do leczenia się. I szpital nie odbiega już, można powiedzieć, standardami od tych najlepszych szpitali w Polsce. Także cieszymy się z tego powodu i nie kończymy. Dalsze inwestycje są w toku. Wydaje mi się, że będzie to jeden z najlepszych szpitali w województwie na pewno. Trzeba również powiedzieć, że z tą nowoczesnością, którą mamy, czy to w obszarze kardiologii, czy urologii, czy innych jeszcze oddziałów Szpitala Wojewódzkiego, idzie również szkolenie pracowników. Dzisiaj w pionie urologii mamy lekarzy, którzy też obsługują robota Hugo. To ludzie stąd, którzy w ciągu 2 lat tak dostosowali swoje umiejętności, że ten najlepszy, można powiedzieć, w Europie sprzęt jest w zasięgu łomżyńskich lekarzy i robią to doskonale.
2: Mówi koordynator oddziału urologii Marek Załęski.
9: Panie doktorze, jak zmieniła się ta pracownia? Jak było wcześniej, jak jest teraz, jaki mamy nowy sprzęt i jakie możliwości daje pacjentowi i wam?
13: Część z Państwa widziała, jak to wyglądało wcześniej, tak jak mówiłem. To był najpierw taki dolepek troszkę, te sale endoskopowe do bloku operacyjnego, nie przystający do współczesnych wyzwań. W tej chwili no, to jest takie sale endoskopowe już z prawdziwego zdarzenia, prawda? Jest gdzie się umyć, jest gdzie przygotować pacjenta, no i warunki, które sam pacjent ma podczas samego zabiegu, też chyba wpływają na dobrostan. Na bloku operacyjnym, tak jak pan dyrektor wspomniał wcześniej, no mamy przede wszystkim robota Hugo, prawda? Od marca, kwietnia zaczęliśmy pierwsze zabiegi, w tej chwili jest około 25 zabiegów zrobionych. Jest to związane z tym, że jeszcze uczymy się tego sprzętu, prawda? Mamy już 2 certyfikowanych operatorów. W najbliższym czasie będziemy mieli asysty, czyli będzie, bo na razie operatorzy współuczestniczą, prawda? W związku z tym, no, jeżeli są warunki losowe, wiadomo, że wtedy operacja może wypaść. Natomiast we wrześniu już będziemy mieli 2 certyfikowanych asystentów, czyli będzie można jeszcze znacznie rozszerzyć ilość tych zabiegów. Docelowo mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli nawet 2 certyfikowanych operatorów dodatkowych, prawda? Czyli generalnie dążymy do tego, żeby mieć na oddziale 4 certyfikowanych operatorów do tego robota.
2: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz.
14: Tak jak mówiłem od samego początku, tych inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim będzie dużo i jest i chcemy, żeby mieszkańcy w tych otwarciach za Państwa pośrednictwem uczestniczyli, żeby mogli zobaczyć, czym szpital dysponuje. Dzisiaj sala endoskopowa, kwota inwestycji 7,5 miliona, dofinansowanie z PFR-u ponad 600 tysięcy. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego, który jest właścicielem szpitala, ale też patrzy przyjaźnie na to, co tutaj się dzieje. Dostarcza nam kapitał, ale przede wszystkim daje zielone światło na inwestycje i to wszystko widać. Tak, spotykamy się bardzo często, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak zmienia się szpital dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy. Z ponad 52 miliony w tak krótkim okresie czasu zainwestowaliśmy i pacjenci z tego już korzystają. To są były zapowiedzi, a dzisiaj faktycznie już dzieją się tutaj zabiegi, także pacjent ma dostęp do naprawdę wysokiej klasy sprzętu, ale przede wszystkim do specjalistów. To, co nam się udaje w szpitalu, to inwestycje połączone z inwestycją w kadry. To, co powiedział pan marszałek, ludzie, którzy przeszli szkolenia, obsługują robota Hugo w województwie podlaskim, jest to znacząca inwestycja, a myślę, że w Łomży, w dawnym województwie łomżyńskim, szpital wojewódzki w Łomży staje się kluczową jednostką, nowoczesną jednostką. To, o czym mówiliśmy, inwestujemy w najlepszy sprzęt, w najlepszą kadrę i to wszystko robimy dla naszych pacjentów, żeby mogli jak najszybciej wrócić do zdrowia właśnie dzięki tutaj naszemu personelowi i oczywiście sprzętowi, który już właśnie posiadamy i dzisiaj Państwu prezentujemy.
2: Mówi prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
15: Nasze finansowanie tu dla samego szpitala wojewódzkiego jest takim przedsięwzięciem, którego bardzo, bardzo wspieramy i cieszymy się bardzo, ja już to powtarzam, że jest to do naszego miasta, do naszych pacjentów, więc wszystkie działania, które są skierowane w tym kierunku, mają jeden cel, czyli zdrowie, szybka obsługa naszych pacjentów, którzy się tutaj znajdują, a kwoty, które tutaj są przeznaczone, to jest gdzieś w granicach około z tych 20 paru milionów złotych, które jest przeznaczone na działanie szpitala, na te remonty. To kwota gdzieś w granicach 700 tysięcy złotych poszła akurat na tą część tej inwestycji. No i należało tylko stwierdzić, że ja jestem bardzo zbudowany tym przede wszystkim, że ja widzę tempo tych prac, które tutaj się odbywają, jakość przede wszystkim tych prac i szybkość tych prac, nie? Bo to wiadomo, im szybciej będą te obiekty oddawane i te miejsca, tym ten pacjent będzie lepiej zaopatrzony w przyszłość.
14: Te inwestycje praktycznie co miesiąc coś robimy. W tej chwili aktualnie trwa modernizacja oddziałów kardiologicznych, czyli remont prowadzimy na pierwszym piętrze, prowadzimy remont na piątym piętrze. Oddział dziecięcy jest w tej chwili remontowany, remont oddziału psychiatrii dziennej, a więc ten duży budynek przed szpitalem też będzie nowoczesny, dostosowany do aktualnych wymogów. Także można powiedzieć, że szpital jest niewystającym placem budowy, a co dla mnie najważniejsze, to to, że z moimi ludźmi, którzy naprawdę bardzo się starają, żeby to wszystko poszło sprawnie, ale przede wszystkim, żeby szpital funkcjonował. Zauważcie Państwo, że pomimo tych inwestycji naprawdę, które w takim dużym wymiarze dzieją się w ostatnich miesiącach, my tego szpitala nie zatrzymaliśmy. Cały czas szpital funkcjonuje na 100%, wszystkie nasze oddziały normalnie funkcjonują i to jest ogromne wyzwanie logistyczne i bardzo dziękuję moim współpracownikom, że pomagają mi tak sprawnie tutaj te remonty przeprowadzać.
1: SK Łomża.
2: Przypomnę, że w szpitalu w Łomży od niedawna działa też poradnia żywienia klinicznego. To dla pacjentów z problemami przewodu pokarmowego. O szczegółach mówi dietetyk kliniczny Anna Święcka.
16: Celem utworzenia poradni leczenia żywieniowego jest leczenie pacjentów drogą dojelitową za pomocą zgłębnika lub PEG. Ewentualnie również drogą dożylną, czyli pozajelitową, z szczególnym uwzględnieniem zastosowania worków RTU w zależności od stanu pacjentów i tego, czego będzie dana osoba oczekiwała. Jeśli chodzi o poradnie żywienia klinicznego, tutaj głównie skupiamy się nad pacjentami, którzy potrzebują pomocy czy wsparcia leczeniem specjalistycznym. Są to pacjenci z chorobami układu pokarmowego, pacjenci onkologiczni, pacjenci z niedożywieniem oraz pacjenci z zaburzeniem trawienia i wchłaniania.
2: Przed klubem bokserskim Tiger ważny jubileusz. Minęło 20 lat od momentu jego powstania. Jak wyglądały początki, jak klub chce uczcić tę rocznicę, o tym w rozmowie z Agą Zakrzewską powie trener i prezes BKS-u Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski.
17: Już niedługo Łomża będzie gospodarzem ciekawego wydarzenia sportowego. Ze mną w studiu jest Zbigniew Maleszewski, prezes i trener klubu BKS Tiger Łomża. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
17: 20 lat, kiedy to minęło?
18: No, sam byłem zszokowany, że te 20 lat tak szybko minęło, ale mówię, to jest i zarazem 36 rok, kiedy jestem trenerem, także te 20 lat zleciało naprawdę bardzo szybko, bo oprócz tego, że mamy 20-lecie BKS Tiger Łomża, wcześniej istnieliśmy tu na Łomży jako uczniowski klub sportowy Czwórka, ale od pewnego momentu działamy już jako BKS Tiger, no i właśnie minęło 20 lat.
17: No właśnie, i te 20 lat będzie będziecie mogli podsumować na wydarzeniu, które odbędzie się w Łomży już w najbliższy piątek.
18: Tak, zgadza się. Na tą imprezę zorganizowaliśmy przy okazji turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie również nasi zawodnicy wystartują i będą walczyli o kwalifikację do Mistrzostw Polski Juniorów, ale i zarazem zaprosiliśmy wszystkie osoby, które brały czynny udział w zarządzie bokserskiego klubu sportowego Tiger Łomża przez te 20 lat i obecne władze naszego klubu, jak również, jak to się mówi, obdzwoniłem wszystkich zawodników, którzy mieli wyniki na Mistrzostwach Polski w poszczególnych grupach wiekowych, czyli jakieś tam medale, złoto, srebro, brąz. No i większość tutaj zawodników tych będzie. No niestety, co niektórzy już mieszkają za granicą, mieszkają w innych miastach, każdy ma jakieś tam swoje życie, bo to są już dzisiaj dorosłe osoby i nie wszyscy będą, ale duża ilość tych właśnie zawodników, którzy robili dla naszego klubu te wyniki sportowe będzie.
17: Będzie to taka okazja, żeby podsumować te wszystkie lata. No właśnie, a jak wyglądały początki tego klubu?
18: Początki klubu? Normalnie trzeba było, jak to się mówi, zakasać rękawy, brać, trenować. Było ciężko, bo nie mieliśmy, jak to się mówi, tego sprzętu, bo na dzień dzisiejszy naprawdę jesteśmy, jak to się mówi, nieźle wyposażonym klubem. Mamy swój sprzęt, jest na czym trenować. Są jakieś środki finansowe umożliwiające nam wyjazdy na różnego rodzaju zawody, zgrupowania i tak dalej. Można powiedzieć, że podstawową bolączką jest młodzież, bo ta młodzież, nie powiem, przychodzi, garnie się, ale jej poziom sprawności ogólnej jest bardzo słaby i naprawdę, mówię to, można powiedzieć, że to jest poniekąd w pewnym stopniu tragedia. Ta młodzież jest naprawdę bardzo, bardzo słaba.
17: Ale zawodnicy temu zaprzeczają.
18: No jest paru fajnych chłopaków, którzy naprawdę ciężko pracują, bo nie ma, że lekko ktoś osiągnie jakiś wynik sportowy. Ciężko pracują, poświęcają się. Choćby Sebastian Konecko, ubiegłoroczny wicemistrz Polski, jest jeszcze paru fajnych chłopaków, którzy też starają się dorównać jemu, a nawet może i go przebić, ale mówię, na to wszystko, na ten sukces potrzeba trochę czasu i naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, zdyscyplinowania, takiego ustawienia sobie dnia, że to wszystko musi być podporządkowane pod ten wynik sportowy, nawet i odżywianie, spanie. Jest wiele czynników składowych na to. No i przede wszystkim chęć osiągnięcia tego wyniku, bo dzisiaj młodzież chciałaby mieć wszystko już, a ja niestety jako trener paluszkiem do głowy nie dotknę i nic tam w tej głowie nie zmienię od razu. Mogę to zrobić, ale na to trzeba dużo czasu, no i przede wszystkim wytrwałości, konsekwencji w treningach, systematyczności.
17: Jak wyglądają przygotowania naszych zawodników na kilka dni przed startem, przed tymi kwalifikacjami?
18: No jesteśmy teraz w okresie treningu takiego szybkościowego i taktyczno-technicznego. Także tutaj my już trenujemy od sierpnia, bo przygotowujemy się pod ten turniej, no bo to wiadomo, że nikt nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Polski, jeżeli się nie zakwalifikuje. Także tutaj chłopcy ciężko, niektórzy na to pracują i pomimo tego, że to jest grupa wiekowa juniorów, również trenowali i młodzicy, i kadeci, młodzieżowcy i seniorzy nawet. Także my sierpień już spędzaliśmy na trening. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś niecoś powalczyć. Na pewno Sebastian Konecko tutaj, stawiam, jest, jak to się mówi, u nas w okręgu takim pewnym numerem jeden i myślę, że on właśnie, mówiąc językiem kolokwialnym, na luzie pojedzie na te Mistrzostwa Polski Juniorów. No ale tam na pewno nie będzie łatwo, bo wiadomo, wtedy tam się zjeżdżają zawodnicy z całej Polski i wygrywa tylko ten najlepszy.
17: właśnie o to chciałam zapytać, na których zawodników szczególnie warto zwrócić uwagę i ilu ogólnie zawodników BKS-u stanie w ringu?
18: Wystawiamy dwóch zawodników w kategorii 55 kg Sebastian Konecko i w 65 kg Szymon Rzekos. No i zobaczymy, jakim pójdzie. Tu, no mówię, Sebastian jest takim typowym numer jeden, a Szymek Rzekos, no, musi dać siebie naprawdę bardzo dużo.
17: Czy walka przed własną publicznością bardziej pomaga, czy jednak dodatkowo stresuje, obciąża?
18: No to jest już indywidualna cecha każdego z zawodników. Jedni podchodzą do tego naprawdę spokojnie, drudzy znowu starają się za wszelką siłę wygrać pojedynek przed czasem i to czasami ich gubi, ale są to już zawodnicy doświadczeni, także myślę, że tutaj tak zwanej tej napalanki nie będzie, że każdy będzie podchodził do tej walki z głową na spokoju, no ale na pewno wiadomo, każdy chce się pokazać przed swoimi kolegami z klasy, z osiedla, żeby wypaść jak najlepiej, no ale damy radę.
17: Czy wstęp na trybuny będzie otwarty dla wszystkich?
18: My jak zwykle organizujemy zawody i wstęp na górną trybunę będzie wolny, także nie trzeba kupować żadnych biletów, każdy może przyjść, pooglądać, gdzie bardzo serdecznie wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszam 4 września, to jest piątek, na godzinę 17, będzie rozpoczęcie, także zapraszamy, a na dole będą osoby zaproszone, czyli władze miasta, Łomży z Urzędu Marszałkowskiego, byli i obecni członkowie zarządu, zawodnicy, którzy zdobywali tytuły z Mistrzostw Polski, no i oczywiście inne osoby, które współpracują z naszym klubem, czyli i sponsorzy, no i inne osobowości, bo również i przedstawiciel Polskiego Związku Bokserskiego będzie pan Roman Szlagowski, mój kolega, z którym razem zaczynałem karierę trenerską od instruktora, kilkukrotny mistrz Polski Stanisław Łakomiec. Będą przedstawiciele klubów z naszego okręgu, ale i również tutaj z sąsiadujących klubów, czyli z Ostrołęki, Szczytna, Ostrowi Mazowieckiej. Także no, tych osób też troszeczkę będzie, takich osobistości ze świata boksu.
17: Czy byli tajgerowcy też odważą się założyć rękawice tego dnia?
18: Nie, byli zawodnicy wejdą, otrzymają od nas, od zarządu pamiątkowe statuetki, ale to można powiedzieć, że to nie są byli zawodnicy, bo oni również, pomimo tego, że są już w wieku seniorskim i każdy prowadzi jakieś tam swoje życie, interesy, praca i tak dalej, ale też od czasu do czasu potrafią wpaść na trening, żeby przyjść, potrenować sobie, porozmawiać, nawet zmobilizować tych młodych chłopców czy dziewczęta do tego, że warto się trenera słuchać, bo trener wie, co robi i to na dobre idzie.
17: Czyli człowiek może odejść z Tigera, ale Tiger z człowieka nie odejdzie nigdy.
18: No, można tak powiedzieć, że Tigerowcy są całe życie.
17: Okej. Panie trenerze, bardzo proszę jeszcze raz zaprosić słuchaczy naszego radia do tego, aby właśnie 4 września pojawili się na trybunach.
18: Wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszamy 4 września, to jest piątek, na godzinę 17 na turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, który stanowi obchody 20-lecia naszego klubu. Także bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Wstęp na górną trybunę wolny, także można zabrać dzieci, rodzinę, co nas będzie bardzo cieszyło.
1: SK Łomża.
17: Pogoda w Łomży nadal idealna na długie spacery, a na taki spacer warto wybrać się nie tylko swoimi ścieżkami, a na przykład szlakiem łomżyńskich zabytków, do czego zachęca łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
19: Łomża w pigułce według mego przepisu to jest mniej więcej 1,5 godziny. Oferuje turystom przede wszystkim taki szlak, ponieważ jest bardzo blisko wejścia do punktu informacji turystycznej, czyli proponuje turystom zaczynanie zwiedzania ulicą Radziecką z wytłumaczeniem jak gdyby skąd nazwa się wzięła, bo oczywiście dla wielu turystów ulica Radziecka kojarzy się jednoznacznie i są, jak są, że tak powiem, już świadomi znaczenia kulturowego dla Łomży nawet ulicy Radzieckiej, no to widać, że jest wielkie zaskoczenie, że to jednak nie tak, jak się myślało, tak? Z ulicy Radzieckiej skręcamy w prawo, na ulicy, dochodzimy do ulicy Krzywe Koło, skręcamy w prawo do Kamiennych Schodków. Kamienne schodki, na szczycie Kamiennych Schodków jest umowna, zdaniem branży naszej historycznej, Brama Napoleona. Jest to umowna, zaznaczamy, dlatego że domu, do którego jest przybudowana ta brama jeszcze w czasach, kiedy Napoleon był w 1812 roku, w Łomży nie było, ale pewnie jakiś miłośnik Napoleona tą bramę wtedy postawił. Wracamy potem do ulicy Krzywe Koło, cofamy się. Mamy po drodze, po prawej stronie klasztor i kościół naszych braci zakonnych kapucynów, który jest niezwykle właśnie ciekawy dwojako, dlatego że poza tą historią, która już jest barokiem toskańskim, ponieważ klasztor ma ponad 200 lat swojej pięknej historii, ale też pamiętamy o tym oczywiście, że pod dziedzińcem, pod którym przechodzimy kościołem, mamy relikty fundamentów pierwszego kościoła parafialnego w Łomży, erygowanego w 1410 roku. Kawał historii. Po zwiedzeniu, zwłaszcza zobaczeniu pięknego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w ołtarzu głównym, który, uwaga, jest darem hetmana Klemensa Branickiego. Tak, no może nie tyle dla Łomży, ile dla właśnie braci kapucynów, tak? Warto też zwrócić uwagę na ten obraz, który też został jakoś tak przetrwał trudne czasy wojenne, no i tym bardziej nabrał przez ten sposób swojej wartości historycznej. Potem wychodzimy od kościoła kapucynów, idziemy dalej ulicą Krzywe Koło, mijamy ulicę Kapucyńską, która przez setki lat była jedynym wjazdem do Łomży od strony właśnie Narwi, na której miał ten miejsce wypadek carewicza Aleksandra, późniejszego cara Aleksandra II. Następnie idziemy prosto, trafiamy na domek pastora, który jest związany z dwoma historycznymi postaciami dla Łomży. Pierwszą postacią jest Kacper Mikulski. Kacper Mikulski był pastorem gminy ewangelicko-augsburskiej i no i jednocześnie był dziwnym pastorem, bo był PPS-owcem, czyli dlatego Piłsudski między innymi się u niego tutaj przez okres umowy 2 tygodni ukrywał. Jak jeszcze oczywiście były czasy carskie, ponieważ też PPS-owcem był Józef Piłsudski, a dodatkowo w okresie późniejszym na ręce Kacpra Mikulskiego Piłsudski zmienił wiarę na rzymskokatolickie, na wendlicko-augsburską, co było kierowane jego tam kolejnymi perypetiami miłosnymi w życiu. Krzywe Koło ulica kończy się na umownym parkingu przed hotelem Gromada, gdzie stał kościół, który był no, bardzo dużym kościołem, a po którym niestety jest tylko mamy puste miejsce. Był to kościół jezuicko-pijarsko-ewangelicki, bo zaczęli go i zbudowali go jezuici, potem przyjęli go pijarzy, a następnie został właśnie za czasów guberni przekazany gminie ewangelickiej. Następnie wracamy się krzywym kołem na wysokości ulicy kościoła braci pieszych kapucynów i skręcamy ulicą Kaznodziejską na Stary Rynek. Na Starym Rynku, idąc wprost, trafiamy na uliczkę Farną, a u zbiegu uliczki Farnej i uliczki Drugiej na ławeczkę Hanki Bielickiej. Kolejne historyczne nazwisko, już może tych czasów nowszych, naszej Łomżanki, która ukończyła w Łomży, urodziła się co prawda w Konowce na Ukrainie w 1915, ale potem już swoje dorosłe życie, czyli szkołę porządną, gimnazjum żeńskie, ukończyła w Łomży i to gimnazjum to jest obecne liceum numer 2 ogólnokształcące. Następnie ukończyła studia romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też taki Instytut Sztuki Teatralnej Aleksandra Zelwerowicza, sławy międzywojennej. No i można powiedzieć, że potem jej największa kariera rozwinęła się już po wojnie, gdzie wielokrotnie wracała do Łomży. Była jedynym odtwórcą hymnu nieoficjalnego Łomży. To my z Łomży, tak? Nie będę cytował tu słów. W każdym razie my z Łomży do dzisiaj gra jako hymn nasz w sercach wielu łomżyniaków. Przemieszczając się dalej ulicą Farną, trafiamy do katedry dzisiejszej, a przez setki lat kościoła Farnego, który był właśnie to drugą parafią po pierwszej parafii, która mieściła się na terenie dziedzińca kościoła kapucynów. Warto powiedzieć o katedrze, że poza tym, że ona jest taką nieoficjalną matką kościołów tego całego naszego regionu, teren katedry był, znaczy wnętrze katedry było miejscem sejmików szlacheckich przez setki lat. Dlatego, że to był jedyny kubaturowy budynek, tak? I w związku z tym, jeżeli panowie bracia się zbierali na tak zwanym sejmiku, gdzie wybierali swoich przedstawicieli na sejm generalny, na sejmik generalny, no to właśnie nie gdzie indziej jak w katedrze, według źródeł historycznych wiemy, że wynoszono wtedy tabernakulum tylko na zakrystię, żeby uniknąć, wiadomo, że panowie bracia czasami się brali nawet na sejmikach do szabel, żeby uniknąć, jak to się mówi, zbezczeszczenia. W ogóle katedra jest też historyczną matką naszych kościołów, ale i taką żywą historią naszego miasta, ponieważ jest tam i płyta nagrobna jej budowniczego, Jana Wojsławskiego, wmurowana w filar. Jest szereg, tam szereg takich ołtarzy jest, które były ołtarzami kiedyś rzemieślniczymi. Przy każdym filarze każdy cech miał swój ołtarzyk. Mamy kaplicę Matki Boskiej Pięknej Miłości. Mamy szereg pomników renesansowych starostów łomżyńskich, modliszewskich, między innymi najbardziej znana pewnie tutaj rodzina i bardzo majętna była, ale mamy jeszcze i Nikodema i Troszyńskiego starosty i Kosakowskiego, no i wiele, wiele takich wotywnych tablic wmurowanych w ściany. Także tak naprawdę, chcąc uczciwie powiedzieć o historii katedry, no to można tak naprawdę cały dzień z niej nie wychodzić. Jest taki zasób niezwykły tej kulturowości w niej jest umieszczony, tak? Warto też nadmienić, że katedra no, takim dosłownie cudem ocalała, ponieważ Niemcy w 1944 roku w pół roku stał tu front na Narwi. I Niemcy od momentu odwrotu z Łomży wysadzili po drodze wszystkie kościoły, które były na

warto też zwrócić uwagę, że katedra została zbudowana z fundacji księżnej Anny Mazowieckiej z synami Stanisławem i Januszem, a właśnie księżna Anna Mazowiecka była rodzoną, uwaga, ciotką Barbary Radziwiłłówny, bo ona była z domu Radziwiłł. Także historia w Łomży jest tak, przeplata się w sposób taki doskonały z historią, no, historią Europy, że aż trudno tego nie podkreślać właśnie, że z tego powinniśmy być dumni i to jest nas taki zasób kulturowy, dzięki któremu my jako łomżanie powinniśmy być dumni z miasta, w którym było nam dane urodzić się, spędzić swoje dorosłe życie, zdobyć na przykład naukę. Oczywiście po wyjściu z katedry warto się skierować w stronę tego budynku przy ulicy Giełczyńskiej, gdzie stała kiedyś synagoga, tak? W tej chwili mogę podpowiedzieć, że na rogu właśnie ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej jest pracownia artystyczna, galeria Aporia, i tam właśnie jej twórca, znany bardzo malarz, ale nie tylko artysta, tak powiem ogólnie, Robert Sokołowski, wykonał takie bardzo znamienne i charakterystyczne dla wielu okresów historycznych Łomży takie ceramiczne formy przestrzenne, które są właśnie na zewnątrz zamieszone. Tam możemy sobie zobaczyć właśnie rabina, możemy sobie zobaczyć umowną postać pastora, oczywiście księdza też, jest to ksiądz błogosławiony Pieszczyński. Także możemy zobaczyć makietę ceramiczną cerkwi, która jest obecnie kościołem na placu Jana Pawła II. No, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakres, który teraz przedstawiłem, przez półtorej godziny można naprawdę głęboko zanurzyć się w tej historii naszego miasta i zrozumieć, że do Łomży warto wrócić. SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.